0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram

0: Klasztelu pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuć.

0: Reklama.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Cześć, tu Baza!
8: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
9: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
10: I spotkanie z nami na żywo.

0: Marian, a po całym tygodniu pracy?
1: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
2: Kiciu,
3: a?
2: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Dużo dobrego.
7: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
6: Za mniej.
8: 3,17,41.
4: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
11: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
12: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
11: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.

0: magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: Wjeżdżając autobusem czy tramwajem w okolice Politechniki bądź Lumumbawa słyszymy komunikat Łódź, miasto studentów. Ale jak faktycznie wygląda rzeczywistość studentów w naszym mieście? Nazywam się Weronika Kobus i w dzisiejszej audycji razem z Łódzką Inicjatywą Studencką porozmawiamy o tym, jak wygląda studiowanie w Łodzi. Właśnie.
2: Mieszkańcy Łodzi mają głos.
1: Coraz częściej w mediach głównego nurtu pojawia się inicjatywa pracownicza. Myślę, że to jest taka organizacja, która o ile wszyscy znają, nie wiem, Solidarność czy jakieś konkretne branżowe związki zawodowe, to świadomość tego, o co chodzi inicjatywie pracowniczej i jak w ogóle wygląda ta organizacja, jest troszeczkę mniejsza. Po raz kolejny mam w studiu dwie osoby, które opowiedzą mi o tym właśnie, na czym ta inicjatywa pracownicza polega.
3: Weronika Dąbrowicz, ja jestem w Komisji Krajowej i działam również w Łódzkiej Inicjatywie Studenckiej.
4: Adzik Kuczkowski, ja należę do Łódzkiej Inicjatywy Studenckiej.
1: Myślę, że możemy sobie zacząć od wyjaśnienia takich absolutnych technikaliów, bo inicjatywa pracownicza jest ogólnopolskim ruchem, ale mamy w Łodzi swój własny odłam. Opowiecie mi trochę o tej łódzkiej inicjatywie pracowniczej?
3: Inicjatywa pracownicza to związek zawodowy, w którego skład wchodzą komisje zakładowe, międzyzakładowe oraz środowiskowe. Te ostatnie to jest coś, co jest charakterystyczne dla tego związku, ponieważ naszym celem nie jest tyle nawet zmiana pracy, warunków pracy w jednym konkretnym miejscu pracy, tylko bardziej taka zmiana ogólna, krajowa, branżowa, globalna, tak, związana z tym, żeby po prostu pracownicy mieli tę siłę przebicia, mogli dochodzić swoich praw i żeby żyło im się lepiej. U nas w Łodzi istnieją komisje, które działają w sferze kultury i na uniwersytecie, więc my tutaj akurat w tych aspektach jesteśmy silni, ale ogólnie mamy w całym kraju komisje, które działają w branży logistyki, w branży też związanej z ochroną zdrowia i tak dalej, i tak dalej. Jakby tych komisji jest wiele. Mamy też bardzo silną kulturę ogólnie w Polsce, co uważam, że jest super, bo te komisje tak naprawdę bardzo często te warunki pracy mają trudne, chociaż to nie jest coś, o czym przeciętny człowiek, który nie pracuje w kulturze, myśli, kiedy myśli o pracy w kulturze. Niemniej jednak tu są też pewne charakterystyczne problemy, z którymi próbujemy walczyć, jak niskie pensje, czy przenoszenie pracy do domu i tak dalej, i tak dalej. Praca z dziećmi, też młodzieżą bywa trudna, tak? Wymaga pewnych warunków, które trzeba spełnić, żeby ta praca była dobra. Więc cieszę się, że akurat to jest u nas też silne, bo sama też pracuję w kulturze i też właśnie tą charakterystyczną rzeczą dla inicjatywy pracowniczej są struktury, które zrzeszają młodzież czy studentów. My akurat należymy właśnie do Łódzkiej Inicjatywy Studenckiej, czyli takiego niezależnej grupy osób studiujących. Akurat u nas w większości jest Uniwersytet Łódzki, ale nie tylko, bo mamy też studentów z Politechniki Łódzkiej i z UMED-u. Te grupy studenckie to nie jest coś, co w prawie jest uznawane, ale my chcemy właśnie działać w tych ramach takiego związku zawodowego, no bo dla nas ważna też jest ten aspekt klasowy uczenia się, łączenia studiów z pracą i tego, żeby w ogóle być blisko ruchu pracowniczego, tak jako przyszli pracownice.
1: Czyli Łódzka Inicjatywa Studencka, ten odłam inicjatywy pracowniczej, który wy tutaj reprezentujecie najbardziej i który jest wam najbliższy, nie jest de facto związkiem zawodowym, ale jest organizacją, powiedzmy, że mającą podobne zainteresowania? Czy można tak powiedzieć?
4: Znaczy, my jesteśmy komisją środowiskową, nie jesteśmy komisją, czyli nie jesteśmy uznawani przez, nie wiem, Uniwersytet Łódzki albo inną uczelnię za, nie wiem, komisję zakładową.
3: Czyli to oznacza tyle, że w pewnym sensie jesteśmy częścią związku zawodowego, ale nie mamy tych praw, które przysługują na przykład komisjom zakładowym. Kiedy na przykład mówimy o najważniejszym narzędziu, czyli strajk, w ogóle kwestia strajku przez nasz związek jest bardzo często poruszana, bo w naszej opinii ten strajk jest bardzo mocno ograniczony w Polsce. Mamy jedno z najbardziej restrykcyjnych praw w Europie, jeśli chodzi o możliwość strajkowania. Nie mamy też strajku generalnego i odnosi się to również właśnie do osób studiujących, które jeśli chcą rozpocząć taki strajk studencki, no to on jakby może być powołany tylko i wyłącznie przez samorząd. Czyli jednak to ciało, które jest powiązane nawet finansowo
5: z uczelnią.
3: Z uczelnią, tak. I to jest trudne przez to, że w pewien sposób te rzeczy wszystkie są ze sobą związane i my właśnie jako takie ciało, które działa w ramach związku zawodowego, ja czuję się związkowcem mimo wszystko, to my staramy się po prostu robić tą kontrę wobec tego właśnie prawa, które w jakiś sposób ogranicza nam te wolności związane z byciem takim związkowcem, studentem, czy w ogóle związkowcem, tak?
1: To jak w takim razie wygląda sytuacja łódzkich studentów i jakie są takie najbardziej bieżące problemy, nad którymi w tej chwili pochyla się Łódzka Inicjatywa Studencka?
4: No jednym z ważniejszych tematów są tanie stołówki, a właściwie brak tanich stołówek. Też problemy związane z akademikami, tak jak na przykład był problem, nie wiem, z pralkami, że pralki zaczęły być płatne.
3: Same akademiki też miały ostatnio wzrost cen za zakwaterowanie, na co zgodził się sam samorząd studencki. No i to w pewien sposób uderza oczywiście w tych studentów, którzy pochodzą z najmniej zamożnych rodzin. Powoli jakby stosunek ceny do jakości zamieszkiwania w akademiku, gdzie właśnie są problemy z pralkami, ale są też problemy w ogóle ze stanem tych akademików, czyli z pojawiającym się grzybem, z w ogóle liczbą studentów na metr kwadratowy, tak? No bo przecież mamy też bardzo dużo studentów w bardzo małej przestrzeni. No to powoli ten akademik przestaje być rzeczą, która jest jakoś konkurencyjna wobec rynku prywatnego, bo jest po prostu coraz droższe, powoli kosztuje tyle porównywalnie co pokoje w mieszkaniach, a jednocześnie ten standard no, jest niski. No i to, jest to problemem, tak? No bo jednak ten akademik w naszym mniemaniu powinien zwiększać szanse dla w ogóle dla wszystkich, a przede wszystkim dla tych osób, które po prostu pochodzą z mniej zamożnych rodzin, które muszą pracować studiując, żeby w ogóle móc zacząć studiować, muszą też się utrzymać i wtedy taki tani akademik jest po prostu jedną z możliwości, żeby w ogóle jakkolwiek, jak to się mówi, przebiedować podczas tych studiów, tak? Jakoś przejść ten czas, który bywa trudny, kiedy trzeba go łączyć z pracą.
1: To by było na tyle, jeżeli chodzi o samą inicjatywę studencką, ale jakie tak naprawdę są problemy osób studiujących w Łodzi? Słuchacie rozmowy z Weroniką Dąbrowicz i Jadzikiem Kuczkowskim z Łódzkiej Inicjatywy Studenckiej.
2: Tym żyje Łódź.
1: Jak w takim razie wyglądają te akademiki w Łodzi? Czy tam się w ogóle dużo zmieniło względem lat, nie wiem, 80-tych, 2000-tych?
4: Niedawno były generalne remonty części z akademików. Dom studencki to jest chyba numer 8. On teraz był tak rzeczywiście, przeszedł kompleksowy remont i on się zmienił bardzo. No ale wiadomo, wraz z tą zmianą jakości też była, tam była największa zmiana cen. W sensie ten akurat akademik on najbardziej zdrożał.
1: Mówimy teraz o Uniwersytecie Łódzkim.
4: Tak. Teraz mówię o akademikach na Lumumbowie.
3: Te akademiki różnią się od siebie znacząco, ja bym powiedziała, że są takie, które te jakość zamieszkiwania mają wysoką. Są akademiki, które są zupełnie nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Są takie, które są z tym trochę lepsze. No ale oczywiście no, problemy związane na przykład z wodą. Ja też jak studiowałam i mieszkałam w akademikach te parę lat temu, no to rzeczywiście często miałam problem z tym, że tej ciepłej wody nie było lub nie było wody wcale, bo mieszkałam w takim bardzo wysokim akademiku Politechniki Łódzkiej i tam po prostu w związku z tym, wydaje mi się, z samą strukturą tego budynku, jakby z technikaliami to i tym, że ten akademik był już, miał swoje lata, no to mieliśmy problem rzeczywiście z tą wodą. No problemem też na przykład akurat w moim akademiku były wyziewy z fabryki, która była bardzo obok tekstylnej. Tak, więc codziennie pobudka do pięknego zapachu toksycznych oparów, od których głowa bolała. Co ciekawe, też wtedy mieliśmy takie głosy, że pokoje z oknami na samą fabrykę miały na przykład osoby z zagranicy, więc no bywały te rzeczy czasami absurdalne. Teraz też na przykład jak właśnie były remonty tych akademików na Uniwersytecie Łódzkim, to mieliśmy na przykład takie głosy od społeczności, niektóre, że oni trochę nie chcą tych remontów, no bo jakby to oznacza, że kiedy do nich będą chcieli wrócić, to ich po prostu nie będzie na nie stać. Więc te warunki są bardzo różne. Są akademiki, które są bardziej nowoczesne, są akademiki, które są mniej nowoczesne i są stare i wyglądają jak właśnie z tych starych lat, z takich. Powiedziałabym też, że problemem jest trochę to, że rzeczywiście ten mieszkaniec akademika jest trochę traktowany nie jak lokator, tylko jak osoba, która ma być tam na chwilę, a mimo wszystko dla części osób ten akademik jest po prostu domem, jest mieszkaniem, więc też to poczucie braku stabilności jest czasem po prostu problemem, tak? Bo na przykład na czas COVID-u z Politechniki Łódzkiej ludzie po prostu byli usuwani z tych domów studenckich. Ja też byłam jedną z tych osób, która musiała się na jakiś czas wyprowadzić. Dla mnie to było coś jak strata domu, jak nagłe opuszczenie domu, bo to było moje miejsce, w którym mogłam w końcu poczuć się jakoś bezpieczniej, zacząć swoje własne, niezależne, bardziej dorosłe życie poza rodziną, a jednak skończyło się to tym, że nagle dostałam wiadomość, że w ciągu tygodnia muszę się wyprowadzić. I o ile COVID jeszcze w pewien sposób może w naszej głowie był powodem, który był jak zrozumiały, powiedzmy, tak, to takie przypadki były też na przykład ze względu na to, że były jakieś międzynarodowe zawody studenckie czy coś takiego i ludzie wtedy też byli z akademików usuwani na czas tych zawodów, żeby po prostu zrobić miejsce dla osób, dla gości z zagranicy, więc ten ich dom był używany w zasadzie jak pewien taki zasób, którym można sobie bez żadnego patrzenia na tych przecież nie lokatorów, tak, po prostu sobie z nim robić co się chce pod rzeczy, które są w zasadzie bardziej atrakcją i dodatkiem niż takim trzonem tego, co powinno być dla osób studiujących, czyli tym zapleczem socjalnym, tak.
1: Tak, zmierzając już do końca naszej rozmowy, chciałabym od Was usłyszeć, dlaczego to jest ważne, żeby problemami studentów w Łodzi interesowały się osoby, które już te studia mają za sobą.
3: Ja bym chyba złapała się tego, o czym mówiliśmy w sumie teraz tutaj najbardziej, czyli tych akademików. W zasadzie taki tani zasób mieszkaniowy kierowany stricte do osób, które uczą się na uczelni lub pracują na uczelni, no to on wpływa pozytywnie na cały rynek mieszkaniowy w danym mieście. Bo kiedy nie mamy akademików, młodzi ludzie, którzy, czy w ogóle ludzie, którzy chcą studiować, wynajmują te pojedyncze pokoje w mieszkaniach, to napędza pewne negatywne zjawiska po prostu na rynku mieszkaniowym. Wzrost czynszów, bo to trochę jest tak, że student będzie miał mało zasobów finansowych, wynagrodzenia, ale jednak kiedy jest ich 5 w danym gospodarstwie domowym, to jednak nagle zdarza się taka sytuacja, że jednak ten zysk jest większy niż przy takiej gospodarstwie domowym normalnym, bardziej standardowym, gdzie mamy na przykład powiedzmy 2 ludzi i nie wiem, dziecko, tak? To negatywnie wpływa na to, też na takie zjawiska właśnie robienia mniejszych mieszkań, w sensie takich typowych kawalerek pod wynajem dla studentów, tego dzielenia mieszkań na te małe pokoiki, że mamy 10 pokoi w mieszkaniu 100-metrowym i po prostu dochodzi do jakichś absurdów, że ludzie niby żyją w dużym mieszkaniu, ale tak naprawdę tę przestrzeń życiową mają, nie wiem, 10-metrową, tak? Jednak ten tani zasób dla studentów wpływa pozytywnie ogólnie na rynek mieszkaniowy w danym mieście.
4: Plus, wydaje mi się, że to leży w interesie każdej osoby, żeby nasze społeczeństwo, żeby nam kolektywnie żyło się lepiej i żeby osobom studiującym też żyło się lepiej, bo chcemy żyć komfortowo i chcemy się kształcić. No. Chcemy, żeby nasze społeczeństwo było wykształcone i żeby nie musiało żyć w drakońskich warunkach, żeby to wykształcenie dostać.
3: Żebyśmy mieli specjalistów też, po prostu. Jeśli chcemy mieć osoby, które będą zajmowały się inżynierią, musimy dać warunki osobom do tego, żeby mogły studiować rzeczy związane z inżynierią. I to nie jest powiedziane, że osoba tylko z uprzywilejowanej rodziny będzie miała taką wiedzę i umiejętności, które będą przydatne do tego. Jest na pewno mnóstwo osób, których potencjału nie znamy, dlatego, że oni tego potencjału nie mogą w sobie rozwinąć właśnie przez swoją sytuację finansową, życiową. Więc to powinno być ważne dla nas wszystkich.
1: Tak więc nieważne, czy studia macie już dawno za sobą, czy jeszcze jesteście w ich trakcie, wszyscy powinniśmy zainteresować się tym, aby osoby młode mogły kształcić się w naszym mieście w jak najlepszych warunkach. Jeżeli chcecie wesprzeć Łódzką Inicjatywę Studencką, znajdziecie ich na Facebooku, a także na Instagramie jako Łódzka Akademicka OZZIP. A zanim zamkniemy temat, przypomnę jeszcze, że Inicjatywa Studencka jest częścią dużo większej organizacji, czyli Inicjatywy Pracowniczej, którą możecie znaleźć pod nazwą Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: Jadąc autobusem po ulicy Rewolucji możecie usłyszeć komunikat: przystanek Rewolucji 1905 roku, wschodnia. Muzeum Mundurów. I wiele z Was pewnie zastanawia się, gdzie mieści się to Muzeum Mundurów, skoro z autobusu wcale go nie widać. Otóż właśnie w dzisiejszej audycji rozwijemy sobie te wątpliwości i opowiemy o tym, nie tylko gdzie znaleźć Muzeum Mundurów, ale i co fajnego można w nim zobaczyć. Ja nazywam się Weronika Kobus, a moim gościem będzie sprawca całego tego zamieszania, czyli założyciel Muzeum Mundurów Policyjnych Świata. Muzeum otworzyło się właściwie niedawno, bo w 2023 roku, właśnie bliziutko skrzyżowania ulicy Wschodniej i rewolucji 1905 roku, a dokładnie przy Włókienniczej 5. Właśnie korzystając z rewitalizacji ulicy Włókienniczej, znalazło się tam miejsce na lokale użytkowe i w ten sposób zmaterializował się pomysł, który w głowie założyciela mieszkał już od wielu, wielu lat. Kolekcja mundurów to całkowicie prywatne zbiory właściciela, który przez kilkanaście lat zbierał je po prostu z własnej zajawki, a zanim otworzył muzeum, mogliście znać go jako jednego z założycieli zespołu 19 Wiosen, czy jako grającego regularnie w różnych łódzkich klubach DJ-a Fagota. Już wiecie, o kogo chodzi? Posłuchajcie rozmowy.
2: Odwiedzamy łódzkie muzea.
5: Nazywam się Grzegorz Feingold, jestem kustoszem świeżego muzeum, które powstało na Włókienniczej 5, Muzeum Mundurów Policyjnych Świata.
1: Wydaje mi się, że ta zajawka na mundury to u Ciebie trwała już od jakiegoś czasu i pewnie ten pomysł muzeum już przez parę ładnych lat w Twojej głowie kiełkował. Co się takiego stało, że udało się to zmaterializować i po prostu oficjalnie otworzyć?
5: No wiesz co, miałem kilka podejść. Faktycznie mundury zbieram chyba już, nie wiem, z 18 lat. Nagromadziło się tego strasznie dużo, bo to już po prostu jest mania prześladowcza, zbieractwo, czy jak to inaczej nazwać. Próbowałem tam, jak już faktycznie uważałem, że jest co pokazać, w parę miejsc podskoczyć, ale albo był jakiś zły status lokalu, nie dało się wynająć. Wiem, że zacząłem od 217, tam gdzie są tak mały off. To miało być na piętrze, ale tam był jakiś problem, to się nie nadawało na stałą ekspozycję. No i więc dowiedziałem się 3 lata temu, że były konkursy na tej ulicy Włókienniczej przez Zarząd Lokali Miejskich, były właśnie na stronie wywołane i stwierdziłem, że kurczę, no miejsce z historią, bo tutaj ta ulica kiedyś cieszyła się totalnym, taką niesławą. Tutaj były gangsterzy, wiesz, i kibice, w ogóle wszystko, nawet tu, policja się tutaj bała wjeżdżać, dlatego tak przewrotnie w takim miejscu otworzyć Muzeum Mundurów Policyjnych Świata było też takim czymś może ryzykownym, ale też takim bardzo charakterystycznym. Tak naprawdę to w marcu 2020 to było 3 bodajże, tak? Czyli 3 miesiące przed tym, zanim podjąłem decyzję, żeby złożyć papiery właśnie na ten konkurs na lokale kreatywne. Marta Pszonak, niejaka z Fundacji Działania, która też zajmuje się przeważnie dzieciakami, wraz ze studentami z ASP, z Wydziału Mody, postanowiła to zrobić pokaz mody, w którym też tutaj dzieci z Domu Dziecka brały udział. Tu mamy 2 domy dziecka, tam pomagały w szyciu, no i też w chodzeniu. I zobaczyłem tą kolorystykę, że to naprawdę przyciągnęło to dużo ludzi. DJ-e z głośnikami na balkonach, za pozwoleniem sąsiedztwa oczywiście. I nawet uczestnicy tego pokazu mody byli po prostu totalnie, wiesz, ubrani, jakby byli częścią tego, wiesz, naprawdę było tak kolorowo, prawie nawet nie wiem, czy nie przebili paradę wolności. Więc powiedziałem sobie, o kurczę, to miejsce ma potencjał, muszę tutaj coś zadziałać, bo widziałem, że dużo tych lokali parterowych stało pusto, zacząłem się tym interesować, no i okazało się, że faktycznie są do wzięcia, no i ten mój tutaj przy Włókienniczej 5, 90 metrów kwadratowych wydawał mi się taki najbardziej optymalny na te mundury. I poszło. Złożyłem podanie, ciach, potem była drugi etap, licytacje, wiesz, i bez konkurencyjnie mi się udało to dostać. Jakoś ten pomysł im podszedł tak, że tutaj, wiesz, właśnie potrzebowali takich świrów jak ja, którzy rozkręcą to tak bardziej turystycznie, to miejsce.
1: To jak na tym metrażu udało się zmieścić 100 manekinów, bo taki jest podtytuł nazwy tego muzeum.
5: Tak, 100 manekinów nazwałem tak jeszcze przed w ogóle, wpierw to w ogóle działało jako strona internetowa i faktycznie wtedy dochodziłem do setki. Obecnie mam już 200 mundurów, w tym też część jest dla klientów podwójnych, żeby też, bo tutaj dużo jest akcji, że w Sanibrytu też jest właśnie możliwość przemierzenia czapek i marynarek, a że z manekinów ściągać i ubierać, to jest to bardzo pracochłonne, więc dużo państw takich bardzo, bardziej charakterystycznych jak Kanada, Hiszpania czy tam Francja wybrałem sobie na podwójne, a nie na potrójne, żeby sobie klienci mogli też robić sesje zdjęciowe. Czyli ogólnie to na pewno już przekroczyłem 200 mundurów jest.
1: To jest plan na rozwój tego? Jakie jeszcze chciałbyś mundury zdobyć?
5: Wiesz co, no mundurów jeszcze jest dużo, bo wiesz, państw jest na świecie prawie 200. Najgorzej jest z Afryką, bo w Afryce nie ma takich świrów jak my. W sensie mówimy takich pasjonatów, zbieraczy. Przeważnie ci zbieracze w większości to są albo byli, albo obecni funkcjonariusze. Ja jako muzyk jestem, się trochę tam wyróżniam wśród nich i tak, no... Początki nie były łatwe tego zbierania, bo przepocałem na eBayu. Na eBayu są sami handlarze, wiesz, tacy, którzy chcą zarobić za ciuch. Zanim zacząłem tak powoli budować tą siatkę, wiesz, tych znajomości, to były właśnie grupy facebookowe albo giełdy, czasami bardzo często, bo raz do roku jest w Berlinie, w Pradze, w Warszawie, spotykają się, wiesz. Nie ma takiego gościa, który zbiera całe po prostu kompletne. Jeden jest od naszywek, drugi od pagonów, czwarty tylko klamry, piąty naszywki, a ja potem tak to, wiesz, zbieram jak takie puzzle, muszę to ułożyć na manekinie, żeby się zgadzało wszystko, ranga, rocznik, formacja i tak dalej, wiesz. Ale to jest, wiesz, to jest takie przyjemne, wiesz, jak ktoś lubuje się, wiesz, w układaniu puzzli, to ja właśnie tak ubieram manekiny. Tylko, że muszę też poszukać tych części, żeby, wiesz, żeby to wstawić i wystawić na stałą ekspozycję.
1: Zastanawiam się, czy te manekiny mają coś wspólnego z łodzią, poza twoją osobą i twoją absolutnie szaloną zajawką, to muzeum po prostu miałoby miejsce gdziekolwiek tam, gdzie ty się znajdziesz, co?
5: No tak, skoro mieszkam w Łodzi, tu jestem, wiesz, przez te swoje zespoły i rodzinę, przyjaciół, wiesz, że tak powiem, chciałem powiedzieć uwięziony, to trochę kiepskie słowo. No po prostu to jest moje miasto i nie widziałbym tego w innym miejscu niż w miejscu zamieszkania, tym bardziej, że tu jest też, wiesz, wiadomo, Łódź jest w centrum, z każdej strony blisko do mnie dojechać, czy z gór, czy z nadmorza, taka sama droga.
1: A czy to twoja działalność, no bo jakby jesteś muzykiem w zespołach zdecydowanie bardziej na tej alternatywnej stronie, tutaj gatunkowo masz rozstrzał ogromny, więc może nie będziemy wchodzić w szczegóły, ale wspólny łącznik jest taki, że są to jednak zespoły alternatywne, dość antysystemowe i ta zajawka jest niesamowicie przekorna.
5: Tak, tak. Dużo moich kolegów, takich bardziej radykalnych punkowców, totalnie nie kuma tej mojej zajawki, wręcz są oburzeni, zdegustowani. Ale wiesz, no paru osobom wyjaśniłem, że to po prostu jest po prostu zajawka typowo ciuchowa. Logotypy, wiesz, kształty, kolorystyka, historia tych państw, czemu akurat takie czapki, czemu takie logotypy, że to się, jak się prowadzi muzeum, to też trzeba też wiedzieć o tych jednostkach, o tych mundurach, skąd się to bierze, więc też się zacząłem interesować, a wiesz, a tak naprawdę zaczęło się niewinnie, bo w latach 90., pod koniec lat 90. jeździliśmy do Włoch, do pracy, nielegalnej pracy, bo wtedy jeszcze nie byliśmy w Unii, więc trzeba było uważać na karabinierów przeważnie. To przeważnie to były, wiesz, owoce, czereśnie w czerwcu, we wrześniu jabłka i trzeba było naprawdę pilnować się i tak, kim są ci karabinierzy, co to w ogóle jest, chodzą na czarno, kurde, trochę, wiesz, jakaś niemiecka, wiadomo, skojarzenia. No i wiesz, zacząłem się interesować, potem wiesz, kupiłem sobie czapkę i potem poszło, marynarka i potem, dobra, jak mam wokół, to teraz o co chodzi z tą żandarmerią francuską, od której się zaczęły te wszystkie żandarmerie, tak naprawdę, bo oni to jakby zainicjowali 300 lat temu. No i potem wiesz, i potem nagle, dobra, też mam te żandarmerię, no to w takim razie policja. Skończyłem z Europą, zacząłem zbierać Azję. Właśnie siedzimy w pokoju azjatyckim, zobacz, co tu się dzieje. Filipiny, Indie, Izrael, Wietnam, Korea, Kambodża, Chiny, Tajlandia, Turcja, Indonezja, Japonia, Nepal, Gruzja, Tajwan, a jeszcze Irak.
1: O sali azjatyckiej oraz reszcie zbiorów Muzeum Mundurów Policyjnych Świata opowiada Grzegorz Feingold, którego pasja do mody doprowadziła do otwarcia właśnie takiego wyjątkowego muzeum. Jeszcze chciałam cię zapytać właśnie o tę ulicę Włókienniczą, bo to jest zdecydowanie nieprzypadkowy adres w mieście. Jedna z tych ulic, które kilka lat temu przeszły rewitalizację i już było to na tyle dawno, że można trochę chcieć miasto rozliczać z tej rewitalizacji. Jak ci tutaj na tej Włókienniczej w nowym wydaniu?
5: No wiesz co, powiem ci, że pierwszy rok działalności, czyli to był 2023, było całkiem spoko, to było naprawdę, miasto promowało to totalnie, gazetki, banery, telewizja, w ogóle co tu się nie działo, wycieczki, pikniki różnego rodzaju od Dnia Dziecka po jakieś majówki i tak dalej. Teraz faktycznie z trzecim rokiem trochę jest jakby tendencja spadkowa, jakby trochę miasto zapomniało o tej ulicy, ale przychodzą turyści, lokale się zmieniają, niektórzy rezygnują, niektórzy przychodzą nowi, tutaj otworzył się Czarny Szyję, znaczy Czarny Kot Szyję, tutaj jest tutaj też Mimado z Dominiką, która też z kolei ona bardziej w ciuchach, bo Czarny Kot to jest bardziej od tam torby i plecaki. Mamy już 5 galerii sztuki w tym, i szóstą galeria rękodzieła z Meksyku, którzy też się trzymają od samego początku tutaj, jak się wprowadzili. Pojawiły się 2 kawiarnie, także jest rozwój. Ulica jest naprawdę pięknie wyremontowana. Ja cały czas jeszcze wierzę, że to się rozkręci. Może jeszcze jakoś wejdzie mała gastronomia, to też trochę przyciągnie ludzi, bo to wiadomo, na głodnego to kiepsko jest zwiedzać muzea i galerie.
1: Sprytne, sprytne. No to jak, jeżeli przygotowujemy się na wycieczkę do Muzeum Mundurów, ile czasu sobie zarezerwować, czego się spodziewać? No co po prostu najlepiej zobaczyć u ciebie w muzeum?
5: No najlepsze są takie wycieczki do maks 15-20 osób, żeby to było komfortowo. Jak widzisz sama, tu już manekiny przejęły w ogóle, wiesz, większość pomieszczenia, więc żeby było komfortowo, to tak liczebnie właśnie tak to wygląda. Jak są wycieczki jakieś takie zorganizowane, to wszystkim daje ulgi. Jeśli są jakieś mniejsze grupki, no, też jestem w ogóle w karcie wielkiej rodziny. To też jest, też przychodzą jakieś takie właśnie 5-4-osobowe rodzinki, też mają zniżki. No i co jest, ja tutaj na początku opowiadam, przechodzimy, jak się tutaj poruszamy, że tu mamy tutaj, żeby się nie pogubić, kolejność alfabetyczną. Pierwsze 2 sale to jest prawie cała Europa, trochę Ameryki Południowej, Północnej i Australia. W trzeciej sali jest już tylko Azja, chyba z 20 obiektów. No i jeszcze taka czwarta mała salka, w której jest już taka wystawa plakatu propagandowego, rekrutacyjnego właśnie z różnych rejonów świata i z różnych czasów. I po takim oprowadzaniu chodzimy sobie po kolei od Anglii po Węgry, alfabetycznie. Potem jest czas wolny i wtedy właśnie hulaj dusza. Tu jest, są 2 lusterka, gdzie można sobie czapki przymierzać, ściągać z manekinów. Oczywiście potem odkładam na swoje miejsce. Jeśli ktoś chce bardziej zaszaleć, to są 2 miejsca, gdzie są wieszaki z marynarkami, tylko ja wtedy podchodzę i mówię, jak sobie coś wybierzecie, to ja wtedy oczywiście muszę podać krótką szapkę, żeby nie było, że jest miks. Czas jest nieograniczony. Jak ktoś chce wpaść na 15 minut, przebiec, to robi. Ktoś chce posiedzieć tutaj dłużej, jeszcze w takiej naszej małej czytelni. Czytelnia mieści się w środku pokoju azjatyckiego, w którym, jak widzisz, jest tłuczna roślinność, żeby trochę nie było tak sztywno i sterylnie. Wszystko dostałem to z planu filmowego komisarza Alexa w prezencie, jak się zwijali z magazynów. Także wszystko się zgadza. Są palmy, jak wiesz, przystało na Azję. No i też jest kącik, gdzie są miniaturki radiowozów i motocykli z różnych państw.
1: Podsumowując, w tym muzeum nie ma żadnego zakazu dotykania eksponatów. Wręcz przeciwnie. To jest muzeum, w którym najlepiej sobie tych wszystkich eksponatów podotykać i założyć na własne barki lub na własną głowę. Muzeum Mundurów Policyjnych Świata, nazywane również na mapach 100 manekinów, to jedyne w swoim rodzaju doświadczenie. Mimo że muzeum wcale wielkie nie jest, to oferuje zupełnie coś innego. Interaktywną zabawę, historię opowiedzianą w przyjazny sposób. No i właśnie, historię, której można dotknąć. Ulica Włókiennicza 5. Odwiedziny w muzeum to też świetny pretekst, żeby zobaczyć, jak wygląda rewitalizacja ulicy Włókienniczej, która nazywana kiedyś, jak wszyscy pewnie dobrze wiecie, ulicą Kamienną przez długie lata, cieszyła się złą sławą, a obecnie oferuje muzea, galerie sztuki, kawiarnie i co jeszcze? Zobaczymy. Myślę, że nowy rozdział ulicy Włókienniczej dopiero się rozpoczyna.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: Czy zdarzało wam się spacerować wieczorową porą po pasażu Rubinsteina? Zwłaszcza, wiecie, taką wieczorową porą, kiedy zmrok przykrywa już pewne pomysły, takie jak na przykład niekonieczne stosowanie się do przepisów obowiązującego prawa. Mogliście spotkać tam mnóstwo bawiących się młodych ludzi. Może sami witaliście tam wschód słońca, stukając się butelkami ze swoimi przyjaciółmi? No, jeżeli tak, to obawiam się, że to mógł być wasz ostatni raz. Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i tematem dzisiejszej audycji będzie przebudowa pasażu Rubinsteina, który, jak to próbowałam wam jak najbardziej malowniczo opisać, był miejscem spotkań, ale teraz zmieni się nie do poznania, zamieni się w przestrzeń zieloną, będzie tam duży plac zabaw i co jeszcze? Posłuchajcie, żeby się dowiedzieć.
2: Tym żyje Łódź.
1: Poniedziałkowy poranek 28 września, tuż po zakończeniu Light Move Festival, ciężki sprzęt budowlany wjechał właśnie na teren pasażu Rubinsteina. Budynek, który tam się znajdował i właśnie już teraz jest poddawany rozbiórce, możecie kojarzyć jako klub nocny, jako pizzerię, bądź jako kompletną ruderę, bo w tym stanie już od paru ładnych lat pozostawał, znajdując się w samiusieńkim centrum miasta, bo przecież pasaż Rubinsteina odchodzi od ulicy Piotrkowskiej. Nie dziwię się, że włodarzom miasta Łodzi już od dawna chodziło po głowie, żeby ten teren zagospodarować jakoś inaczej. Jednak od wielu lat trwała już batalia z właścicielami tego obiektu. Wielu łodzian liczyło na to, że batalia będzie przeciągać się w nieskończoność i że rudera na pasażu Rubinsteina nigdy nie zostanie wyburzona. Mieszkańcy okolicznych kamienic wręcz przeciwnie, nie mogli się doczekać, aż ta sprawa wreszcie się zakończy. Ale teraz nieważne, po której stronie barykady staliście, musimy wszyscy przyjąć do wiadomości, że sprawa się rozwiązała. O tym, jak przez kilkanaście lat miasto próbowało odzyskać tę działkę i co planuje zbudować w momencie, kiedy już wyburzy niechciany budynek, opowiedziała nam prezydent miasta Łodzi, Hanna Zdanowska.
6: Witam Państwa w szczególnym momencie, kiedy faktycznie rozpoczynamy proces wyburzania budynku po tak zwanej dawnej pizzy hut. Próbowaliśmy skłonić właścicieli do remontu tego obiektu. Próbowaliśmy zrobić wszystko. Spełzło to na niczym niestety. To, co nam się udało po wielu latach, bo to był jeden z projektów, który starałam się od początku, jak rozpoczęłam swoją pracę na urzędzie, w jaki sposób doprowadzić do szczęśliwego końca. Jedyną szansą było po prostu przyjęcie planu zagospodarowania

0: miejscu, gdzie znajduje się jeszcze, stoi nadal budynek, będzie plac zabaw dla dzieci, duży, piękny plac zabaw dla dzieci. Natomiast rewitalizacji, renowacji przejdzie cały pasaż Rubinsteina, począwszy od betonowania tych dróg donikąd, które będą tak naprawdę tylko będzie główna jedna droga, która będzie umożliwiła osobom niepełnosprawnościami czy rodzicom z wózkiem przemieszczanie się. Natomiast chcemy, żeby ten teren był jak najbardziej zielony. Nie naruszymy żadnych z pięknych, starych okazów drzew, natomiast na pewno dosadzimy jeszcze szereg zieleni i tej wysokiej drzew, ale również niskopiennej, takiej, która lubi cień, bo tu jest sporo cienia i to jest fajne, ale też stworzymy przestrzenie przede wszystkim z ładną, nową infrastrukturą, czyli ławkami, gdzie będzie można przysiąść, odpocząć czy po prostu spędzić czas. Chcemy też zagospodarować tą straszącą nas troszeczkę ścianę, więc ta ściana będzie też takim elementem bardziej artystycznej wizji artystów. Pojawi się zarys budynku na ścianie szczytowej kamienicy od kościuszki i będzie też troszeczkę światła, którym będziemy mogli grać przy okazji różnych wydarzeń, które mam nadzieję będą się nadal, tak jak się dzieją w naszym mieście, odbywały. Także zmieniamy Łódź dla nas, dla mieszkańców, dla Państwa.
1: Jeżeli nie widzieliście wizualizacji, to postaram się Wam jak najbardziej dokładnie opowiedzieć, bo jest to naprawdę drastyczna zmiana. Wizualizacje nowego pasażu Rubinsteina zakładają widoki jak z Alicji w Krainie Czarów. Czarno-biały chodnik z kwadratowych płyt ułożonych wymiennie w szachownice, ławeczki, krzesełka, ogromny plac zabaw i instalacja metalowa przypominająca fasadę kamienicy, a do tego mnóstwo wielokolorowego oświetlenia. No i oczywiście, żeby to wszystko powstało, te na razie przeszkadzające przestrzenie budynku trzeba po prostu wyburzyć. Tak więc o wyburzeniach i planach zarządu lokali miejskich, jeżeli właśnie chodzi o te destrukcyjne działania miejskie, opowie wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek.
2: Przykład pasażu Rubinsteina i tego budynku, który znajduje się tutaj obok nas, czyli po dawnej Pizza Hut, to właśnie jest egzemplarz sytuacji, gdzie wiążemy naszą politykę zarządu lokali miejskich, gdzie przeprowadzamy wyburzenia z urbanistyką miejską oraz zielenią miejską. Jak można wykorzystać tego typu wyburzenie, żeby wzbogacić teren, żeby mógł ulec on kompleksowej renowacji i służyć mieszkańcom. W tym roku jako zarząd lokali miejskich burzymy 161 budynków. 47 budynków to są budynki mieszkalne. W wielu miejscach powstaną nasze miejskie inwestycje, powstaną tereny zielone, powstaną te obszary, które będą na co dzień służyć naszym mieszkańcom. I myślę, że jeden z najlepszych przykładów, czyli pasaż Rubinsteina. Wbiliśmy łopaty, w cudzysłowie, czyli przyjechała koparka wyburzeniowa, rozpoczęły się prace związane z wyburzeniami. Jak widzicie, budynek jest wielokondygnacyjny, to znaczy też kondygnacja podziemna, a zatem prace są troszeczkę bardziej złożone, ale pomimo tego będziemy kończyć już 26 października. Tak mamy podpisaną umowę, a zatem jest to bardzo szybkie wyburzenie. Jednak dla wykonawcy w pewien sposób utrudnione, ponieważ zachowujemy część muru oporowego. Z drugiej strony, ze względu na fundament tego budynku i sąsiadujące inne budynki, musimy poszczególne elementy pozostawić w gruncie, tak żeby nie narażyć konstrukcji naszych sąsiadów. Obok hotelu, obok budynków, które są na ulicy Piotrkowskiej, żeby tak zabezpieczyć teren, ale jednocześnie, żeby stworzyć podstawę do inwestycji, o których pani prezydent mówiła, ponieważ w tym miejscu stanie plac zabaw dla dzieci, a zatem też przygotujemy tak grunt, żeby swobodnie nowa infrastruktura, która w tym miejscu ma się pojawić, swobodnie mogła stanąć. A zatem pasaż Rubinsteina to jest projekt, o którym pani prezydent mówiła nam wielokrotnie. Ja się cieszę, że dzisiaj możemy wspólnymi siłami go realizować, sprawnie dokonać wyburzenia, a niebawem rusza już właściwy remont i będziemy mieli inny pasaż. Ja mogę powiedzieć o globalnych kosztach, jeżeli chodzi o wyburzenia na poziomie zarządu lokali miejskiej. Mamy przeznaczony w tym roku budżet 10 milionów złotych. Co do umowy, którą tutaj mamy zawarte, nie pamiętam jaka jest to kwota, ale proszę spojrzeć, przy 10 minutach mieścimy się w 160 wyburzeniach. Oczywiście niektóre wyburzenia to są małe garaże, małe budynki gospodarcze. 47 to są budynki mieszkalne, w tym budynki, które są naprawdę gabarytowe.
1: Kiedy w takim razie możemy spodziewać się oddania do użytku całego pasażu po remoncie?
0: Myślę, że w lecie przyszłego roku zobaczą już zupełnie inną jakość. Potrzebujemy też, żeby

0: Na wiosnę zieleń można było posadzić, jesienią już nie damy rady, tu będą wyburzenia, będą rozbiórki, będą zniwelowanie tych wszystkich dróg i dziwnych ścieżek donikąd, bo kiedyś zupełnie inaczej ta przestrzeń wyglądała. W związku z czym myślę, że ten rok to skupienie się na demontażu tego, co jest, a przyszły rok to już jest zasadzenie od wiosny nowej roślinności, ułożenie, tak jak powiedziałam, jednej ścieżki, no i w międzyczasie zakup całej infrastruktury i placu zabaw, który troszeczkę na pewno potrwa, bo jak widać, on będzie mniej więcej wkomponowany w całość tej bryły budynku, więc on będzie duży, ten plac zabaw.
1: Te wizualizacje wyglądają trochę jak zdjęcia z Light Move Festiwalu. Czy to będzie tak wyglądało na co dzień, czy
0: nie,
1: tylko
0: nie.
1: Od święta?
0: To będzie wyglądało tylko tak od święta, nie będziemy na co dzień. No tu też wokół mieszkają mieszkańcy, jak widać naprzeciwko też są budynki, w związku z czym też musimy dać szansę, żeby każdy mógł w nocy odpocząć. Natomiast myślę, że przy okazji różnych imprez, które się odbywają w mieście, będziemy mogli jak gdyby uwypuklać rolę tego miejsca jako fajnego miejsca do odwiedzin również, nie tylko przy okazji Light Move Festiwalu, ale mamy różne, mamy święto naszego miasta, jedno, drugie, w dwóch przecież święto naszego miasta obchodzimy dwukrotnie niemalże. W związku z czym mamy szereg różnych okolicznościowych imprez, jak na przykład jak mamy Świętego Patryka, kiedy poświetlamy na zielono, czy mamy Dzień Różowej Strążeczki. No, możemy wtedy symbolizować te rzeczy, które są dla nas ważne, o których powinniśmy pamiętać.
1: Ja chciałabym jeszcze zapytać, czy miasto ma jakiś plan na to, co zrobić z tą przestrzenią, żeby ona nie wróciła do takiego stanu użytkowania, w jakim jest obecnie?
2: Szanowne pytanie.
0: Przede wszystkim na bieżąco dbać i, co jest bardzo istotne, jednak edukować społeczeństwo, że to nie jest niczyje, czyli możemy z tym robić, co nam się żywnie podoba, to jest nasze i dlatego możemy z tym robić, co nam się podoba, pod warunkiem, że nie ingeruje to we własność innych współobywateli. Tu będzie dużo zieleni, dużo roślinności, tak żeby był takim faktycznie miejscem do oddechu. Będzie można na pewno siąść gdzieś na ławce, czy na krzesełkach porozstawianych jako ławki. Nie każdy chce siedzieć z wieloma osobami, niektórzy chcą w pojedynkę sobie siąść z książką i poczytać. I temu będzie służył ten pasaż również.
3: Myślę, że nierozsądnym byłoby nie wykorzystać tej okazji spotkania i z prezydent i wiceprezydentem miasta, żeby nie zapytać o przestrzeń, w której mieściła się lodziarnia Horteksu, a na razie pozostaje niezagospodarowana. Czy miasto ma jakieś plany na wykorzystanie tej przestrzeni?
0: Powiem więcej, my mamy już całą koncepcję i plan, nie mamy pozwolenia na budowę z jednego powodu. Kiedyś ktoś w swojej braku roztropności wydał w szczytowej ścianie zezwolenie oficjalne na postawienie okien. No i to jest główny problem. Próbujemy z właścicielami kamienicy porozumieć się do tego, jak zabudować, bo cały projekt przewiduje, że te okna zostają. One są jak gdyby wkomponowane w instalacje na górze. Dół jest problemem. Góra już jest jakoś dogadana. Problemem jest dół. Co z tymi oknami, w których w tej chwili jest żabka bodajże? One i tak są zasłonięte, nikomu w niczym nie służą, ale właściciele muszą wyrazić zgodę. Także mamy wszystko przygotowane, jesteśmy gotowi. Miasto będzie inwestorem, miasto chce to wybudować. Później w drodze przetargu wynająć ten obiekt na działalność, myślę, że przede wszystkim gastronomiczną, bo ona aż się prosi, żeby znowu wróciła tam tego typu funkcja. Ale no, musimy przekonać dwóch współwłaścicieli, właściwie właściciela wiodącego, większościowego i mniejszościowego, co do tego, żeby wyraził zgodę, żeby pozwolił te okna, żeby one jak gdyby może nie na stałe, ale przynajmniej były przysłonięte na ten czas, kiedy będzie funkcjonowało tam obiekt o charakterze bardziej. To jest instalacja z obiektem połączona gastronomicznym niż stały budynek, bo to będzie faktycznie konstrukcja metalowa.
2: Myślę, że dawny Horteks jest to jeden z takich przykładów, z którymi mierzą się włodarze we wszystkich samorządach, czyli często gdzieś, gdzie istniał budynek, powstała przerwa między budynkami i często mieszkańcy wykorzystali tę sytuację, żeby wywołać sobie sposób legalny bądź też nielegalny i to bardzo
0: tu
2: często...
0: niestety legalny.
2: Bardzo często też właśnie nielegalny, tutaj mamy sytuację legalną, takie okna. Z czym my się mierzymy potem, że jeżeli chcemy odbudować budynek w miejsce przerwy w linii ulicy, nie dostaniemy pozwolenia na budowę, często tylko z powodu jednego okna. Też przy naszych inwestycjach związanych z renowacją naszych budynków, to jest problem przy wydaniu decyzji pozwolenia na budowę, pozwolenia na zmianę w konstrukcji budynku, czyli sąsiadujące budynki właśnie z wywołanymi oknami. To jest coś, co mieszkańcy często mogą nie zauważać jako rzecz, że to może być powód, ale my w tej dokumentacji z tym się mierzymy. Horteks jest akurat tego typu przykładem, gdzie już wszyscy dawno temu chcielibyśmy, żeby stała ta piękna konstrukcja, a mierzymy się z punktu widzenia tak przeciętnego funkcjonowania mieszkańca z banalnym tematem, ale on nam absolutnie blokuje inwestycje.
3: Czy mogę skwitować tę rozmowę lepiej niż skwitowały ją odgłosy budowy dobiegające z otoczenia? W każdym razie, według planu pasaż po remoncie ma się pokazać mieszkańcom w przyszłym roku, a tymczasem wy już wiecie co, cierpliwości. Ja tej cierpliwości jak najwięcej nam wszystkim życzę. Audycję poprowadziła dla was Weronika Kobus. Do usłyszenia.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
3: Czy słyszeliście o karcie praw osób doświadczających bezdomności? Łódź chwali się, że jest zaledwie czwartym miastem w Polsce, któremu udało się taką kartę uchwalić. Na portalu łódź.pl czytamy, że to udało się już wcześniej w Warszawie, w Lesznie i w Gdańsku, a na całym świecie miast, którym udało się uchwalić taki dokument, jest zaledwie 60. Brzmi jak ogromny sukces, prawda? To właśnie zbadamy w dzisiejszej audycji. Ja nazywam się Weronika Kobus, a to jest magazyn reporterów.
5: Ważne dla mieszkańców Łodzi.
3: Czym w takim razie jest taka karta praw osób doświadczających bezdomności? No, myślę, że przede wszystkim jest owocem pracy Rady do spraw rozwiązywania problemu bezdomności, która jest takim miejscem współpracy, w którym przedstawiciele samorządu, pomocy społecznej, różnych organizacji społecznych i przedstawiciele środowiska naukowego pracują nad zarekomendowaniem jak najbardziej trafnych rozwiązań służących do przeciwdziałania problemowi bezdomności, rozwiązywania problemu bezdomności. Oczywiście w skład tej rady wchodzi grono fantastycznych ekspertów, myślę, że tego nikt nie będzie chciał kwestionować. Natomiast co dla mnie było dość niejasne w momencie, kiedy dowiedziałam się o przyjęciu tego dokumentu, jest to właściwie czemu on służy. Czy uchwalenie tego dokumentu przełoży się jakkolwiek realnie na codzienność i na faktyczne możliwości pomocy dla osób w kryzysie bezdomności w Łodzi. Porozmawiałam więc na ten temat z wiceprezydentem Łodzi Adamem Wieczorkiem, który jednocześnie jest przewodniczącym Rady do spraw rozwiązywania problemu bezdomności przy prezydencie miasta Łodzi.
1: Co znaczy praktycznie dla osób znajdujących się w kryzysie uchwalenie tej karty?
2: Trzeba sobie powiedzieć, że u podstaw karta praw osób w kryzysie bezdomności to jest karta, która powiela przepisy, które dzisiaj istnieją w różnych rozporządzeniach, w ustawach, w przepisach, w całym ładzie prawnym w Rzeczypospolitej Polskiej. Więc czym tak naprawdę jest ta karta? To jest kompendium tak naprawdę pokazujące, jakie prawa mają osoby w kryzysie bezdomności. Te same prawa, co my wszyscy inni. Wszyscy pod tym względem jesteśmy równi. Natomiast to pełni funkcję pewną informacyjną i budującą świadomość. I podam przykłady. Dzisiaj mamy przepis dotyczący tego, że każdy ma prawo do mieszkania. Czyli może na przykład skorzystać ze wsparcia z zasobu mieszkaniowego, takim na przykład jak w mieście Łódź ma zarząd lokali miejskich. I poprzez przedstawienie tego w tym kompendium, w tej karcie, często sprawiamy, że osoby w kryzysie bezdomności, które do tej pory absolutnie nie myślały, że mogą w ogóle przekroczyć próg zarządu lokali miejskich, przystąpić ze swoim wnioskiem o aplikowanie o mieszkanie. Wypisując te wszystkie ich uprawnienia w jednym miejscu, pokazujemy, jakie mają prawa. Z drugiej strony budujemy też społeczną świadomość praw osób w kryzysie bezdomności, które są absolutnie tożsame z tymi, które my mamy jako mieszkańcy Łodzi. Natomiast też powiedzmy sobie jedną rzecz. Wszyscy mamy te same prawa, ale też mamy te same obowiązki. A zatem obowiązkami naszymi jest dbanie o przestrzeń publiczną, dbanie o wspólne mienie publiczne, a zatem za prawami także idą obowiązki. Dzisiaj wszystko to zgromadziliśmy w jednym miejscu, którą jest kartą, który stanowi Karta Praw Osób w Kryzysie Bezdomności.
3: Oczywiście, co w tej karcie znajduje się na poziomie teoretycznym, Państwo mogą sprawdzić sami. Możecie przeczytać, co w tej karcie jest zapisane, jakie to jest dokładnie tych 16 praw, które zostały uchwalone. Ale mnie tutaj w tej rozmowie interesuje taki aspekt właśnie życiowy. I zapytałam więc prezydenta Wieczorka o taką konkretną sytuację, która często bywa kłopotliwa ze względu na fakt, że prawo do skorzystania z różnych form pomocy właśnie przeznaczonych dla osób w kryzysie bezdomności jest często uwarunkowane od ostatniego miejsca zameldowania. Czy dla takiej osoby cokolwiek zmienia uchwalenie karty praw osób doświadczających bezdomności, skoro ma ona funkcję czysto informacyjną i ma służyć przede wszystkim podnoszeniu świadomości?
5: To warto wiedzieć o Łodzi.
1: No to zaczynając może od tego, o czym pan wspomniał, prawo do mieszkania. Jakie szanse ma taka osoba w kryzysie bezdomności znajdująca się, która na przykład przyjechała do Łodzi z innego miasta, koczuje tutaj na ulicach już od kilkunastu lat, ale ostatnie zameldowanie ma na drugim końcu Polski. Jakie ma realne szanse na otrzymanie lokalu od ZLM-u?
2: Bardzo dobre pytanie, bardzo mnie ono cieszy i już przechodzę do konkretów. Otóż, jeżeli mam osobę w kryzysie bezdomności, jest to osoba, która nie ma żadnego dachu nad głową, nawet takiego tymczasowego. Pierwsze miejsca, gdzie się zgłosić należy, to są schroniska, noclegownie. To jest też nawiązanie kontaktu z tymi instytucjami, żeby one poznały. W wyniku tego kontaktu można aplikować poprzez nasze fundacje, organizacje, które prowadzą dla nas zadanie w postaci mieszkań treningowych, ponieważ takowe uruchomiliśmy w zeszłym roku i one dzisiaj już cieszą się popularnością, dzięki czemu kolejne osoby w kryzysie bezdomności otrzymują stały dach nad głową. To jest ich kawałek podłogi, to jest ich przestrzeń, o którą też dbają. Mieszkanie treningowe, zgodnie z nazwą, pełni pewną funkcję związaną z wdrażaniem tego, jak w ogóle żyć w przestrzeni, w której jest dach nad głową, które są podstawowe media, podstawowe elementy, ponieważ często osoby, które były przez wiele lat w kryzysie bezdomności, absolutnie odwykły od takiego życia. I wiem, że to może, jak ktoś słucha tego, to wydaje się absolutnie banalne, takie, znaczy w sensie dziwne, jak można odwyknąć. No tak, jeżeli ktoś mieszkał na ulicy przez kilkanaście lat, to naprawdę podstawowe kompetencje związane z mieszkaniem pod dachem gdzieś uleciało, więc mieszkanie treningowe temu służą, ale to jest też moment, kiedy mając ten adres, osoba w kryzysie bezdomności może rozpocząć pracę, może zacząć budować swoje kompetencje. Nasze fundacje i organizacje pozarządowe, z którymi współpracujemy, wspierają osoby w kryzysie bezdomności pod tym względem. I teraz krok dalej. Mieszkanie. Czyli mają, oni często zdobyli pracę, mieszkają w mieszkaniu treningowym albo w naszym hostelu na ulicy Niciarnianej, gdzie świadczymy usługę do 2 lat, gdzie można mieszkać bezpłatnie absolutnie. Aplikują o pracę, pozyskują pierwsze środki i to jest ten moment, kiedy mogą zawnioskować do zarządu lokali miejskich o lokal komunalny, ponieważ mają już dochody, mają swój adres, społecznie wykazali się tym, że nabyli pewne kompetencje do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie i dzięki temu mogą zaaplikować w konkursie z zarządu lokali miejskich o lokal komunalny. Wydaje się, że ścieżka jest długa, ale często osoby w kryzysie bezdomności to są osoby, które żyły, mieszkały na ulicy przez kilkanaście lat, więc ta ścieżka jednoroczna jest naprawdę ekspresowa do tego, żeby często uzyskać dach nad głową.
1: A ile mamy w tej chwili w Łodzi mieszkań treningowych?
2: Teraz mamy mieszkań treningowych 7 w przypadku ulicy Pogonowskiego, natomiast w przypadku adresu na ulicy Niecianej, tam mamy hostel, więc raczej liczymy to łóżkami, a nie mieszkaniami. Tam mieści się w granicach 20 do 30 osób, w zależności tak naprawdę od potrzeb, ponieważ tam współdzielimy ze sobą kilka funkcji, czyli mamy też przestrzeń, gdzie przewożeni są osoby, które są oprawcami nad rodzinami. To jest wydzielona przestrzeń w ramach hostelu. Jeżeli ona nie jest wykorzystywana, również przeznaczamy ją na cele związane z zabezpieczeniem osób w kryzysie bezdomności, które są na przykład osobami uzależnionymi.
1: To w takim razie bardzo niewiele, biorąc pod uwagę, nie wiem, czy mamy jakieś szacunki co do tego, ile osób w kryzysie bezdomności, takiej stricte bezdomności ulicznej, kręci się po Łodzi.
2: W Łódź, jak każdy inny samorząd, ma obowiązek liczenia osób w kryzysie bezdomności co 2 lata. Ostatnie badania, które przeprowadziliśmy, pokazuje, że jest niecałe 700 osób w kryzysie bezdomności na terenie Łodzi. I teraz, jeżeli się to zmierzy z liczbą miejsc, jeżeli chodzi o mieszkania treningowe, to można powiedzieć dużo mało, ale my sami obserwujemy, jakie jest zainteresowanie ze strony tychże osób do skorzystania z takie oferty. Czyli dzisiaj uruchomiliśmy pewną pulę mieszkań i obserwujemy, czy one cieszą się zainteresowaniem. Ja w ramach Miejskiego Centrum Terapii Uzależnień planuję uruchomić kolejne mieszkania treningowe przy ulicy Niciarnianej, tylko obserwujemy, jak ten projekt będzie się rozwijał. Dzisiaj mamy wiele miejsc, ponieważ jest to pewna pula w schroniskach i w noclegowniach i na przykład w okresie letnim ona jest absolutnie niewykorzystywana. Okres zimowy, okres jesienny to jest ten moment wzmożonego zainteresowania. Więc też dostosowujemy miejsca schronienia dla osób w kryzysie bezdomności pod kątem i pory roku, ale też przede wszystkim pod kątem tego, ile osób chce korzystać. I teraz też powiedzmy sobie twardą prawdę. Duża część z osób, które są w kryzysie bezdomności, jest osobami uzależnionymi. Często przekroczenie progu związanego ze schroniskiem, znaczy inaczej, zawsze przekroczenie progu związanego ze schroniską, z noclegownią czy z mieszkaniem treningowym oznacza, że trzeba być trzeźwym. I ten często krok do wykonania przez osoby w kryzysie bezdomności nie jest możliwy i dlatego oni pozostają dalej na ulicy.
1: Czy to znaczy, że osoby, które są uzależnione, nie zasługują na naszą pomoc?
2: Jak najbardziej zasługują na pomoc, dlatego Miejskie Centrum Terapii Uzależnień jest taką wyjątkową formułą, która istnieje tylko w Łodzi. Z wszystkich dużych samorządów w Polsce tylko Łódź ma taką formułę, ponieważ inne samorządy mają po prostu izbę wytrzeźwień i koniec, kropka. Czyli miejsce, do którego się trafia, jeżeli jest się osobą pod wpływem alkoholu w celu wytrzeźwienia w tym miejscu. Natomiast Miejskie Centrum Terapii Uzależnień to jest szeroki kompleks wsparcia dla osób w kryzysie związanym z alkoholizmem, z chorobami uzależnieniowymi. I tutaj pierwszym takim punktem jest izba wytrzeźwień. Natomiast tuż nad nim jest noclegownia. To jest adres przy ulicy Przybyszewskiego. Następnie, jeżeli mamy osobę w kryzysie bezdomności uzależnioną, ona może skorzystać z naszego wsparcia w postaci oddziału Detox, w postaci właśnie hostelu, o którym wspominałem, gdzie może zamieszkać do 2 lat bezpłatnie i odzyskać pewne kompetencje społeczne, tym samym znaleźć pracę, pierwsze środki zarobić, żeby móc się usamodzielnić. Więc Miejskie Centrum Terapii Uzależnień nie tylko pełni funkcję związaną z przeciwdziałaniu uzależnieniom i leczeniu chorobom uzależnieniowym, ale z drugiej strony poprzez zbudowanie i hostelu, a niebawem mieszkań treningowych, tworzy przestrzeń do tego, żeby na nowo osoby, które były do tej pory bezdomne, mogły mieć dach nad głową.
1: Chciałabym jeszcze zapytać o stan tych miejsc, w których osoby w kryzysie mogą przebywać, bo no, nie widziałam co prawda placówki na Niciernianej, ale byłam w Nowych Sadach i na Szczytowej. I czy w takim razie ta karta praw jest w stanie sprawić, że te osoby będą mogły tam skorzystać z pomocy w trochę lepszych warunkach? No bo nie oszukujmy się, warunki są tragiczne.
2: Jeżeli chodzi o obiekty, które wymieniła pani redaktor, one nie podlegają pod miasto. To są organizacje pozarządowe, które realizują zadania ze strony miasta, zadania zlecone. Te środki, które przeznaczamy co roku, chcemy, żeby starczyły na utrzymanie obiektu oraz na ewentualne modernizacje. Też jesteśmy oczywiście otwarci, żeby przy zgłoszeniach ze strony tych organizacji, żebyśmy ich wspierali dodatkowo finansowo, żeby dokonywać modernizacji. Takowych zgłoszeń nie mamy. Natomiast obiekt, który jest taki typowo miejski, stuprocentowo miejski, czyli hostel przy ulicy Niciarnianej, no to ja mogę Państwa wszystkich zaprosić, żeby Państwo zobaczyli, jak on wygląda. No to jest standard absolutnie, w którym nikt nie pogardziłby, żeby żyć i mieszkać, a szczególnie te osoby, które są w trudnej sytuacji.
3: Moim rozmówcą był Adam Wieczorek, wiceprezydent miasta Łodzi, ale ja nie chcę kończyć tej audycji na smętnym tonie, więc zanim jeszcze się pożegnamy, przypomnę o pewnej inicjatywie.
5: Tym żyje Łódź.
3: Poruszając się po ulicy Piotrkowskiej w okolicach skrzyżowania z Dymienieckiego, możecie z pewnością łatwo zauważyć baner Zupy na Pietrynie, czyli inicjatywy, która raz w tygodniu wydaje osobom w kryzysie ciepły posiłek. To widać z daleka, bo już z ulicy Piotrkowskiej widać ich biały namiot, ale czego nie widać aż tak na pierwszy rzut oka, to kuchnia społeczna, która w czerwcu tego roku otworzyła się w budynku już zaraz za tym białym namiotem. Dokładny adres to kostki 2/12 i jest to faktycznie wyjątkowy pomysł. Pierwsza w Łodzi kuchnia społeczna, czyli taka otwarta przestrzeń kuchenna, gdzie osoby w kryzysie mogą przyjść i skorzystać właśnie z niedostępnej dla nich na co dzień infrastruktury, przynosząc swoje własne produkty. Nowatorskość tego pomysłu polega na zmianie myślenia o tym, jak powinna wyglądać pomoc dla osób w kryzysie. Tutaj mamy do czynienia nie z dawaniem czegoś gotowego, tylko zachęcaniem do własnej akcji, do odzyskania sprawczości, jak to się mówi w języku pomocy społecznej, a więc takiego budowania poczucia odpowiedzialności za swój własny los. Idą mrozy, więc te tematy będą pojawiać się w mojej audycji coraz częściej. Także i temu tematowi przyjrzymy się trochę bardziej z bliska, chociaż na razie musimy się już pożegnać. A za uwagę dziękuję Wam, Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: No, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
6: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
5: Czyli frosty kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
14: Dziś w magazynie reporterów trochę na poważnie, a trochę nie do końca zaprasza Weronika Kobus i zaczniemy sobie od rzeczy przyjemnych.
0: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
14: Oczywiście z rzeczy przyjemnych najprzyjemniejsza jest sztuka, więc audycję zaczniemy sobie od zapowiedzenia festiwalu Splot, który już w przyszłym tygodniu startuje w Łodzi. Odbywa się między 5 a 11 października i jest skierowany przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Ale trochę więcej o programie samego festiwalu opowie jego autor.
15: Bartosz Kurowski programuje Splot, Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych dla Dzieci i Młodzieży. Zwracamy uwagę na to, żeby spektakle jak najbardziej poruszały wyobraźnię, jak najbardziej obierały też perspektywę naszych widzów, naszych widzek, żeby spektakle dla dzieci opowiadały o wizji świata, która jest bliska im, żeby spektakle dla młodzieży również opowiadały o tematach, które aktualnie młodzież, nastolatkowie, nastolatki przepracowują sami ze sobą. I myślę, że to jest bardzo istotne, żeby w ten sposób myśleć o widzu, żeby ten widz cały czas był obecny w świadomości zarówno osób programujących właśnie, organizujących całe wydarzenie, jak i w świadomości twórców, którzy produkują poszczególne spektakle, bo właściwie tutaj też mogę chyba powiedzieć, że wszystkie osoby tworzące spektakle zaproszone w tym roku na pewno mają, przykładają bardzo dużą wagę do perspektywy osób, do których adresują te spektakle. Staram się pokazywać różnorodność teatru ukierunkowanego na widza najmłodszego i dorastającego, dlatego że faktycznie jest on bardzo różnorodny i jest on odmienny w różnych krajach. Trzeba też przyznać, że w takiej kulturze anglosaskiej o wiele więcej mamy do czynienia na przykład z teatrem, który jest teatrem storytellingowym, w którym opowiada się opowieść i ta opowieść, pomimo tego, że nie jest fizycznie przedstawiana, tylko opowiadana właśnie przez narratora tak naprawdę, performera, narratora, aktora, ona niesie absolutnie widza ze sobą. Jeżeli chodzi o wszystkie eksperymenty, myślę, że tutaj też teatr niemiecki, austriacki bardzo jest inspirujący. Między innymi tutaj właśnie grupa Performing Group również zaprezentuje nam kilka takich momentów podczas spektaklu, w których możemy zaskoczyć się troszkę, Możemy w pewnych momentach zorientować się, że tak naprawdę my też jesteśmy częścią tego spektaklu. To też jest dla nas ważne, programując splot, to znaczy, że nie są to tylko spektakle, które się ogląda, ale w których faktycznie się uczestniczy, w których w pewnym momencie widz, świadomie lub nieświadomie, mniej lub bardziej jest troszkę wmanewrowywany w to, co się dzieje na scenie.
14: Tak jak wspomniałam, festiwal odbędzie się w przyszłym tygodniu w Łodzi w Teatrze Pinokio. No a skoro opowiadamy już o Teatrze Pinokio, no to myślę, że trzeba powiedzieć, że reżyserka właśnie tego teatru dostała ostatnio prestiżową nagrodę na festiwalu teatralnym w Serbii. Co więcej, jest to już drugi rok z rzędu, kiedy reżyserzy Teatru Pinokio otrzymują tę nagrodę, ponieważ rok temu tę samą nagrodę otrzymał Gabriel Giecki za spektakl Ballady i romanse. A w tym roku zatriumfował spektakl Ojoj, wielka historia małej kreski. Posłuchajmy paru słów od reżyserki tego spektaklu, Aleksandry Page.
3: Jest mi niezwykle miło, że nasz spektakl został dostrzeżony na festiwalu w Subotici i wyróżniony nagrodą za najlepszą reżyserię. Choć to moje nazwisko widnieje przy tym wyróżnieniu, to będę za każdym razem powtarzała i podkreślała, że praca nad tym spektaklem była bardzo zespołowa. Dlatego tak naprawdę jest to nagroda dla nas wszystkich, dla twórców, dla zespołu aktorskiego, z którymi wspólnie zbudowaliśmy ten świat. Bardzo cieszę, że taki w pełni lalkowy spektakl, który opiera się na tym, co w Teatrze Lalek z jednej strony najbardziej oczywiste, a z drugiej dla mnie niezmiennie najpiękniejsze, czyli na zabawie wyobraźnią, na metaforze i na kunszcie animacyjnym, że ten teatr nadal działa i jest międzynarodowo doceniany.
14: Tak więc ten podtytuł Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych dla Dzieci i Młodzieży w nazwie festiwalu Splot jest jak najbardziej na miejscu. Jest on oczywiście skierowany przede wszystkim do dzieci i młodzieży, ale z całym repertuarem można się zapoznać na stronie teatrpinokio.pl, gdzie również wyszczególnione są ramy wiekowe, w jakich spektakle są przeznaczone dla odbiorców.
4: Ważne dla mieszkańców Łodzi.
14: Zapowiedziałam również, że nie tylko tematy przyjemne dzisiaj będziemy poruszać, więc przechodzimy do tych tematów trochę poważniejszych. Już jakiś czas wspominałam o tym, że w Łodzi będzie odbywać się Azyl Expo, pierwsza tego typu impreza zorientowana na promowanie bezpieczeństwa. Ona odbędzie się troszeczkę później, bo między 19 a 20 października będą to targi ochrony ludności, obrony cywilnej, bezpieczeństwa i ratownictwa medycznego. A jeśli zastanawiacie się, dlaczego takie wydarzenie jest potrzebne dokładnie w tej chwili i dlaczego jest potrzebne w Łodzi, to posłuchajcie kilku słów od wiceprezydenta miasta Adama Pustelnika.
7: Premier Tusk powiedział jakiś czas temu, że żyjemy, funkcjonujemy w czasach przedwojennych. I o ile marzę o tym, żeby ten cały sprzęt wojskowy, który kupujemy jako państwo polskie, służył nam tylko do bycia eksponowanym na defiladach i świętach państwowych, musimy być przygotowani na sytuacje, które niesie obecnie trzęsący się w posadach świat. O ile mam głęboką nadzieję, że wszystkie zawieruchy, turbulencje, wojny pominą Polskę, o tyle musimy być przygotowani do tych wyzwań. I targi, spotkanie Azyl Expo służy temu, żeby przynieść wiele odpowiedzi na tematy, które wcześniej nas aż tak nie zajmowały. Jeśli ktoś jest wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta, szefem instytucji kultury, radnym, starostą, kierownikiem jednostek budżetowych, odpowiada za ludzi, pracuje w służbach porządkowych, to jest właśnie wydarzenie dla niego, dla niej, dla ciebie. To jest wydarzenie, które ma połączyć teoretyków z praktykami i w dużej mierze przynieść odpowiedzi na pytania, jak się zachować w sytuacji kryzysowej. Co zrobić, jak postępować wobec ludzi, za których jesteśmy odpowiedzialni? Jak postępować w sytuacji dużego napięcia? Jak zarządzać tą jednostką i ludźmi, którzy są pod nami, za których jesteśmy odpowiedzialni? Jak kierować ewakuacją? Jak się zachować w sytuacji cyberataku? I wiele, wiele innych. Jesteśmy teraz w rzeczywistości, którą też kształtuje nowa ustawa, tak zwane OLIOC, czyli ochrona ludności, obrona cywilna. I wiele zapisów z tej ustawy wiemy, że jest istotnych, panuje co do tego szeroki konsensus. Natomiast jeśli chodzi już o szczegóły, stopień świadomości na pewno nie jest dostateczny. A tutaj na Azyl Expo między 19 a 20 października w Łodzi będziemy mogli usłyszeć od praktyków, od ludzi, którzy zajmują się tym na co dzień, w różnych ścieżkach, od budownictwa, przez samorząd, po obronę cywilną, cyberbezpieczeństwo, będziemy mogli dowiedzieć się o tym, jak zachować się w sytuacji kryzysowej, w sytuacji napięcia, w sytuacji konfliktu. I chciałem bardzo podziękować i pogratulować pomysłu pani prezes Makowskiej i całemu zespołowi, bo mimo, że dużo się o tym mówi, widzę to też z własnej osobistej perspektywy, że wciąż już na takim konkretnym, operacyjnym poziomie świadomość szczegółów, świadomość ścieżek postępowania jest niedostateczna i dlatego to wydarzenie i mam nadzieję, że samorządowcy, ludzie prowadzący jednostki, ludzie odpowiedzialni za duże instytucje dołączą do nas między 19 a 20 października po to, żeby w tę kluczową wiedzę się uzbroić.
14: Tak jak wspomniałam, organizatorem Azyl Expo jest Expo Łódź, więc o głos poprosiłam też Annę Adamską-Makowską, czyli prezes Expo Łódź.
16: Tak, uzupełniająco, bo pan prezydent w zasadzie o większości aspektów powiedział, ale to, co jest najistotniejsze, my nie chcemy tutaj pokazywać sprzętu wojskowego. To nie będą targi, które będą nam pokazywały wielki sprzęt, wielką politykę i wielki świat. My chcemy dotrzeć do ludzi odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo, ale też do mieszkańców naszego miasta, dlatego że targi nie są zamknięte tylko i wyłącznie na profesjonalistów. Oczywiście one są głównie do nich skierowane, ale również nasi mieszkańcy mogą przyjść, obejrzeć na targach to, co będzie prezentowane, mogą zauczestniczyć w forach dyskusyjnych, mogą zauczestniczyć w panelach. Szkolenie skierowane jest do samorządowców, do pracowników instytucji kultury, do pracowników oświaty. Chcemy przekazać tą wiedzę, której nam brakuje zarówno jako mieszkańcom, jak i osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w naszym województwie. Próbowaliśmy kiedyś usiąść rodzinnie i zastanowić się, co byśmy zrobili my jako rodzice, gdyby okazało się, że coś się zaczyna dziać. Czy my mamy wypracowaną ścieżkę postępowania z naszymi dziećmi? Czy my wiemy, jak się zachować, jak my jesteśmy w pracy, dzieci są w szkole, nagle jest odcięta komunikacja miejska, internet, telefony nie działają. Czy my mamy to zaplanowane w jakikolwiek sposób? Nie, nie myślimy o tym tak do końca, bo to jest gdzieś tam, no, wiemy, że toczy się coś za naszą granicą, ale to jest wszystko gdzieś daleko. Czy wiemy, jak chronić nasze dzieciaki przed cyberatakami? Tak? Czy sami w firmach wiemy, jak się przed tym chronić? Czyli my chcemy tutaj pokazać niewielki sprzęt, chcemy pokazać to, co jest blisko nas ludzi i co nas bezpośrednio jako mieszkańców może dotknąć. Dlatego serdecznie zapraszamy zarówno praktyków, zarówno tych wszystkich, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo w naszym mieście i województwie, za infrastrukturę krytyczną, ale również mieszkańców naszego miasta. To będą bardzo ciekawe targi, będzie można wszystkiego dotknąć, będzie można zobaczyć na przykład, nie chcę zdradzać wszystkich ciekawostek, ale na przykład będzie można obejrzeć autobus ratowniczy. Chyba pierwszy, który jest w naszym województwie, więc naprawdę będzie dużo fajnych rzeczy. Dzieciaki będą mogły skorzystać z wykładów Akademii Wild Joy, która pokazuje, w jaki sposób przetrwać w momencie, kiedy nie mamy dostępu do niczego. Jak sobie radzić, jak zrobić coś z niczego. Więc naprawdę zapraszamy bardzo serdecznie, bo to będą, myślę, świetne targi, świetne panele dyskusyjne i bardzo fajne szkolenia.
14: Mniej tutaj interesuje mnie ta część wystawiennicza, dużo bardziej część warsztatowa i praktyczna, ponieważ okazuje się, że to wydarzenie będzie świetną okazją, żeby poruszyć tematy, które oczywiście gdzieś tam chodziły nam po głowie i których jesteśmy świadomi od lat, ale nigdy tak naprawdę nie zastanowiliśmy się nad tym, co zrobilibyśmy, gdybyśmy znaleźli się w sytuacji zagrożenia. I nie jest tu mowa tylko i wyłącznie o sytuacjach konfliktu zbrojnego, ale różnych zagrożeniach dla bezpieczeństwa cywilnego i myślę, że jest to naprawdę ciekawy temat. W takim razie kogo będziemy mogli posłuchać podczas tej części konferencyjnej?
7: Ja chciałem dodać, że większość panelistów i panelistek to będą po prostu profesjonaliści w zakresie zarządzania, w zakresie obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, więc to będą osoby niekoniecznie z pierwszych stron gazet, ale osoby, które po prostu w ogromnej mierze znają dogłębnie tę dziedzinę, która teraz jest jedną jedną z najbardziej wrażliwych i w debacie publicznej, i w rzeczywistości.
16: Tak, to będą zarówno praktycy, jak i teoretycy, czyli ci, którzy na co dzień z tymi zagadnieniami się mierzą.
14: Faktycznie. Ogłoszeni do tej pory paneliści nie są postaciami z pierwszych stron gazet, ale są ekspertami w swoich dziedzinach i te dziedziny są naprawdę fascynujące i tak jak już wspominałam, nie dotyczą tylko zagrożenia bezpośrednim konfliktem zbrojnym, ale różnego typu zagrożeń, z którymi możemy się spotkać w codziennym życiu. Tematy paneli, które pojawią się podczas Azyl Expo, to chociażby pierwsza pomoc psychologiczna w sytuacji kryzysowej, prelekcja o tym, jak radzić sobie w momencie, kiedy w budynku pojawia się tak zwany aktywny strzelec. Kolejny temat, który będzie poruszony i moim zdaniem jest fascynujący, to jest działanie w obliczu blackoutu, czyli co robimy w momencie, kiedy przestają działać chociażby sieci komórkowe. Część paneli przeznaczona jest dla branżowych profesjonalistów, a część przeznaczona jest dla każdego. Ale jeżeli temat Was zainteresował, no to dokładną rozpiskę czasową i wszystkie tematy paneli znajdziecie na azylexpo.pl. Oczywiście wszyscy byśmy chcieli, żeby taka wiedza nigdy nam się nie przydała, ale wiadomo, że jeżeli stoimy przed wyborem mieć wiedzę czy nie mieć, oczywiście lepiej jest ją mieć. Ja oczywiście trzymam kciuki, żeby żadnemu z nas taka wiedza się nie przydała, a w tym temacie z mojej strony to już wszystko.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
14: Może Wam się wydawać, że ostatnio cały czas rozmawiamy na temat zdrowia psychicznego i będziecie mieli rację, tych tematów około właśnie zdrowotnych w Łodzi nazbierało się mnóstwo w ostatnich czasach. No i kolejny temat dołącza do tej puli powtarzalnych tematów o zdrowiu psychicznym, ale myślę, że o rzeczach tak ważnych jak właśnie dbanie o siebie nie można mówić za dużo, zwłaszcza jeżeli mam do przekazania tak świetne wiadomości.
4: Zdrowa Łódź.
14: Słuchajcie, magazyn reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus, a w celu opowiedzenia Wam o tym, co się dzieje ciekawego, udałam się do szkoły podstawowej numer 70 imienia Stanisława Wyspiańskiego przy ulicy Rewolucji 1905 roku, gdzie został podpisany list intencyjny pomiędzy Fundacją Unaweza, reprezentowaną przez Martynę Wojciechowską, a prezydent miasta Łodzi, Hanną Zdanowską. I zwiastuje to naprawdę ciekawy projekt nakierowany właśnie na działania profilaktyczne w zakresie zdrowia psychicznego najmłodszych. Projekt nazywa się Młode Głowy, jest jednym z działań Fundacji Unaweza, a dokładnie o tym, jak będzie wyglądał ten projekt i dlaczego on rozpoczyna się właśnie w Łodzi, opowie założycielka Fundacji Unaweza Martyna Wojciechowska.
17: Bardzo się cieszę, że widzimy się właśnie w Łodzi. Łódź to jest centrum Polski i tu właśnie zaczynamy nasz nowy projekt Młode Głowy Lokalnie. Wierzymy, że trzeba myśleć globalnie, ale działać lokalnie, działać oddolnie i angażować nas wszystkich w to, żeby zmieniać świat na lepsze. Często mówimy, że system nie działa, że potrzebuje zmian, a ja chciałabym dzisiaj nam wszystkim przypomnieć, że każdy z nas jest częścią systemu i od tego, jak się zachowujemy w stosunku do siebie nawzajem, też zależy bardzo wiele, jak będzie wyglądała przyszłość. Projekt Młode Głowy, otwarcie o zdrowiu psychicznym, został powołany po to, żeby dawać młodym głos, żeby dawać konkretne narzędzia i żeby poprawiać stan zdrowia psychicznego młodych ludzi. Działamy na rzecz młodego pokolenia, uczniów i uczennic w Polsce i nasz program profilaktyczny Młode Głowy dociera do ponad miliona już młodych osób w polskich szkołach. Wspieramy rodziców w trudzie wielkim, jakim jest wychowywanie dzieci. I wspieramy nauczycieli, dając szkolenia i konkretne materiały edukacyjne. Łódź ma wyjątkową energię. Łódź jest znana z tego, że rewitalizuje. Łódź ma wielką siłę sprawczą i bardzo się cieszę, że właśnie tu rozpoczynamy nasz projekt Młode Głowy Lokalnie. I to nie jest tylko podpisanie dzisiaj oficjalnego porozumienia, to nie jest tylko kwestia zrobienia sobie zdjęcia na tej wspaniałej ściance. Najważniejsze jest to, że to jest cały program profilaktyczny i to jest cały cykl działań edukacyjnych, profilaktycznych, angażujący mieszkańców, angażujący organizacje, fundacje i też angażujący cały samorząd. Więc mogę powiedzieć, że to, co dzisiaj tu się dzieje, to jest dopiero początek naszych działań też o charakterze ogólnopolskim, ale wybór Łodzi nie jest przypadkowy. Spotkaliśmy się tu ze wspaniałą energią i z ogromną siłą taką sprawczą, twórczą, a dodam, że z naszych badań, z raportu Młode Głowy wiemy, że 82% młodych osób, kiedy spotyka się z jakimś wyzwaniem, naprawdę nie wiedzą, co robić. My potrzebujemy, żeby młodzi ludzie czuli się bardziej sprawczy, żeby mieli lepszą samoocenę, żeby dostali w ogóle konkretne narzędzia. Więc dziękując za zaufanie pani prezydentce Hannie Zdanowskiej, dziękuję wiceprezydentowi Adamowi Pustelnikowi, który też od początku był dobrym duchem też tych naszych działań. Mogę zapowiedzieć oficjalnie, że tu w Łodzi startujemy z projektem Młode Głowy lokalnie, a naszym marzeniem jest objąć działaniami całą Polskę, być w każdym miejscu, gdzie są młodzi ludzie, którzy potrzebują naszego wsparcia, i apeluję do nas wszystkich, do nas dorosłych. To my stworzyliśmy świat, który jest pełen presji i porównań. To my stworzyliśmy algorytmy, które sprawiają, że młodym się tak ciężko żyje. To my jesteśmy odpowiedzialni też za to, żeby ten świat zmieniać na lepsze, ale nie możemy tego zrobić bez samorządów, bez współpracy, ale też bez młodych. Dlatego dajemy młodym głos i pytamy, czego młodzi od nas potrzebują, a nie mówimy ex cathedra, co uważamy, bo za naszych czasów coś było i działało, bo dzisiaj są po prostu inne czasy. Więc przepraszając w imieniu mojego pokolenia za to, że ten świat jest tak trudny do życia dla młodych ludzi, jednocześnie zachęcam nas wszystkich, żebyśmy pomyśleli o nas jako części systemu i żebyśmy my, każdy z nas dorosłych, żeby chciał przyłożyć swoją cegiełkę do budowania po prostu lepszego świata dla młodych ludzi.
14: Projekt Młode Głowy Lokalnie powstaje przy współpracy z miastem Łódź i naprawdę ogromnie cieszy widok tego, że osoby zarządzające miastem nie tylko widzą potrzebę zadbania o to właśnie zdrowie psychiczne najmłodszych, ale również chcą aktywnie działać na jego rzecz. Prezydent miasta Hanna Zdanowska.
18: Ja przede wszystkim chciałam bardzo podziękować za zaufanie, że właśnie Łódź stała się tym miejscem, w którym będziemy nie tyle rozmawiać, bo do tej pory chyba wszyscy się przyzwyczailiśmy do jednego. Mówimy i odmieniamy przez wszystkie przypadki, mamy problem z młodym pokoleniem, młode pokolenie ma problem, młode pokolenie nie radzi sobie i potrzebuje pomocy psychologicznej, ale czy my rozmawiamy z tym młodym pokoleniem? To jest właśnie to miejsce, które odmieni sposób patrzenia na problemy, które wiążą się z wiekiem dorastania w świecie, które my stworzyliśmy, a który zupełnie nie odzwierciedla umiejętności młodego człowieka do radzenia sobie w nim. Brakuje tych umiejętności, brakuje przede wszystkim wsłuchania się w głos bezpośrednio młodych. I to nie o to chodzi, żebyśmy my, tak jak powiedziała pani Martyna, ex cathedra przemawiali, bo my wiemy lepiej. My się wychowywaliśmy w innych czasach. Inny był świat, inny był dostęp do dóbr, w cudzysłowie, które w tej chwili zmieniają nasz sposób patrzenia nieraz w ułamek sekundy. W związku z czym my możemy tylko i wyłącznie, i to co powinniśmy, zbudować przestrzeń bezpieczną, przestrzeń, żeby młodzi ludzie nie bali się mówić do nas o swoich problemach, żebyśmy ich wreszcie wysłuchali, żebyśmy byli po to, żeby nie stworzyć i tworzyć świat dalej według swojej modły, ale żeby dać im szansę, właśnie młodym ludziom, wsłuchiwać się w ich potrzeby, słuchać ich głosu i nawet pozwalać im robić błędy. Bo na tym buduje się swoje życie. Niestety, nie zawsze potrafimy uczyć się na cudzych błędach. Musimy swoje popełnić. Ale żeby mieli świadomość, że nawet jak je popełnią, to będą mogli liczyć na naszą pomoc. W związku z czym dajmy szansę, żeby młodzież budowała ten świat na swoją modłę, ale żeby czuła, że jesteśmy po to, żeby im w tym pomóc. Mówiąc wprost, przestańmy opowiadać, a zacznijmy działać.
14: O tym, jakie wyzwania stoją przed młodymi ludźmi w obecnych czasach, w otoczeniu całej tej technologii, która jest już nieodłącznym elementem dorastania, opowiedział wiceprezydent Łodzi Adam Pustalnik.
19: To się dzieje w Łodzi.
7: Ja postaram się określić w możliwie syntetyczny sposób, dlaczego się tutaj widzimy i dlaczego to jest takie istotne i dlaczego jako miasto od dłuższego czasu i w sposób bezpośredni, pośredni bardzo inwestujemy w tę dziedzinę, jaką jest zdrowie psychiczne, w tym zdrowie psychiczne młodych. O tym, jak to jest duże wyzwanie, że to jest już wyzwanie o charakterze cywilizacyjnym, wiem z pierwszej ręki. Moja żona pracuje w jednym z łódzkich szpitali psychiatrycznych i nie tylko wedle jej stwierdzeń, ale wedle wszelkiej dostępnej, twardej wiedzy, nie naszych wyobrażeń, tylko wiedzy i raportów, zdrowie psychiczne staje się jednym z największych wyzwań naszych czasów. Szczególnie patrząc na młodych, żyją w świecie, który teraz w stopniu niespotykanym wcześniej w historii kształtuje równoległy wymiar, kształtują media społecznościowe, ciągłe porównanie, bycie nagrywanym, bycie poddanym presji, jakiej nie były poddawane poprzednie pokolenia. Żyjemy też w świecie tutaj dekonstrukcji dotychczas tradycyjnych wspólnot, wielu tradycyjnych modeli i często osoby dorosłe nie są w stanie sobie z tym poradzić, nie są w stanie znaleźć przyczepności w tym chwiejącym się świecie. To co dopiero osoby, które dopiero kształtują swoją odporność na świat, dopiero wchodzą w to dorosłe życie. I dlatego odporność miasta, konkretne narzędzia, a do takich narzędzi należy to, co zapewnia Fundacja Unaweza i zespół pani Martyny Wojciechowskiej, to jest jedna z najlepszych inwestycji, które możemy poczynić, bo to jest inwestycja w przyszłość, to jest inwestycja w świat, jaki zostanie już niebawem urządzony też nam samym i naszym rodzinom, naszemu otoczeniu. I dużo mądrzejsze ode mnie osoby mówią, że profilaktyka stanowi najlepszą formę terapii. I tego właśnie dotyczy ten program, to całe założenie. Ma budować odporność, ma w najlepszym wypadku zapobiegać, a jeśli nie udało się zapobiec, wyposażyć całe pokolenie, czy możliwie dużo osób, w instrumenty do radzenia sobie z niezrozumieniem, z problemami, które rodzi ten niestabilny świat, w którym przyszło nam żyć. I chciałem bardzo podziękować za zaufanie pani Martynie i całemu jej zespołowi, bo nasze dzisiejsze spotkanie wzięło się od naprawdę niepozornego impulsu, od dość przypadkowego spotkania, które przerodziło się w zestaw konkretnych działań i mam nadzieję w stałe już tutaj zakorzenienie fundacji na łódzkim gruncie. Też chciałem bardzo podziękować z tego miejsca naszej miejskiej drużynie Agacie Kobylińskiej, naszej pełnomocniczce, bo wykonują na co dzień dużo pracy i też dzisiejsze spotkanie i jego forma organizacji. Oni zawsze, jak czasami o tym zapominamy, przypominają nam, co jest ważne. Jestem bardzo im za to wdzięczny. I chciałem powiedzieć, że to, co dzisiaj komunikujemy, nie jest oderwane od kontekstu i innych działań, też trochę twardszych, bo od dłuższego czasu razem z panią prezydent też przekazywaliśmy nieruchomości pod budowę centrów zdrowia psychicznego. Inwestujemy w to nie tylko naszą uwagę i czas, ale znaczące środki i zasoby, po prostu żeby miasto Łódź, które też jest miastem o dużych wyzwaniach społecznych, było na ten odcinek i na to wyzwanie możliwie najbardziej i najlepiej przygotowane. I chciałem bardzo, bardzo podziękować za ludziom, którzy powodują, że ten problem po pierwsze jest sygnalizowany, po drugie jest zadbany, a po trzecie powodują to, że decydenci, w tym polityczni, do których moja skromna osoba i pani prezydent należy, cytując klasyka, wiedzą, gdzie jest białe i wiedzą, gdzie jest czarne. I będę im za to już zawsze wdzięczny. Dziękuję bardzo.
14: Nie znamy jeszcze dokładnych szczegółów programu Młode Głowy lokalnie, ale jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej na temat tego projektu, no to myślę, że warto posłuchać Wiktorii Jędryszkowiak właśnie z Fundacji Unaweza, która powie troszeczkę o tym, kiedy zacznie się projekt i też w jaki sposób można w nim wziąć udział.
20: Jedno zdanie, czyli o Młodych Głowach lokalnie. To jest projekt, w którym my staramy się zrobić wszystko, żeby nie było już tak, że pomoc, dobrostan i zdrowie psychiczne młodych osób zależy od przypadku. Zależy od tego, czy przez przypadek poznają kogoś, kto im pomoże, kto ich wesprze. I nasz program profilaktyczny, ale też naprawdę masa działań, które będziemy już wkrótce, jeszcze jesienią ogłaszać z miastem Łódź, ale nie tylko, jest po to. Dlatego zachęcam bardzo serdecznie, żeby mieszkańcy, uczniowie, rodzice, ktokolwiek ma taką ochotę, zapisywał swoje miasta, ale też wsie i miejscowości, które są znacznie mniejsze niż takie miasta jak wojewódzka Łódź, do naszego programu Młode Głowy Lokalnie na stronie młodegłowy.pl. Zapraszamy i dziękujemy.
1: Zdrowa Łódź.
14: Projekt zapowiada się naprawdę ekscytująco. No oczywiście na razie został podpisany dopiero list intencyjny, ale wygląda na to, że pierwsze działania już w najbliższych miesiącach będziemy mogli oglądać. Mam nadzieję, że w łódzkich szkołach. Zerknijcie też na stronę Fundacji Unaweza, bo dzieje się tam mnóstwo naprawdę fantastycznych rzeczy. A o wszystkich działaniach na terenie Łodzi będę Was informować na bieżąco. Dziękuję za uwagę. Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!

0: bohaterów Meloradia Łódź.
1: Słowo bezpieczeństwo w ostatnim czasie odmieniane przez wszystkie możliwe przypadki i to nie bez powodu. Dlatego w dzisiejszej audycji właśnie o takim bezpieczeństwie sobie porozmawiamy i o kongresie, który właśnie na temat bezpieczeństwa chce edukować nauczycieli i uczniów. Ja nazywam się Weronika Kobos, a gościem tej audycji jest Szymon Pawlak, nauczyciel historii, trener Krav Magi i ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa cywilnego. Do tego wszystkiego łodzianin i organizator Kongresu Bezpieczeństwa w Polsce Szkoła Przeciw Przemocy, który odbył się w EC1.
2: Edukacja w Łodzi.
1: Na czym polega Kongres Bezpieczeństwa Szkoła Przeciw Przemocy, tak na sam początek?
3: To jest inicjatywa, którą zaczęliśmy realizować z moim przyjacielem Jarosławem Rogowskim. Jarek jest jednym z najwybitniejszych w Europie instruktorów Krav Maga i samoobrony. Jest bardzo znaną osobą na portalach internetowych, jest oglądany przez, ma miliony wyświetleń, setki tysięcy subskrybentów, ale przede wszystkim jest naprawdę dobrym ekspertem w ogóle w tym, co robi. No tak się składa, że ja też jestem ekspertem Krav Maga i razem współpracujemy od 25 lat. Dzisiaj zajmujemy się przede wszystkim bezpieczeństwem cywili, czyli organizujemy mnóstwo szkoleń dla również komercyjnych dla firm, ale szkoleń dla młodzieży, dla szkół, dla kobiet, czyli dla takich grup, które ewentualnie są najbardziej zagrożone przemocą. Osobiście uważam, że każdy ma prawo do bezpieczeństwa i powinien umieć się zachować w sytuacjach głębokiego stresu. Do tego przygotowujemy ludzi. I tak jak mówię, zaczynamy od małych dzieci. W moich grupach ćwiczą dzieci z klas 1-4 już ze szkoły podstawowej. Czasami mamy szkolenia również w przedszkolach, ale to są takie jednorazowe wejścia i jakby opowieść dzieciom, przygotowanie ich do jakichś tam sytuacji, nie wiem, w piaskownicy i tak dalej. No nie chodzi o to, żeby dzieci stresować, tak? Trzeba mieć dosyć spore doświadczenie, żeby w ogóle móc odpowiedzialnie podejść do dziecka, nie wystraszyć go, a jednak coś mu tam przekazać. I zajmując się tym, postanowiliśmy jakiś czas temu, że powinniśmy zrobić coś grubszego dla szkół. No to było niewątpliwie związane w ogóle z wydarzeniami, które mają miejsce za naszą wschodnią granicą, z wojną, ale też z takimi wydarzeniami jak ataki szaleńców, którzy wpadają do szkół, strzelają do dzieci, czy zaczynają ataki nożem na przykład. Są takie wydarzenia, właściwie są wszędzie dookoła Polski. To, że w Polsce udało nam się jeszcze nie mieć czegoś takiego, to dokładnie uważam, że to słowo jest dobre, czyli udało nam się, bo są to zjawiska powszechne w świecie zachodnim. Niestety boję się, że kiedyś się czegoś takiego doczekamy. Uważam, że nauczyciele ogólnie nie są wyposażeni w wiedzę specjalistyczną dotyczącą zachowania w tych trudnych sytuacjach, a są taką grupą, która musi mieć tą wiedzę. W związku z tym nasz kongres po pierwsze próbuje opowiedzieć i przygotować nauczycieli do trudnych sytuacji. A więc w zeszłym roku na kongresie właśnie

0: rozładować napięcie w sytuacji, kiedy następuje jakiś szantaż, bezpośrednie zagrożenie uczniów. Mieli spotkania właśnie z ekspertami od samoobrony, którzy mówili im, jak sami mają się bronić, bo nauczyciele też padają ofiarami przemocy. W związku z tym sami też muszą umieć zachowywać bezpieczeństwo. To był drugi dzień tego kongresu. W pierwszym dniu, pierwszy dzień był poświęcony bezpieczeństwu młodzieży. Mieliśmy ponad 200 uczniów z kilkunastu łódzkich szkół ponadgimnazjalnych, którzy przyszli, no i konfrontowaliśmy ich tam z różnymi sytuacjami. Daliśmy im szansę na wypowiedź. Była fajna debata pomiędzy uczniami na temat tego, czy ograniczenie praw obywatelskich w szkole dla zachowania większego bezpieczeństwa jest dobre, czy nie jest dobre. Młodzież ze sobą debatowała, to był super panel. Mieliśmy spotkanie między innymi z naszym przyjacielem, byłem operatorem jednostki wojskowej Grom, który walczył i w Afganistanie, i w Iraku. I on z kolei opowiadał młodzieży, jak ważna jest grupa, jak powinni uważać na to, żeby właśnie nie izolować nikogo, żeby samemu się nie izolować z klasy, żeby trzymać się razem, jak to wpływa na bezpieczeństwo. Dawał przykłady tego ze swojego doświadczenia wojskowego i to było bardzo, bardzo przekonujące dla młodych ludzi, więc uważamy, że po prostu takie spotkania i takie kongresy spełniają swój cel i budują świadomość i młodych ludzi, i nauczycieli. Poza tym oni też muszą mieć świadomość tego, że jakby nie zostają z tym wszystkim sami, że są ludzie, którym na tym zależy. Kongres był darmowy dla wszystkich uczestników, więc to było coś rzeczywiście fajnego, co się nam udało i chcemy kontynuować w kolejnych latach.
1: Słuchacie rozmowy z Szymonem Pawlakiem, łódzkim nauczycielem i ekspertem do spraw bezpieczeństwa cywilnego.
2: Eksperci radzą mieszkańcom Łodzi.
1: A tak powiedz mi, jako profesjonalista, jak oceniasz przygotowanie Polski, czy może na poziomie bardziej lokalnym, naszego miasta, naszego województwa, na takie sytuacje kryzysowe, które powiedzmy, że są, że racjonalnie mogą się zdarzyć w najbliższym czasie?
0: Te sytuacje trzeba podzielić jakby na dwie grupy, tak? Jedna związana z takimi poważnymi zagrożeniami wojskowymi. No tak jak mówię, na wschodzie za naszą granicą jest wojna i ja mógłbym dużo opowiadać w ogóle na temat tego, jak wyglądają realne zagrożenia z nią związane również dla polskich miast. I tutaj się dzieje, uważam, bardzo dużo jednak, dlatego że to zagrożenie jest tak realne, że jeśli ktoś rzeczywiście zajmuje się bezpieczeństwem, to musi sobie z tego zdawać sprawę. W związku z tym są kursy obrony cywilnej, można się na nie zapisać, można przejść po jakieś szkolenie i tak dalej. No na poziomie takich rzeczy jak schrony oczywiście są duże braki, ale też z drugiej strony wiem, mam przyjaciół architektów, którzy w tym się specjalizują i wiem, że zaczął się tutaj ruch, jeśli chodzi o budowę właśnie schronów przeciwbombowych również w naszym mieście i w naszym kraju. Na pewno coś się zaczęło dziać i to bardzo, bardzo dobrze. Jest bardzo dużo jeszcze do wykonania w tym temacie, ale od czegoś trzeba zacząć, więc fajnie, że nastąpiło jakieś poruszenie. Natomiast jeśli chodzi o bezpieczeństwo osobiste, przed takimi codziennymi wydarzeniami w ogóle, jak właśnie napaść, czy grabież, szantaż jakiś, i tak dalej, tutaj by się na pewno przydały jakieś takie powszechne programy do zrealizowania. Ciężko w ogóle jakby zachęcić ludzi nawet do tego, żeby wyszli w niedzielę z domu i przyszli do parku i tam trenowali, nawet jeśli to jest za darmo, gratis. Znam takich instruktorów, którzy coś takiego robili, dostali nawet na to pieniądze publiczne, ale frekwencja tam była naprawdę niewielka. Natomiast gdyby były takie powszechne programy, z którymi można by było wejść do szkół i na przykład wszystkie szkoły mogłyby coś takiego przerobić w swoich placówkach, to na pewno by było coś fajnego i wspaniałego. Inna rzecz, że do tego naprawdę trzeba ludzi, którzy są specjalistami w tym temacie, bo to jest...
1: Mówisz tutaj o samo...

0: dobrą, nie?
1: Tak. To jest wysokospecjalistyczna wiedza. Powiem tak, nie każdy kucharz jest masterem sushi, więc jest bardzo wielu ludzi, którzy się zajmują sztukami walki. Wielki szacunek dla nich. Znam mnóstwo instruktorów i trenerów różnych sztuk walki. Są wspaniałymi ludźmi, ale to nie znaczy, że są specjalistami od samoobrony. Warto korzystać jednak z tych ludzi, którzy mają jakieś doświadczenie, certyfikaty, służbę za sobą i tak dalej. No i następna rzecz to jest jeszcze umiejętność pracy z ludźmi. Bo można być bardzo dobrym specjalistą, ale po prostu nie mieć charyzmy i nie umieć w ogóle pracować z ludźmi. Więc jak się to wszystko przesieje, to powiedzmy, że są ci ludzie i można ich wynająć i można zatrudnić do czegoś takiego. Jeśli chodzi o ofertę komercyjną, no to ona jest bardzo szeroka, ponieważ sam jakby w tym pracuję dosyć dużo. Nie będę tutaj mówił, kto jest dobry, a kto nie jest dobry w ogóle i tak dalej. Ogólnie mam bardzo duży szacunek do wszystkich, którzy próbują coś zrobić ze swoim bezpieczeństwem i wylewają jakieś wiadra potu na sali, żeby popracować. Poziom różnych szkół jest bardzo różny, ale lepiej robić coś niż nie robić niczego. Zresztą dobre rekomendacje też łatwo znaleźć.
0: Chciałabym wrócić tutaj do tego tematu bezpieczeństwa cywilnego, ze względu na to, że we wrześniu mieliśmy w Łodzi i okolicach okazję zapoznać się z tym, co znaczy Sonic Boom. Jak oceniasz reakcję służb na to, co się wtedy wydarzyło?
1: No, reakcja ze strony służb to jedno, ale jakby nieprzygotowanie ludzi do tego, to jest zupełnie coś innego, tak? Bo naprawdę bardzo mało osób wiedziało, co się dzieje i wzbudziło to panikę po prostu. Ale to temu właśnie służą takie spotkania, jak robiliśmy dla nauczycieli, że po prostu puszczamy im pewne odgłosy i mówimy, co to jest. Bo nie można o tym opowiedzieć. To trzeba usłyszeć i trzeba mieć eksperta, który powie, jak coś takiego usłyszycie, to jest najprawdopodobniej to. Albo to, albo to. Jak usłyszycie to, to powinniście się zachować tak, tak, tak i tak. Gdzie są bezpieczne miejsca w szkole? Można je znaleźć. One są tu, tu, tu i tu. No do tego są potrzebne po prostu szkolenia. Mhm. Do tego są po prostu potrzebne szkolenia. Wydaje mi się, że paradoksalnie, ale kiedy nie było internetu i była jedna, powiedzmy, jedno medium, tak, telewizja, to łatwiej było coś takiego, powiedzmy, zrobić, bo można było zrobić jeden program telewizyjny, wszyscy i tak oglądali telewizję, więc każdy się tam jakoś z tym zetknął. Dzisiaj jest tak wiele kanałów przekazu, że do wielu osób to w ogóle nie może trafić, więc raczej te kanały muszą iść do tych ludzi, czyli właśnie mówię, wejść na przykład do szkół, czy zorganizować jakiś kongres, więc no tutaj jest bardzo dużo pracy. Ale to nie jest tak, że my jesteśmy jakoś na szarym końcu pod tym względem. Jesteśmy trochę dziećmi tego właśnie złudnego bezpieczeństwa, które przez lata jakby pokazywało nam, że żyjemy w takiej właśnie bańce bezpieczeństwa, tak? W związku z tym nie tylko my się budzimy, ale cała Europa się zachodnia na przykład w jakiś sposób budzi, powinna budzić do pilnowania swojego bezpieczeństwa.
0: No to już zbliżając się do końca, jeżeli Kongres Bezpieczeństwa organizowalibyście po raz kolejny, to gdzie można będzie znaleźć o tym informację?
1: Na pewno będą wiadomości w social mediach, ale ponieważ on jest skierowany do placówek edukacyjnych, mam bardzo dobrą współpracę z łódzkim kuratorium i z Wydziałem Edukacji naszego miasta, więc zaproszenia nie rozsyłamy osobiście, tylko zaproszenia są rozsyłane właśnie przez te instytucje, które bezpośrednio mają kontakt ze wszystkimi placówkami. Jest on skierowany właśnie do placówek edukacyjnych. Być może zrobimy jeden dzień więcej, który będzie skierowany do rodziców i wtedy każdy będzie mógł na coś takiego wejść. Natomiast te pierwsze dwa dni na pewno będą poświęcone uczniom i nauczycielom. Więc to szkoły dostaną zaproszenia, tak jak powiedziałem, z Wydziału Edukacji, z kuratorium, z Centrum Doskonalenia Nauczycieli i tak dalej.
0: Gościem audycji był Szymon Pawlak, czyli jeden z organizatorów Szkoły Przeciw Przemocy, pierwszego kongresu bezpieczeństwa w Polsce, a także nauczyciel i instruktor Krav Magi. Ja nazywam się Weronika Kobus i dziękuję Wam za uwagę.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
0: Na YouTube'owym kanale Kajetana Półtoraka pojawił się filmik o tytule Czy holding Łódź okrada łodzian? Filmik osiągnął bardzo szybko ładnych parę tysięcy wyświetleń, więc jeżeli chcecie się dowiedzieć, dlaczego on powstał i o co chodzi jego autorowi z tym właśnie filmikiem o tak, no, zapalnym tytule, no to zostańcie, żeby posłuchać dzisiejszej audycji.
2: Tym żyje Łódź.
0: Ja nazywam się Weronika Kobus, a w dzisiejszym programie porozmawiamy z lokalnym działaczem, który właśnie jest autorem filmiku Czy holding Łódź okrada łodzian?
3: Nazywam się Kajetan Półtorak.
0: Widzimy się dzisiaj ze względu na filmik, który opublikowałeś na swoim kanale YouTube'owym. Filmik dotyczy holdingu Łódź, więc myślę, że musimy zacząć tak od samego początku.
3: Czym to jest w ogóle?
0: Czym w ogóle jest holding?
3: To jest w ogóle strasznie śmieszna sytuacja, unikatowa w ogóle na skalę Polski, bo holding to jest formalnie spółka komunalna, no bo całość jakby udziałów ma miasto, ale w praktyce bardzo, bardzo unika mówienia głośno o swoich wydatkach, unika transparentności i tak dosyć pilnie strzeże swoich tajemnic, o tak powiem, do tego stopnia, że było parę interwencji poselskich, ja na przykład wiem o interwencji pani von Heukelom, no i też z tego, co wiem, to nic z tego nie wynikło za bardzo, więc jakby to jest bardzo interesujący twór.
0: Mhm. Czy w takim razie holding obowiązują takie zasady, jak obowiązują wszystkie spółki miejskie?
3: Teoretycznie tak. Tak by mówiło orzecznictwo w USA i w ogóle Najwyższego Sądu Administracyjnego również, ale oni wielokrotnie już próbowali utajniać swoje rzeczy. Na przykład z takich rzeczy, do których dotarłem w czasie researchu, to próbowali utajnić informacje o swoim dobytku, kiedy robili przetarg na ubezpieczenie swoich rzeczy. Więc orzecznictwo Najwyższego Sądu Administracyjnego jest takie, ja też nie jestem prawnikiem, jakby, więc tutaj też cytuję to, co znalazłem, że generalnie spółki miejskie i w ogóle spółki komunalne muszą mieć bardzo dobry powód, żeby utajniać swoje koszta, swoje wydatki i tak dalej. I ryzyka wizerunkowe to nie jest często wystarczający powód do tego. Więc jakby tutaj też potrzeba mocniejszego powodu, jakiegoś, nie wiem, bezpieczeństwa i tak dalej. I tutaj, no, przy czym jest to tylko moja opinia, no, ale chyba nie tylko moja, nie są to dobre powody, nie ma tu mocnych powodów.
0: To orzecznictwo Najwyższego Sądu Administracyjnego, o którym mówisz, było w odniesieniu do innej spółki, czy dokładnie wobec holdingu?
3: Nie, to było w odniesieniu do innych spółek, w ogóle do spółek komunalnych w innych miastach. Jeśli chodzi o holding, to właśnie to też fajnie, że to poruszyłaś, bo nie ma takiej drugiej spółki w Polsce po prostu, bo to jest spółka, która ma w sobie cztery inne podmioty, czyli Miejską Arenę Kultury i Sportu, czyli na przykład Atlas Arena, Aquapark, Zoo i Expo. I profil jest taki mocno eventowy, można powiedzieć, tak? Więc to są jakieś takie duże spółki związane z, no, z organizowaniem dużych, głośnych imprez. No i właśnie holding jest przy tym takim dziwnym tworem nadzorującym, nazwijmy to, przy czym jest zarządzany w ogóle nie przez polityka, ale przez człowieka, który ma przez to dość dużą władzę. I to tak jest też bardzo interesujące, bo to nie jest człowiek, który był wybrany. Jest to Łukasz Gos, który był kiedyś dziennikarzem też. To też jest ciekawe. Jego biografia to też jest ciekawy temat.
0: Myślę, że możesz mnie tu poprawić, bo nie jestem pewna, czy pamiętam to dobrze, ale mówił o sobie, że jest trzecią najbardziej wpływową osobą w władzy.
3: Tak. Słuchałem tej rozmowy. To jest ciekawe usłyszeć to z ust kogoś, kto nie jest politykiem, tak? Kto nie ma mandatu, w sensie nie został wybrany przez ludzi, przez mieszkańców, jest po prostu prezesem spółki komunalnej i fakt, że jest trzecią najważniejszą, znaczy, że on tak uważa o sobie, że jest trzecią najważniejszą osobą w mieście, no to dla mnie jest to interesująca informacja, powiem tak, jakby z perspektywy tego, jak ten człowiek się widzi i jak widzi swoją rolę w mieście i w tej spółce.
0: Mhm. W swoim filmiku stawiasz, przynajmniej tak to rozumiem, taką tezę, że większość z nas raz, że nie wie, czym do końca jest holding, na słodzian, myślę, generalnie, a dwa, że powinniśmy się zmartwić tym, co się tam dzieje.
3: Tak, mogę to rozwinąć nawet dość krótko. Po pierwsze, tak, wydaje mi się, że ogólnie nie jest to powszechna wiedza, czym ten holding jest, bo w założeniu, w teorii nawet, jak zaczynałem czytać o tym temacie, to okej, no chodzi o to, żeby skonsolidować spółki, żeby móc negocjować lepsze kredyty i tak dalej, i tak dalej. Ale jak spojrzeć w ich raporty finansowe i tego, że tak realnie to oni za dużo nie oszczędzają, a nawet jak coś oszczędzają, to nie do końca wiadomo, co się z tą kasą dzieje, to można nabrać przekonania, że jest to trochę mydlenie oczu mimo wszystko. W sensie te oszczędności i to ta konsolidacja. Więc tutaj uważam, że jest ten element martwiący i jakby taką główną tezą, którą stawiam, jest to, że po prostu ta spółka jest nietransparentna. W sensie, że nie wiemy na co, jak wydaje kasę, jak pożytkuje ją. Co prawda w lutym pan prezes Łódzkiej Organizacji Turystycznej, to jest też twór, który jest powiązany z holdingiem, pan Koralewski, dał taki raport z tego, ile składek wpłynęło do Łódzkiej Organizacji Turystycznej i tak dalej, ale to znowu jest... I to nie jest jakby, nie był zobligowany prawnie, żeby to zrobić. To jest po prostu taki medialny sposób gaszenia pożaru, żeby po prostu pokazać, że jest się transparentnym, tylko że znowu spółka i stowarzyszenie z nią powiązane jakby nie ma takiego prawnego obowiązku, żeby jakkolwiek się tłumaczyć ludziom. I jakby to jest, uważam, taka najważniejsza informacja z tego, jak o co my jako łodzianie powinniśmy się martwić. Że po prostu nie mamy do tego wglądu, nie mówiąc już o wpływie.
0: A mielibyśmy, gdyby była to spółka stricte miejska, tak?
3: Mielibyśmy. Jest parę opcji. Ja też je w tym filmiku poruszam. Można powołać spółdzielnie też. Ja wiem, że spółdzielnie mają różną historię w Polsce, aczkolwiek jest to taki twór, który jest bardziej transparentny, można powiedzieć, ale też w samej spółce generalnie każda spółka może przepchnąć tak zwany pakiet jawności. To znaczy, że mogą już w ogóle abstrahuję od tego orzecznictwa Najwyższego Sądu Administracyjnego, o którym mówiłem, ale każda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a taką jest holding, może włączyć pakiet jawności. Co to znaczy? To znaczy, że mogą sobie przegłosować przez uchwałę, że nie będą powoływać się na tajemnicę spółki. I technicznie, jako miasto, byłaby to w stanie zrobić pani Zdanowska, właściwie jedną uchwałą, która byłaby przegłosowana w Radzie Nadzorczej Holdingu. No i mogliby to zrobić jako taki gest dobrej woli. Ja tam też tak pytam, dlaczego tego nie robią. Nie chcę tutaj rzucać oskarżeń, ale fakt, że mają takie narzędzia i jakby one są jawne i znane, a z nich nie korzystają, no też jest dla mnie jakimś rodzajem informacji.
0: Mhm. Chciałabym jeszcze poruszyć wątek samego materiału, bo to nie jest tak, że ty dokopywałeś się do jakichś tajnych dokumentów. To, co prezentujesz w tym materiale, to jest takie trochę poskładanie informacji, które są jawne, ale potrzebowały zbudowania pewnej spójnej narracji?
3: Mhm, to prawda. Ja nie jestem zawodowym dziennikarzem, więc korzystałem z rzeczy dostępnych w otwartym internecie, głównie z artykułów prasowych i faktycznie czytając już to, jakby zbierając sobie te narracje, robiąc research, zauważyłem, że nie ma takiego jednego źródła, które by o tym opowiedziało tak od A do Z. W sensie, że gdzieś tam wyławiałem strzępki tych informacji z różnych artykułów prasowych, głównie prasowych, i brakowało właśnie takiego miejsca, żeby to jakoś tak, jak mówisz, opakować to spójnie w jakąś taką narrację, gdzie można po prostu pokazać komuś i powiedzieć: hej, tu masz taką informację, na zasadzie tu jest taka piguła wiedzy od A do Z, co powinnaś wiedzieć o holdingu i dlaczego to powinno być martwiące. Żeby też żeby po prostu ktoś nie musiał robić tego samego researchu, który ja zrobiłem. Mm. Więc jakby tak, ale nie miałem dostępu do jakichś tajnych informacji. Starałem się nie powoływać na plotki. Tam w jednym momencie tak naprawdę powołuję się na informatora Gazety Wyborczej, który też był wymieniony. Nie wiem, kto to jest, nie mam kontaktu z tą osobą, ale ogólnie bazuję na rzeczach, które można było potwierdzić. Też dlatego tam dużo wrzucam screenshotów i tak dalej, żeby każdy był w stanie po prostu samemu sprawdzić, czy nie zmyślam. No.
0: Ten materiał, który już ukazał się na twoim kanale, to jest, rozumiem, jedna z części tego. Chcesz mi powiedzieć tak pokrótce, jakie aspekty udało się poruszyć, a co jeszcze chciałbyś omówić?
3: Tak, jak najbardziej. To znaczy, tutaj poruszyłem trzy główne wątki. To znaczy, po pierwsze, właśnie definicje, w tym materiale oczywiście, o którym już teraz mówimy, definicje holdingu Łódź, co to jest, czyli z grubsza to, o czym tu teraz rozmawiamy. Jego powiązania z Łódzką Organizacją Turystyczną. To jest o tyle ciekawy twór, że jest to stowarzyszenie, które obecnie na przykład organizuje Łódź Summer Festival albo Audio River, więc to też jakby nie jest takie zwykłe stowarzyszenie, które coś robi dla miasta, tylko no, realnie no, to już jest... Nie jest to instytucja publiczna też, ale pełni takie role do pewnego miejsca. I to były dwa wątki, a trzecim wątkiem było zaangażowanie gazety Łódź.pl, która jest wydawana przez Bibliotekę Miejską, i też jakby nakreślenie tego, że po prostu jest to gazeta wydawana przez miasto i chwaląca po prostu działania polityczne naszych włodarzy, bez krytyki władzy. A w kolejnych z kolei materiałach jest jeszcze parę aspektów. Na przykład trafiłem na bardzo fajne opracowanie Macieja Lesiaka bodajże, mam nadzieję, że teraz nie zmyślam, ale to przepraszam, jeśli się pomyliłem. Generalnie w kontekście karty Łodzianina i tego na przykład, że Maciej Lesiak w ogóle to jest człowiek, który też działa w IT, konkretnie w cyberbezpieczeństwie i zrobił taki naprawdę fajny audyt, ja go też linkuję w tym materiale i polecam się zapoznać, bo to naprawdę kawał dobrej, rzetelnej roboty. W kontekście tego, że na przykład karta Łodzianina zbiera dane o użytkownikach w nieautoryzowany sposób. I na przykład Lesiak powoływał się, że dostawał oferty od deweloperów, na przykład po rejestracji w karcie Łodzianina. No i to już też jest sprawa dla UODO na przykład, tak? Więc jakby to też jest, to jest taki aspekt. Kolejny to jest kwestia tego, co w tym momencie Holding Łódź robi w Arturówku, bo to jest coś, co to jest inwestycja, którą prowadzą. Jak i dlaczego? To też jest dobre pytanie, bo tam nie było żadnego przetargu, tylko tak naprawdę fakt, że Holding Łódź zajmuje się Arturówkiem, został, brzydko powiem, przepchnięty na Radzie Miejskiej w 2025 roku, dokładnie to na ostatnim posiedzeniu Rady Miejskiej, w chyba 17 grudnia, ale wiecie, to jest już takie spotkanie Rady Miejskiej, na którym są życzenia opłatkowe, no nie? To jest taki moment, że wszyscy sobie już tam życzą wesołych świąt, ogólnie raczej się nie robi jakichś takich gęstych tematów i nagle tak od czapy po prostu wchodzi temat Holdingu Łódź i tego, że chcemy, żeby zajmował się Arturówkiem. No i jakby działacze w mieście od razu się dość dobrze tutaj nastawili i od razu już jakby zebrali się. Tutaj Zielone Serce Botanika na przykład mocno działa w tym temacie. Na mnie to dało na przykład paliwo, żeby w ogóle zacząć szukać, o co chodzi, nie? Dlaczego właśnie grzebią i więc o tym też będzie kolejny materiał. No i jeszcze kwestia też powiązań medialnych na przykład, bo to że Łódź.pl faktycznie jest prasą wydawaną, nie jest to tylko biuletyn informacyjny, tylko jest to normalna redakcja wydawana przez miasto de facto, ale nie jest to taka jedyna redakcja w Łodzi i o tym też chętnie opowiem, ale też nie chcę uprzedzać faktów.
0: No dobrze, no to zanim zmuszę cię do wystrzelenia się ze zbyt dużej ilości tajemnic, to na koniec chciałabym cię jeszcze zapytać, jaką reakcję chciałbyś wywołać tym materiałem u takiego, no po prostu zwykłego łodzianina?
3: Przede wszystkim chciałbym, żeby taki zwykły łodzianin zastanowił się, czy ekipa z Danowskiej to jest najlepsza i jedyna alternatywa w tym mieście, żeby troszkę zaczął się rozglądać po innych działaczach i po innych mniejszych podmiotach, nazwijmy to. Ale też chciałbym skłonić do tego, żeby te osoby się kontaktowały. Ja też zapraszam do kontaktu, jeśli macie jakieś informacje co do holdingu, ja chętnie je też poruszę, bo to jest duży temat, kompletnie niezaopiekowany medialnie. Jakby ja rozumiem z perspektywy polityków, dlaczego oni nie chcą się tym zajmować, bo jest to taki gorący ziemniak generalnie i jakby totalnie to rozumiem, ale uważam, że ludzie zasługują na to, żeby po prostu mieć pełen ogląd informacji i wiedzieć, na co ta kasa jest pożytkowana. Zapytałaś o to, co bym chciał od zwykłego łodzianina. To jest jeden efekt, czyli chciałbym jakby zwiększyć świadomość, ale chciałbym też oddolnie jako obywatel i mieszkaniec Łodzi przede wszystkim, nacisnąć na holding, tak żeby on po prostu, żeby zmusić go trochę do większej transparentności, żeby po prostu oni bardziej się dzielili swoimi umowami, żeby dzielili się tym, na co wydają i jak pożytkują pieniądze, żeby po prostu nie działali sobie tak łatwo na zasadzie, że ta kasa może gdzieś tam znikać, że gdzieś te przelewy i przepływy finansowe są niejasne albo słabo umotywowane. Chciałbym, żeby się musieli z tego po prostu spowiadać, bo uważam, że to jest z korzyścią tak naprawdę dla demokracji i właściwie dla nas wszystkich. Po prostu, jeśli będziemy mieli takie dostępy do takich informacji.
0: Filmik, o którym rozmawialiśmy, znajdziecie na kanale Kajetana Półtoraka. To właśnie Kajetan był gościem dzisiejszej audycji. No i przypomnę jeszcze, że kolejne części tego dochodzenia na temat Holdingu Łódź są w drodze. A ja na razie dziękuję za waszą uwagę. Audycję prowadziła dla was Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.

0: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o nas. Na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre. 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre. Dwie rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
10: Wybaczcie mój sentymentalny ton, ale chciałabym dziś opowiedzieć o pewnej łódzkiej biografii, która w ogromny sposób wpłynęła na moje życie i co więcej, jako gościa dzisiejszej audycji miałam okazję zaprosić kogoś, kto przedstawił mi tę historię w ogóle po raz pierwszy. Gościem tej audycji jest Szymon Pawlak, który przed laty był prowadzącym klubu Kuriera w Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana, gdzie ja poznałam historię Jana Karskiego, a moim zadaniem było rozpowszechniać ją dalej.
0: Ciekawa Łódź.
10: Ja nazywam się Weronika Kobus i najwyraźniej bardzo ciężko mi się rozstać z tym projektem, bo również w dzisiejszej audycji opowiemy o Janie Karskim.
11: Szymon Pawlak, członek zarządu Fundacji Edukacyjnej imienia Jana Karskiego, nauczyciel, instruktor, przyjaciel młodych ludzi.
10: Ja pozwolę sobie zacząć od prywaty, bo faktycznie poznałam cię w klubie Kuriera, gdzie twoją i całego tego zarządu trochę misją było zaszczepiać idee głoszone przez Karskiego w młodych ludziach. Ja byłam wtedy 16-latką. Teraz klub Kuriera już chyba nie funkcjonuje, prawda?
11: Nie, to był projekt edukacyjny, który robiliśmy w Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana. Rzeczywiście byłem jego autorem, ale wiele osób mi tam pomagało w realizacji tego projektu. Powiem szczerze, że to chyba jeden z najfajniejszych projektów, które udało mi się zorganizować i zrobić. Miał niesamowite zasięgi. To było kilkadziesiąt tysięcy ludzi, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. W związku z tym rzeczywiście to był nasz olbrzymi sukces. Zrobiliśmy ten projekt dlatego, żeby rozpowszechnić wiedzę o postaci Jana Karskiego w stulecie jego urodzin, czyli w 2014 roku. Nie wiem, czy udało nam się wszystkim Polakom o nim opowiedzieć. Na pewno nie. Ale przynajmniej ci młodzi ludzie, którzy wzięli udział w projekcie i byli jego integralną częścią, byli edukatorami, opowiadali o profesorze. Pięknie się rozwinęli, no sama jesteś tego przykładem, ale mam z wieloma z nich kontakt i wiem, że naprawdę robią cudowne rzeczy dzisiaj.
10: To w takim razie dlaczego opowiadać młodym ludziom o postaci Jana Karskiego? Jakie wartości możemy z tego wyciągnąć w obecnym świecie?
11: No na pewno jest kilka powodów, dla których warto o nim opowiadać. Po pierwsze, to jest niesamowita biografia i jest to piękny polski bohater, który na pewno swoim życiorysem potrafi wpłynąć na życie dzisiaj człowieka. Ja jestem takim przykładem człowieka, który rzeczywiście o Janie Karskim w pewnym momencie usłyszał, zafascynował się nim. Miałem szansę wyjechać na stypendium na uniwersytet w Stanach, na którym był profesorem. No i właściwie ta wiedza i znajomość z tą postacią po prostu zmieniła moje życie. Tak właściwie od momentu, kiedy się nim zająłem, wszystko zaczęło się zmieniać. Otworzyło mi to bardzo mocno horyzonty, pozwoliło uwierzyć w siebie i realizować bardzo fajne rzeczy. Więc po pierwsze jakby sama świadomość tego, że ktoś taki był, żył, urodził się w naszym mieście i zrobił karierę do osoby, która wychowywała prezydentów Stanów Zjednoczonych, już jest w ogóle czymś fajnym i wartościowym. Druga rzecz, no to jest na pewno przekaz, który niósł ze sobą Jan Karski, i ten przekaz ma znowu jakby dwa takie aspekty. Pierwszy aspekt to jest to, co próbuje również Fundacja Edukacyjna imienia Jana Karskiego robić, czyli kształtować polskich mężów stanu. W tym sensie, że pracujemy przede wszystkim z ludźmi, którzy będą stanowili kadrę dyplomatyczną, ale również kadrę administracyjną tego państwa na najwyższych szczeblach. Nie chodzi tutaj o polityków, bo oni są jakby, nie wiem, czy są reformowalni. W każdym razie chodzi o ludzi, którzy rzeczywiście będą prawdziwie pracowali dla tego państwa. Chodzi o to, żeby wyznawali pewne wartości, żeby mieli kręgosłup moralny i tym kręgosłupem moralnym w swojej działalności publicznej się kierowali. Drugi aspekt, no to jest związany właśnie z moralnym przesłaniem życia Jana Karskiego. To jest niezamykanie oczu na krzywdę człowieka, tak? I to jest coś bardzo uniwersalnego dla każdego z nas. Może to dotyczyć najbliższego otoczenia i tego, co się dzieje wokół ciebie. W szkole niezamykanie oczu na krzywdę innego kolegi, znajomego, czy wykluczanie kogoś w ogóle z klasy i tak dalej, i tak dalej. Ale może to mieć aspekt o wiele szerszy, tak? Czyli jeśli popatrzymy w ogóle na to, o czym mówił Jan Karski. Oczywiście mówił o polskim państwie podziemnym w dużym stopniu, opowiadał historię Polski i o niej opowiadał jakby zachodniemu światu, ale oprócz tego, no oczywiście jego bardzo ważnym przesłaniem była opowieść o Holokauście i o tym, co się dzieje na terenie Polski w czasie II wojny światowej i nieodwracanie się od tego od tej nieprawdopodobnej zbrodni, która miała wtedy miejsce. No i dzisiaj wiemy, że może nie takie rzeczy jak w czasie II wojny światowej, ale również dzieją się na świecie potworne historie, potworne zbrodnie, o których trzeba mówić, nie można o nich milczeć. Mamy sytuację ze swoją wschodnią granicą, to co się dzieje na Ukrainie, kilkaset tysięcy ludzi już zginęło i powoli wydaje mi się, że czasami zapominamy po prostu o tym, że tam toczy się naprawdę krwawa wojna. Cierpią również cywile, cierpią również dzieci. Mamy sytuację na Bliskim Wschodzie, to co się działo paradoksalnie również w Gazie, tak? Ale również to, co było 7 października w Izraelu. Nie chcę porównywać skal, ale chcę mówić o po prostu tym, że i tutaj ludzie cierpieli. Natomiast skala oczywiście tego, co się działo w Gazie, szczególnie jeśli chodzi o śmierć dzieci, jest porażająca. Więc zamykanie oczu na takie rzeczy i życie w takiej słodkiej bańce, w której próbuje nas współczesny świat zamknąć, hedonizmu i piękna i, że tak powiem, jakiegoś standardu życia, w którym nie żyje zdecydowana większość świata, jest czymś bardzo ważnym i co można rzeczywiście z tej postaci wyciągnąć i próbować przekonać do tych wartości ludzi.
10: Zaczęliśmy rozmowę od twojego nauczania o historii Jana Karskiego, ale tak zastanawiam się, czy w twoim postrzeganiu, jako już osoby dojrzałej, znaczenie tej biografii zmieniło się wraz właśnie z twoim dorastaniem, dojrzewaniem?
11: Wiesz, ja wtedy pracowałem już w Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana, tak? Czyli w instytucji, która starała się zwracać uwagę na takie rzeczy, tak? Na moralność, na historię, na znaczenie tej historii. I mogę powiedzieć, że ta praca w tej instytucji rzeczywiście mocno mi otworzyła na wiele rzeczy oczy. Karski, no tak, no jeśli jesteś blisko tej postaci, jeśli cały czas jakoś z nią obcujesz, czytasz, opowiadasz o nim i tak dalej, no to na pewno stajesz się coraz bardziej wrażliwym. na pewne rzeczy. Z racji tego, że profesor był specjalistą stosunków międzynarodowych, wykładał na najlepszej uczelni dyplomatycznej na świecie, no to moje zainteresowanie też światem i stosunkami międzynarodowymi zdecydowanie bardziej wzrosło, od kiedy poznałem tę postać, szczególnie od kiedy wyjechałem do Stanów i stamtąd wróciłem. Więc na pewno w tym sensie ta postać miała bardzo duże znaczenie i dzisiaj na pewno o wiele lepiej rozumiem świat i o nim opowiadam i ludzie chcą tego słuchać.
6: W Łodzi szczególnie warto mówić o Janie Karskim. Dlaczego ta historia jest tak ważna dla łodzian?
11: No właśnie dlatego, że Jan Karski, czyli Jan Kozielewski, był łodzianinem. On się urodził w Łodzi w 1914 roku. Pochodził z wielodzietnej rodziny. Być może nie jakiejś biednej czy proletariackiej, ale jednak wielodzietnej. Miał, zdaje się, 7 rodzeństwa. Stąd wyszedł. Tutaj kończył szkołę, czyli gimnazjum imienia Józefa Piłsudskiego, w którym dzisiaj jest 3 liceum ogólnokształcące. Tutaj łapał te wartości, które były później dla niego bardzo ważne. Samo nasze miasto jest absolutnie wyjątkowe, tak? Być może czasami mamy jakiś kompleks związany z historią tego miasta, bo wydaje nam się, że taki Kraków, Wrocław czy Warszawa mają ciekawszą i dłuższą historię, ale ja uważam, że jest absolutnie odwrotnie, że to Łódź jest absolutnie wyjątkowym po prostu miastem w krajobrazie Polski. Ten jej gwałtowny rozwój w XIX stuleciu od kilkuset mieszkańców do kilkuset tysięcy mieszkańców, jego właśnie wielokulturowość i wielonarodowość w XIX wieku, ona stanowi o olbrzymiej specyfice tego miasta. I Karski jest dzieckiem po prostu tego miasta, tak? Myślę, że to, jaki miał stosunek do właśnie mniejszości narodowych, wyniósł po prostu z domu, ze swojej szkoły, z podwórka, na którym się spotykał w ogóle z młodymi Żydami, Niemcami i tak dalej. I to wpłynęło po prostu na jego życie. Wyszedł z tego miasta, z Kilińskiego, z ulicy Kilińskiego, gdzie się urodził. Pojechał potem do Lwowa na studia, skończył dyplomację i prawo, został młodym dyplomatą. No i później w tej II wojnie światowej robił po prostu absolutnie niesamowite rzeczy, takie czysto bohaterskie, tak? Jeśli miałbym powiedzieć, jak wygląda dla mnie archetyp właśnie bohatera, to bym powiedział, że to jest właśnie taki Jan Karski, tak? Młody człowiek, oczywiście młodość to nie zawsze synonim bohaterstwa, ale w jego przypadku to, co najważniejsze, działo się właśnie wtedy, kiedy był młody. Stał się emisariuszem Polskiego Państwa Podziemnego. Właściwie wiadomości, które przyniósł tutaj do Polski z Francji po kontaktach z rządem imigracyjnym, ukształtowały to Polskie Państwo Podziemne. No, był złapany przez gestapo, był torturowany, miał próbę samobójstwa, nieprawdopodobna ucieczka ze szpitala w Nowym Sączu przed gestapo. No i później to jego wejście do getta warszawskiego, które całkowicie zmieniło jego życie. To są takie wątki po prostu absolutnie niesamowite, tak? Zabiera później, tworzy raport, zabiera go ze sobą przez całą Europę do Londynu, spotyka się z najważniejszymi ludźmi na świecie i próbuje ich przekonać do tego, że coś trzeba w sprawie Holokaustu, ale nie tylko. Właśnie chciałbym bardzo zwrócić uwagę na to, że często w różnych audycjach czy wykładach o Janie Karskim przede wszystkim oczywiście zwraca się na ten związek jego z Holokaustem i mówieniem o Holokauście. Ale to są zaledwie ostatnie minuty jego raportu, który przedstawiał właśnie tym najważniejszym tuzom światowej polityki w czasie II wojny światowej. On opowiadał o Polsce, ogólnie o Polsce, o tym, jak, co przeżywa ten kraj w czasie II wojny światowej, co mu zagraża, jak bardzo walczy z nazizmem, również później z komunizmem. No i w związku z tym to wszystko jest rzeczywiście takie absolutnie niesamowite, no niesamowite, pochłaniające, inspirujące. No i urodził się w Łodzi, więc to wszystko gdzieś tam zahacza o naszą historię. Nie mamy tak strasznie wielu bohaterów ogólnoświatowych, którzy wyszli z naszego miasta. Nie wiem, czy ich jest w ogóle bardzo dużo. Mówię w tym aspekcie globalnym, jeśli chodzi o Polskę, ale Karski na pewno taką postacią jest. Jest znany na świecie, jest może niewielbiony, ale na pewno doceniany w bardzo wielu miejscach. Otrzymał od prezydenta Baracka Obamy najważniejszy medal cywilny w Stanach Zjednoczonych, czyli prezydencki medal wolności. właściwie chyba wszystkie najważniejsze odznaczenia na świecie przyznawane przez organizacje międzynarodowe, rządy, Watykan i tak dalej, i tak dalej. No warto wiedzieć, że mamy kogoś takiego wśród naszych łodzian.
6: To w takim razie strasznie wysoko postawiona poprzeczka dla nas.
11: Tak, ale wiesz, to jest taki... Ja zawsze ludziom młodym powtarzam, że warto sobie popatrzeć na to, jak chłopak z ulicy Kilińskiego, z wielodzietnej rodziny, wychodzi na świat i na końcu konwersuje z prezydentami Stanów Zjednoczonych w prywatnych listach i jest dla nich jakimś wyznacznikiem moralności. Wydaje mi się, że naprawdę młodych ludzi trzeba przekonywać, że w swoim życiu mogą zrobić prawie wszystko. Po prostu. Często dzisiaj, ale też wcześniej, w moim pokoleniu tak samo. Ja przez długi okres czasu żyłem jakimiś kompleksami w ogóle dziwnymi, PRL-owskimi. Wasze pokolenie już tego nie ma, ale z drugiej strony myślę, że przez to, że jakby ten wielki świat jest taki nachalny dla was przez internet, social media i tak dalej, czasami może wam się wydawać, że no nie ma szans po prostu na zrobienie czegoś dużego i dojście na wyżyny, tak? Natomiast Karski pokazuje, że to jest jak najbardziej możliwe. To jest po prostu w waszym zasięgu. Mówienie prawdy uważam, że zawsze popłaca, tak? I warto być przyzwoitym, jak mówił Władysław Bartoszewski.
6: Biografię łodzianina Jana Karskiego opowiedział wam również łodzianin Szymon Pawlak przy pomocy ze strony również łodzianki Weroniki Kobus. Dziękuję za uwagę.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
6: W magazynie reporterów dzisiaj trochę bardziej na poważnie porozmawiamy sobie o tym, co miasto Łódź chce robić dla swoich mieszkańców, żeby zadbać o ich zdrowie psychiczne. No i chyba nie dałoby się wymyślić lepszego czasu na takie działania jak właśnie jesień, kiedy nas wszystkich te okoliczności przyrody zaczynają troszeczkę bardziej dobijać i skłaniać do refleksji nad tym, czy to jeszcze jest w granicach normy, czy może już pora sięgnąć po pomoc. Audycję prowadzi dla was Weronika Kobus, a wy, jeżeli chcecie dowiedzieć się, jak z takiej bezpłatnej pomocy psychologicznej skorzystać w najbliższym czasie, to koniecznie zostańcie z nami.
0: Zdrowa Łódź.
6: Urząd Miasta Łodzi przy wsparciu prawie 40 różnych organizacji związanych ze zdrowiem, ale i nie tylko, po raz pierwszy zaprasza na Łódzki Tydzień Zdrowia Psychicznego. Będzie to szereg przeróżnych działań odbywających się pomiędzy 5 a 10 października, mających jeden wspólny cel – profilaktykę zdrowia psychicznego, szerzenie świadomości na temat tego, jak o zdrowie psychiczne dbać. A zanim wejdziemy w szczegóły, parę słów na temat tego, dlaczego to właśnie profilaktyka zdrowia psychicznego jest tak ważna, powie Paweł Bliźniuk, poseł na Sejm RP pochodzący z Łodzi.
7: Tydzień wsparcia dla osób z problemami psychologicznymi i psychicznymi to fantastyczna okazja do tego, żeby po prostu porozmawiać o tym, co w życiu najważniejsze, bo o zdrowiu. Nie tylko o tym zdrowiu fizycznym, bo o nim na co dzień mniej więcej pamiętamy, ale o zdrowiu psychicznym, gdzie często wstydzimy się, bądź nie mamy świadomości, że można poprosić o po prostu o wsparcie, o pomoc specjalisty. I bardzo dobrze, że miasto Łódź w tym roku organizuje taki moment, taki cykl wydarzeń, 120 wydarzeń przy wsparciu czy też współorganizacji ze strony 40 ponad podmiotów, które wspierają i współorganizują te wydarzenia. Wydarzenia kierowane do różnych grup społecznych, do seniorów, do młodzieży, do rodziców, warsztaty, terapie, przestrzeń, gdzie można po prostu porozmawiać z psychoterapeutą, z psychiatrą o tym, co najważniejsze, o tym, co nas boli, ale też dowiedzieć się, w jaki sposób rozpoznawać te pierwsze symptomy problemów z naszym zdrowiem psychicznym. Zdrowie psychiczne dzisiaj to ogromne wyzwanie. W szczególności chciałbym tutaj zwrócić uwagę na najmłodszych Polaków, na dzieci i młodzież, bo tutaj dane są zatrważające. W 2023 roku z pomocy psychoterapeuty skorzystało blisko 280 tysięcy młodych ludzi w wieku poniżej 18 roku życia. 3 lata wcześniej to była o połowę mniej, bo 120 tysięcy, więc widzimy, że to zapotrzebowanie i takie potrzeba wsparcia ze strony profesjonalnych psychoterapeutów, psychologów w znaczący sposób rośnie. Z jednej strony widzimy, że problemy psychiczne najmłodszych są coraz większe, z drugiej mamy coraz większą świadomość i to też dobrze, więc tutaj ciężko interpretować jednoznacznie akurat te wyniki. Natomiast chciałem też jako poseł zajmujący się cyfryzacją podkreślić jeden aspekt. Dzieci i młodzież dzisiaj dorastają i wychowują się w świecie, również w świecie cyfrowym, gdzie realizują swoje potrzeby kontaktu z najbliższymi, ale też kształtują swój sposób postrzegania rzeczywistości poprzez porównywanie się z innymi, poprzez szukanie czy też branie udziału w pewnego rodzaju trendach, które są z pozoru grami i zabawami, a jednak kształtują naszą psychikę. Jesteśmy poddawani niezliczonej liczbie bodźców, które kształtują naszą psychikę nawet w sposób nieświadomy. Szczególnie plastyczne tutaj są umysły najmłodszych Polek i Polaków. Dlatego tydzień, o którym dzisiaj rozmawiamy, jest też okazją do tego, żeby zastanowić się nad tym, jak powinno wyglądać prawidłowe funkcjonowanie czy też życie szczególnie najmłodszych w świecie wirtualnym. Nie mówimy tutaj, żeby od razu wszystkim zabierać telefony czy odcinać prąd w domu. Natomiast taka rzetelna dyskusja, szczególnie w gronie najbliższych, rodziców, przyjaciół, nauczycieli, tych, którzy z tymi najmłodszymi spędzają najwięcej czasu i mają taką odpowiedzialność i możliwość wpływania na ich życie, na temat tego, w jaki sposób korzystać z internetu, jak korzystać bezpiecznie z mediów społecznościowych, jak ograniczać też mocno, mądrze angażować dzieci w rzeczy, które akurat w świecie wirtualnym są efektywne, przynoszą pozytywne skutki, a jak unikać tych, które wywołują tylko i wyłącznie w finale depresję i prowadzą do tragedii. Przed nami ogromna debata też w Polsce, jeżeli chodzi o media społecznościowe i najmłodszych, o to, żebyśmy w końcu weryfikowali wieki, rozmawiali o tym, czy i w jakim wieku zakazać dostępu do mediów społecznościowych dla dzieci i młodzieży w naszym kraju. To też, mam nadzieję, będzie przyświecało temu wydarzeniu, ponieważ obok temu, w jaki sposób należy walczyć ze skutkami pewnych zjawisk społecznych, musimy też rozmawiać, co zrobić jako społeczeństwo, jako parlamentarzyści, jako prawodawcy, żeby zmienić ten stan rzeczy, jakie regulacje wprowadzać na poziomie krajowym, które powiedzmy ograniczą ten negatywny wpływ internetu na życie szczególnie najmłodszych. Ja chciałem pogratulować miastu Łódź, mojemu kochanemu miastu, za to, że wychodzi z taką inicjatywą i jest taka przestrzeń, mam nadzieję, że ten tydzień wpisze się na stałe w kalendarz wydarzeń w naszym mieście, taka przestrzeń, żeby w szczególny sposób o tym zdrowiu psychicznym móc porozmawiać.
10: Co w takim razie jest rozumiane przez to 120 wydarzeń? O tym opowie więcej Katarzyna Trenda-Pisera, rzecznik osób z niepełnosprawnościami z Urzędu Miasta Łodzi.
12: Tak jak pan poseł powiedział, to pierwszy w Łodzi tydzień zdrowia psychicznego, ale nie pierwsze wydarzenie w Łodzi, które promuje profilaktykę zdrowia psychicznego, albowiem w maju tego roku mieliśmy łódzki tramwaj zdrowia psychicznego, który jeździł po ulicach Łodzi i psychologowie, psychoterapeuci udzielali porad w tramwaju. Być może to nietypowe wydarzenie, nietypowe miejsce na takie porady, ale drodzy Państwo, okazało się, że zainteresowanie przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Nie liczyliśmy na taki odzew. Skorzystało, proszę zwrócić uwagę, że było to pierwsze wydarzenie, do którego łodzianie i łodzianki jeszcze nie byli przyzwyczajeni, ale wzięło w tym udział ponad 100 osób. Była to też impreza dostępna dla osób z niepełnosprawnościami, ponieważ część tramwaju była niskopodłogowego i towarzyszył również tłumacz języka migowego. I odpowiadając na ten odzew, postanowiliśmy, że na stałe, tak panie pośle, obiecujemy, na stałe będzie to impreza w Łodzi, Łódzki Tydzień Zdrowia Psychicznego. Oczywiście tutaj pan poseł zwrócił uwagę, że będą to konsultacje, będą dni otwarte. Ja może powiem troszeczkę o samych takich technikaliach, a mianowicie mamy tutaj kod QR, on będzie na naszej stronie internetowej w uml.loc.pl w zakładce niepełnosprawni. Można wejść albo odpalając sobie tę aplikację, która będzie na plakatach. Będą też informacje w naszym MPK, w tramwajach, w autobusach. Można sobie zeskanować ten kod i zobaczyć konkretnie dzień po dniu, jakie wydarzenia będą dostępne dla łodzian i łodzianek. Oprócz konsultacji psychologicznych, psychoterapeutycznych, oprócz warsztatów, profilaktyki, na przykład bardzo ciekawe wydarzenie, będzie można obcować z kotami w kociarni w łódzkim schronisku dla zwierząt. Też to ma charakter terapeutyczny. Będzie można skorzystać z zajęć bibliotecznych, z leczenia gongami. Także nie tylko takie stricte konsultacje, ale również wiele innych wydarzeń towarzyszących. I co ważne, drodzy Państwo, proszę to zapamiętać, ponieważ do 28 września, proszę przekazać osobom głuchym, jeżeli ktoś do nas zgłosi taką potrzebę tłumacza polskiego języka migowego, taki tłumacz uda się na spotkanie czy konsultacje. Także chcemy też, żeby to była impreza niewykluczająca, żeby ona była dostępna dla wszystkich, niezależnie od ograniczeń w sferze intelektu, percepcji, mobilności czy psychiki. Jest to bardzo ważny dzień, my serdecznie zapraszamy i liczymy na duży odzew z Państwa strony, a ja mogę tylko zapewnić o najwyższej jakości świadczonych usług podczas tego dnia. Oprócz tych wszystkich wydarzeń będzie na terenie miasta naszego postawiony mental bus, czyli taki mobilny punkt pomocy psychologicznej, który będzie w 5 lokalizacjach przez 6 dni w tygodniu. 2 razy będzie w manufakturze powtórzony. Będzie od poniedziałku do soboty w godzinach 10-18. Będą konsultacje się odbywały w środku, w mentalbusie i w namiocie. Będą wykwalifikowani psychologowie, psychoterapeuci. Proszę się nie bać podchodzić, ponieważ będzie też psycholog, koordynator, który będzie dokonywał takiego, można powiedzieć, quasi triażu, że będzie do odpowiednich psychologów kierował i ustalał kolejność. Także to też jest, i o ile na te wydarzenia obowiązują zapisy, to do mentalbusa zapisy nie obowiązują, czyli można spontanicznie się na taką konsultację udać.
6: Ile osób w ciągu dnia będzie mniej więcej mógł obsłużyć taki mentalbus?
12: Trudno powiedzieć, no zakładając, że taka konsultacja wstępna, bo to nie będzie terapia, tak? To będzie wstępna konsultacja, będzie trwała pół godziny na 2 stanowiskach przez 8 godzin.
10: Myślę, że każda taka rozmowa o zdrowiu psychicznym byłaby niekompletna bez udziału eksperta, dlatego parę słów na temat tego, jak dbać o zdrowie psychiczne i dlaczego warto zainteresować się właśnie profilaktyką, poprosiłam Katarzynę Sońdę-Sobiesiak, psycholog i psychoterapeutę.
13: Wiadomo, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć, w związku z tym to ważne, że mamy taki łódzki tydzień zdrowia psychicznego, który pozwala nam promować tak naprawdę dbanie o zdrowie psychiczne, bo często skupiamy się na naszym ciele, zapominamy o tym, że nasz komfort psychiczny, to w jaki sposób funkcjonujemy psychicznie, bardzo mocno wpływa na jakość naszego życia, na to, w jaki sposób myślimy o sobie, jak się czujemy ze sobą, w jaki sposób reagujemy na różne wyzwania życia codziennego, tak? Dlatego, że zdrowie psychiczne to nie tylko brak choroby, brak zaburzeń, ale też to, w jaki sposób funkcjonujemy na co dzień, jak radzimy sobie ze stresem, jak radzimy sobie z tempem naszego życia, w jaki sposób na co dzień funkcjonujemy w różnych relacjach, jak wywiązujemy się z naszych ról życiowych. I w związku z tym to wydarzenie, w którym też tutaj my bierzemy udział, służy temu, żeby trochę oswoić osoby, które być może do tej pory krępowały się, wstydziły się, poprosić o wsparcie psychologa, psychiatrę czy psychoterapeutę z tematem samego dbania o zdrowie psychiczne, tak? Czyli pozwolić doświadczyć tego w takich bezpiecznych warunkach, jak to jest usiąść, porozmawiać z taką osobą, tak, z specjalistą, jak to jest wziąć udział w różnego rodzaju też grupowych zajęciach profilaktycznych, tak, bo tutaj ta oferta różnych placówek jest bardzo szeroka, zarówno to będą właśnie wykłady, różnego rodzaju warsztaty, mikroedukacje, też takie wydarzenia, które pozwalają po prostu poinformować o tym, jak różne procedury związane z dbaniem o zdrowie wyglądają, czy też właśnie konsultacje indywidualne, tak? Taka konsultacja indywidualna najczęściej skupia się na samym powodzie, dla którego dana osoba zgłosiła się, tak, do specjalisty, czyli najpierw to jest omawiane krótko, omawiana jest też sama sytuacja życiowa, omawiane jest to, dlaczego akurat w tym momencie dana osoba się zgłosiła po pomoc, dlatego że czasem przez wiele miesięcy, a nawet wiele lat funkcjonujemy w jakiejś określonej sytuacji i przychodzi taki moment takiego przełamania, w którym ktoś z nas decyduje się na to, żeby poprosić o pomoc, żeby zgłosić się do specjalisty, a być może czasem nasi bliscy namawiają nas na to, żebyśmy po prostu poszli i zadbali także o nasze zdrowie psychiczne, bo ono bardzo mocno wpływa na to, w jaki sposób my na co dzień funkcjonujemy też z innymi osobami. Katarzyna Sojnta-Sobiesiak, psycholog i psychoterapeuta uzależnień.
10: Tak więc podsumowując, 5-10 października, Tydzień Zdrowia Psychicznego w Łodzi, po raz pierwszy w naszym mieście, a wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie uml.loc.pl. Dbajcie o siebie i do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
10: Wjeżdżając autobusem czy tramwajem w okolice Politechniki bądź Lumumbawa słyszymy komunikat Łódź, miasto studentów. Ale jak faktycznie wygląda rzeczywistość studentów w naszym mieście? Nazywam się Weronika Kobus i w dzisiejszej audycji razem z Łódzką Inicjatywą Studencką porozmawiamy o tym, jak wygląda studiowanie w Łodzi właśnie.
14: Mieszkańcy Łodzi mają głos.
10: Coraz częściej w mediach głównego nurtu pojawia się inicjatywa pracownicza. Myślę, że to jest taka organizacja, która, o ile wszyscy znają, nie wiem, Solidarność czy jakieś konkretne branżowe związki zawodowe, to świadomość tego, o co chodzi inicjatywie pracowniczej i jak w ogóle wygląda ta organizacja, jest troszeczkę mniejsza. Po raz kolejny mam w studiu dwie osoby, które opowiedzą mi o tym właśnie, na czym ta inicjatywa pracownicza polega.
15: Weronika Dąbrowicz, ja jestem w Komisji Krajowej i działam również w Łódzkiej Inicjatywie Studenckiej.
16: Adzik Kuczkowski, ja należę do Łódzkiej Inicjatywy Studenckiej.
10: Myślę, że możemy sobie zacząć od wyjaśnienia takich absolutnych technikaliów, bo inicjatywa pracownicza jest ogólnopolskim ruchem, ale mamy w Łodzi swój własny odłam. Opowiecie mi trochę o tej łódzkiej inicjatywie pracowniczej?
15: Inicjatywa pracownicza to związek zawodowy, w którego skład wchodzą komisje zakładowe, międzyzakładowe oraz środowiskowe. Te ostatnie to jest coś, co jest charakterystyczne dla tego związku, ponieważ naszym celem nie jest tyle nawet zmiana pracy, warunków pracy w jednym konkretnym miejscu pracy, tylko bardziej taka zmiana ogólna, krajowa, branżowa, globalna, tak, związana z tym, żeby po prostu pracownicy mieli tę siłę przebicia, mogli dochodzić swoich praw i żeby żyło im się lepiej. U nas w Łodzi istnieją komisje, które działają w sferze kultury i na uniwersytecie, więc my tutaj akurat w tych aspektach jesteśmy silni, ale ogólnie mamy w całym kraju komisje, które działają w branży logistyki, w branży też związanej z ochroną zdrowia i tak dalej, i tak dalej. Jakby tych komisji jest wiele. Mamy też bardzo silną kulturę ogólnie w Polsce, co uważam, że jest super, bo te komisje tak naprawdę bardzo często te warunki pracy mają trudne, chociaż to nie jest coś, o czym przeciętny człowiek, który nie pracuje w kulturze, myśli, kiedy myśli o pracy w kulturze. Niemniej jednak tu są też pewne charakterystyczne problemy, z którymi próbujemy walczyć, jak niskie pensje, czy przenoszenie pracy do domu itd., itd. Praca z dziećmi, też młodzieżą bywa trudna, tak? Wymaga pewnych warunków, które trzeba spełnić, żeby ta praca była dobra. Więc cieszę się, że akurat to jest u nas też silne, bo sama też pracuję w kulturze i też właśnie tą charakterystyczną rzeczą dla inicjatywy pracowniczej są struktury, które zrzeszają młodzież czy studentów. My akurat należymy właśnie do Łódzkiej Inicjatywy Studenckiej, czyli takiego niezależnej grupy osób studiujących. Akurat u nas w większości jest to Uniwersytet Łódzki, ale nie tylko, bo mamy też studentów z Politechniki Łódzkiej i z UMED-u. Te grupy studenckie to nie jest coś, co w prawie jest uznawane, ale my chcemy właśnie działać w tych ramach takiego związku zawodowego, no bo dla nas ważna też jest ten aspekt klasowy uczenia się, łączenia studiów z pracą i tego, żeby w ogóle być blisko ruchu pracowniczego, tak jako przyszli pracownicy, pracownice.
10: Czyli Łódzka Inicjatywa Studencka, ten odłam inicjatywy pracowniczej, który wy tutaj reprezentujecie najbardziej i który jest wam najbliższy, nie jest de facto związkiem zawodowym, ale jest organizacją, powiedzmy, że mającą podobne zainteresowania, czy można tak powiedzieć?
16: Znaczy, my jesteśmy komisją środowiskową, nie jesteśmy komisją, czyli nie jesteśmy uznawani przez, nie wiem, Uniwersytet Łódzki albo inną uczelnię za, nie wiem, komisję zakładową.
15: Czyli to oznacza tyle, że w pewnym sensie jesteśmy częścią związku zawodowego, ale nie mamy tych praw, które przysługują na przykład komisjom zakładowym.

0: te rzeczy wszystkie są ze sobą związane i my właśnie jako takie ciało, które działa w ramach związku zawodowego, ja czuję się związkowcem mimo wszystko, to my staramy się po prostu robić tą kontrę wobec tego właśnie prawa, które w jakiś sposób ogranicza nam te wolności związane z byciem takim związkowcem, studentem, czy w ogóle związkowcem, tak?
1: To jak w takim razie wygląda sytuacja łódzkich studentów i jakie są takie najbardziej bieżące problemy, nad którymi w tej chwili pochyla się Łódzka Inicjatywa Studencka?
2: No jednym z ważniejszych tematów są tanie stołówki, a właściwie brak tanich stołówek. Też problemy związane z akademikami, tak jak na przykład był problem, nie wiem, z pralkami, że pralki zaczęły być płatne.
0: Same akademiki też miały ostatnio wzrost cen za zakwaterowanie, na co zgodził się sam samorząd studencki. No i to w pewien sposób uderza oczywiście w tych studentów, którzy pochodzą z najmniej zamożnych rodzin. Powoli jakby stosunek ceny do jakości zamieszkiwania w akademiku, gdzie właśnie są problemy z pralkami, ale są też problemy w ogóle ze stanem tych akademików, czyli z, nie wiem, z pojawiającym się grzybem, z w ogóle liczbą studentów na metr kwadratowy, tak, no bo przecież mamy też bardzo dużo studentów w bardzo małej przestrzeni, no to powoli ten akademik przestaje być rzeczą, która jest jakoś konkurencyjna wobec rynku prywatnego, bo jest po prostu coraz droższe, powoli kosztuje tyle porównywalnie co pokoje w mieszkaniach, a jednocześnie ten standard no, jest niski. No i to, jest to problemem, tak? No bo jednak ten akademik w naszym mniemaniu powinien zwiększać szanse dla w ogóle dla wszystkich, a przede wszystkim dla tych osób, które po prostu pochodzą z mniej zamożnych rodzin, które muszą pracować studiując, żeby w ogóle móc zacząć studiować, muszą też się utrzymać i wtedy taki tani akademik jest po prostu jedną z możliwości, żeby w ogóle jakkolwiek, jak to się mówi, przebiedować podczas tych studiów, tak? Jakoś przejść ten czas, który bywa trudny, kiedy trzeba go łączyć z pracą.
1: To by było na tyle, jeżeli chodzi o samą inicjatywę studencką, ale jakie tak naprawdę są problemy osób studiujących w Łodzi? Słuchacie rozmowy z Weroniką Dąbrowicz i Jadzikiem Kuczkowskim z Łódzkiej Inicjatywy Studenckiej.
3: Tym żyje Łódź.
1: Jak w takim razie wyglądają te akademiki w Łodzi? Czy tam się w ogóle dużo zmieniło względem lat, nie wiem, 80-tych, 2000-tych?
2: Niedawno były generalne remonty części z akademików. Dom studencki to jest chyba numer 8. On teraz był tak rzeczywiście, przeszedł kompleksowy remont i on się zmienił bardzo. No ale wiadomo, wraz z tą zmianą jakości też była, tam była największa zmiana cen. W sensie ten akurat akademik on najbardziej zdrożał.
1: Mówimy teraz o Uniwersytecie Łódzkim.
2: Tak. Teraz mówię o akademikach na Lumumbowie.
0: Te akademiki różnią się od siebie znacząco, ja bym powiedziała, że są takie, które te jakość zamieszkiwania mają wysoką. Są akademiki, które są zupełnie nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Są takie, które są z tym trochę lepsze. No ale oczywiście no, problemy związane na przykład z wodą. Ja też jak studiowałam i mieszkałam w akademikach te parę lat temu, no to rzeczywiście często miałam problem z tym, że tej ciepłej wody nie było lub nie było wody wcale, bo mieszkałam w takim bardzo wysokim akademiku Politechniki Łódzkiej i tam po prostu w związku z tym, wydaje mi się, z samą strukturą tego budynku, jakby z technikaliami to i tym, że ten akademik był już, miał swoje lata, no to mieliśmy problem rzeczywiście z tą wodą. No problemem też na przykład akurat w moim akademiku były wyziewy z fabryki, która była bardzo obok tekstylnej. Tak, więc codziennie pobudka do pięknego zapachu toksycznych oparów, od których głowa bolała. Co ciekawe, też wtedy mieliśmy takie głosy, że pokoje z oknami na samą fabrykę miały na przykład osoby z zagranicy, więc no bywały te rzeczy czasami absurdalne. Teraz też na przykład jak właśnie były remonty tych akademików na Uniwersytecie Łódzkim, to mieliśmy na przykład takie głosy od społeczności, niektóre, że oni trochę nie chcą tych remontów, no bo jakby to oznacza, że kiedy do nich będą chcieli wrócić, to ich po prostu nie będzie na nie stać. Więc te warunki są bardzo różne. Są akademiki, które są bardziej nowoczesne, są akademiki, które są mniej nowoczesne i są stare i wyglądają jak właśnie z tych starych lat, z takich. Powiedziałabym też, że problemem jest trochę to, że rzeczywiście ten mieszkaniec akademika jest trochę traktowany nie jak lokator, tylko jak osoba, która ma być tam na chwilę, a mimo wszystko dla części osób ten akademik jest po prostu domem, jest mieszkaniem, więc też to poczucie braku stabilności jest czasem po prostu problemem, tak, bo na przykład na czas COVID-u z Politechniki Łódzkiej ludzie po prostu byli usuwani z tych domów.

0: domów studenckich. Ja też byłam jedną z tych osób, która musiała się na jakiś czas wyprowadzić. Dla mnie to było coś jak strata domu, jak nagłe opuszczenie domu, bo to było moje miejsce, w którym mogłam w końcu poczuć się jakoś bezpieczniej, zacząć swoje własne, niezależne, bardziej dorosłe życie poza rodziną, a jednak skończyło się to tym, że nagle dostałam wiadomość, że w ciągu tygodnia muszę się wyprowadzić. I o ile COVID jeszcze w pewien sposób może w naszej głowie był powodem, który był jak zrozumiały, powiedzmy, tak, to takie przypadki były też na przykład ze względu na to, że były jakieś międzynarodowe zawody studenckie czy coś takiego i ludzie wtedy też byli z akademików usuwani na czas tych zawodów, żeby po prostu zrobić miejsce dla osób, dla gości z zagranicy, więc ten ich dom był używany w zasadzie jak pewien taki zasób, którym można sobie bez żadnego patrzenia na tych przecież nie lokatorów, tak, po prostu sobie z nim robić co się chce pod rzeczy, które są w zasadzie bardziej atrakcją i dodatkiem niż takim trzonem tego, co powinno być dla osób studiujących, czyli tym zapleczem socjalnym, tak.
1: Tak, zmierzając już do końca naszej rozmowy, chciałabym od was usłyszeć, dlaczego to jest ważne, żeby problemami studentów w Łodzi interesowały się osoby, które już te studia mają za sobą.
0: Ja bym chyba złapała się tego, o czym mówiliśmy w sumie teraz tutaj najbardziej, czyli tych akademików. W zasadzie taki tani zasób mieszkaniowy, kierowany stricte do osób, które uczą się na uczelni lub pracują na uczelni, no to on wpływa pozytywnie na cały rynek mieszkaniowy w danym mieście. Bo kiedy nie mamy akademików, młodzi ludzie, którzy, czy w ogóle ludzie, którzy chcą studiować, wynajmują te pojedyncze pokoje w mieszkaniach, to napędza pewne negatywne zjawiska po prostu na rynku mieszkaniowym. Wzrost czynszów, bo to trochę jest tak, że student będzie miał mało zasobów finansowych, wynagrodzenia, ale jednak kiedy jest ich 5 w danym gospodarstwie domowym, to jednak nagle zdarza się taka sytuacja, że jednak ten zysk jest większy niż przy takiej gospodarstwie domowym normalnym, bardziej standardowym, gdzie mamy na przykład powiedzmy 2 ludzi i nie wiem, dziecko, tak? To negatywnie wpływa na to, też na takie zjawiska właśnie robienia mniejszych mieszkań, w sensie takich typowych kawalerek pod wynajem dla studentów, tego dzielenia mieszkań na te małe pokoiki, że mamy 10 pokoi w mieszkaniu 100-metrowym i po prostu dochodzi do jakichś absurdów, że ludzie niby żyją w dużym mieszkaniu, ale tak naprawdę tę przestrzeń życiową mają, nie wiem, 10-metrową, tak? Jednak ten tani zasób dla studentów wpływa pozytywnie ogólnie na rynek mieszkaniowy w danym mieście.
2: Plus, wydaje mi się, że to leży w interesie każdej osoby, żeby nasze społeczeństwo, żeby nam kolektywnie żyło się lepiej i żeby osobom studiującym też żyło się lepiej, bo chcemy żyć komfortowo i chcemy się kształcić. No. Chcemy, żeby nasze społeczeństwo było wykształcone i żeby nie musiało żyć w drakońskich warunkach, żeby to wykształcenie dostać.
0: Żebyśmy mieli specjalistów też, po prostu. Jeśli chcemy mieć osoby, które będą zajmowały się inżynierią, musimy dać warunki osobom do tego, żeby mogły studiować rzeczy związane z inżynierią. I to nie jest powiedziane, że osoba tylko z uprzywilejowanej rodziny będzie miała taką wiedzę i umiejętności, które będą przydatne do tego. Jest na pewno mnóstwo osób, których potencjału nie znamy, dlatego, że oni tego potencjału nie mogą w sobie rozwinąć właśnie przez swoją sytuację finansową, życiową. Więc to powinno być ważne dla nas wszystkich.
1: Tak więc nieważne, czy studia macie już dawno za sobą, czy jeszcze jesteście w ich trakcie, wszyscy powinniśmy zainteresować się tym, aby osoby młode mogły kształcić się w naszym mieście w jak najlepszych warunkach. Jeżeli chcecie wesprzeć Łódzką Inicjatywę Studencką, znajdziecie ich na Facebooku, a także na Instagramie jako Łódzka Akademicka OZZ IP. A zanim zamkniemy temat, przypomnę jeszcze, że Inicjatywa Studencka jest częścią dużo większej organizacji, czyli Inicjatywy Pracowniczej, którą możecie znaleźć pod nazwą Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: Jadąc autobusem po ulicy Rewolucji możecie usłyszeć komunikat: przystanek Rewolucji 1905 roku, wschodnia, Muzeum Mundurów. I wiele z was pewnie zastanawia się, gdzie mieści się to Muzeum Mundurów, skoro z autobusu wcale go nie widać. Otóż właśnie w dzisiejszej audycji rozwijemy sobie te wątpliwości i opowiemy o tym, nie tylko gdzie znaleźć Muzeum Mundurów, ale i co fajnego można w nim zobaczyć. Ja nazywam się Weronika Kobus, a moim gościem będzie sprawca całego tego zamieszania, czyli założyciel Muzeum Mundurów Policyjnych Świata. muzeum otworzyło się właściwie niedawno, bo w 2023 roku właśnie bliziutko skrzyżowania ulicy Wschodniej i rewolucji 1905 roku, a dokładnie przy Włókienniczej 5. Właśnie korzystając z rewitalizacji ulicy Włókienniczej znalazło się tam miejsce na lokale użytkowe i w ten sposób zmaterializował się pomysł, który w głowie założyciela mieszkał już od wielu, wielu lat. Kolekcja mundurów to całkowicie prywatne zbiory właściciela, który przez kilkanaście lat zbierał je po prostu z własnej zajawki, a zanim otworzył muzeum, mogliście znać go jako jednego z założycieli zespołu 19 Wiosen, czy jako grającego regularnie w różnych łódzkich klubach DJ-a Fagota. Już wiecie, o kogo chodzi? Posłuchajcie rozmowy.
3: Odwiedzamy łódzkie muzea.
4: Nazywam się Grzegorz Feingold, jestem kustoszem świeżego muzeum, które powstało na Włókienniczej 5, Muzeum Mundurów Policyjnych Świata.
5: Wydaje mi się, że ta zajawka na mundury to u ciebie trwała już od jakiegoś czasu i pewnie ten pomysł muzeum już przez parę ładnych lat w twojej głowie kiełkował. Co się takiego stało, że udało się to zmaterializować i po prostu oficjalnie otworzyć?
4: No wiesz co, miałem kilka podejść. Faktycznie mundury zbieram chyba już, nie wiem, z 18 lat. Nagromadziło się tego strasznie dużo, bo to już po prostu jest mania prześladowcza, zbieractwo, czy jak to inaczej nazwać. Próbowałem tam, jak już faktycznie uważałem, że jest co pokazać, w parę miejsc podskoczyć, ale albo był jakiś zły status lokalu, nie dało się wynająć. Wiem, że zacząłem od 217, tam gdzie są tak mały off. To miało być na piętrze, ale tam też były jakieś problemy, to się nie nadawało na stałą ekspozycję. No więc dowiedziałem się 3 lata temu, że były konkursy na tej ulicy Włókienniczej przez Zarząd Lokali Miejskich, były właśnie na stronie wywołane i stwierdziłem, że kurczę, no miejsce z historią, bo tutaj ta ulica kiedyś cieszyła się totalnym, taką niesławą, tutaj były gangsterzy, wiesz, i kibice, w ogóle wszystko, nawet policja się tutaj bała wjeżdżać, dlatego tak przewrotnie w takim miejscu otworzyć Muzeum Mundurów Policyjnych Świata było też takim czymś może ryzykownym, ale też takim bardzo charakterystycznym. Tak naprawdę to w marcu 2020 to było 3 bodajże, tak? Czyli 3 miesiące przed tym, zanim podjąłem decyzję, żeby złożyć papiery właśnie na ten konkurs na lokale kreatywne. Marta Pszonak, niejaka z Fundacji Działania, która też zajmuje się przeważnie dzieciakami, wraz ze studentami z ASP, z Wydziału Mody, postanowiła teraz zrobić pokaz mody, w którym też tutaj dzieci z Domu Dziecka brały udział. Tu mamy 2 domy dziecka, tam pomagały w szyciu, no i też w chodzeniu. I zobaczyłem tą kolorystykę, że po prostu naprawdę przyciągnęło to dużo ludzi. DJ z głośnikami na balkonach, za pozwoleniem sąsiedztwa oczywiście. I nawet uczestnicy tego pokazu mody byli po prostu totalnie, wiesz, ubrani, jakby byli częścią tego, wiesz, naprawdę było tak kolorowo, prawie nawet nie wiem, czy nie przybili paradę wolności. Więc powiedziałem sobie, o kurczę, to miejsce ma potencjał, muszę tutaj coś zadziałać, bo widziałem, że dużo tych lokali parterowych stało pusto, zacząłem się tam interesować, no i okazało się, że faktycznie są do wzięcia, no i ten mój tutaj przy Włókienniczej 5, 90 metrów kwadratowych wydawał mi się taki najbardziej optymalny na te mundury. I poszło. Złożyłem podanie, ciach, potem była drugi etap, licytacje, wiesz, i bez konkurencyjnie mi się udało to dostać. Jakoś ten pomysł im podszedł tak, że tutaj, wiesz, właśnie potrzebowali takich świrów jak ja, którzy rozkręcą to tak bardziej turystycznie, to miejsce.
5: To jak na tym metrażu udało się zmieścić 100 manekinów, bo taki jest podtytuł nazwy tego muzeum.
4: Tak, 100 manekinów nazwałem tak jeszcze przed w ogóle, wpierw to w ogóle działało jako strona internetowa i faktycznie wtedy dochodziłem do setki. Obecnie mam już 200 mundurów, w tym też część jest dla klientów podwójnych, żeby też, bo tutaj dużo jest akcji, że w Sanibrytu też jest właśnie możliwość przymierzenia czapek i marynarek, a że z manekinów ściągać i ubierać, to jest to bardzo pracochłonne, więc dużo państw takich bardziej charakterystycznych jak Kanada, Hiszpania czy tam Francja, wybrałem sobie na podwójne, a nie z potrójne, żeby sobie klienci mogli też robić sesje zdjęciowe. Czyli ogólnie na pewno już przekroczyłem 200. 200 mundurów jest. No.
5: To jest plan na rozwój tego? Jakie jeszcze chciałbyś mundury zdobyć?
4: Wiesz co, no mundurów jeszcze jest dużo, bo wiesz, państw jest na świecie prawie 200. Najgorzej jest z Afryką, bo w Afryce nie ma takich świrów jak my. W sensie mówimy takich pasjonatów zbieraczy. Przeważnie ci zbieracze w większości to są albo byli, albo obecnie funkcjonariusze. Ja jako muzyk jestem, się trochę tam wyróżniam wśród nich i tak, no... Początki nie były łatwe tego zbierania, bo przepłacałem na eBayu. Na eBayu są sami handlarze, wiesz, tacy, którzy chcą zarobić za ciuch. Zanim zacząłem tak powoli budować tą siatkę, wiesz, tych znajomości, to były właśnie grupy facebookowe albo giełdy, czasami bardzo często, bo raz do roku jest w Berlinie, w Pradze, w Warszawie, spotykają się, wiesz. Nie ma takiego gościa, który zbiera całe, po prostu kompletne. Jeden jest od naszywek, drugi od pagonów, czwarty tylko klamry, piąty naszywki, a ja potem tak to, wiesz, zbieram jak takie puzzle, muszę to ułożyć na manekinie, żeby się zgadzało wszystko, ranga, rocznik, formacja i tak dalej, wiesz. Ale to jest, wiesz, to jest takie przyjemne, wiesz, jak ktoś lubuje się, wiesz, w układaniu puzzli, to ja właśnie tak ubieram manekiny. Tego, że muszę też poszukać tych części, żeby, wiesz, żeby to wstawić i wystawić na stałą ekspozycję.
5: Zastanawiam się, czy te manekiny mają coś wspólnego z łodzią poza twoją osobą i twoją absolutnie szaloną zajawką. To muzeum po prostu miałoby miejsce gdziekolwiek tam, gdzie ty się znajdziesz, co?
4: No tak, skoro mieszkam w Łodzi, tu jestem, wiesz, przez te swoje zespoły i rodzinę, przyjaciół, wiesz, że tak powiem, chciałem powiedzieć uwięziony, to trochę kiepskie słowo. No po prostu to jest moje miasto i nie widziałbym tego w innym miejscu niż w miejscu zamieszkania. Tym bardziej, że tu jest też, wiesz, wiadomo, Łódź jest w centrum, z każdej strony blisko do mnie dojechać, czy z gór, czy z nadmorza. Taka sama droga.
5: A czy to twoja działalność, no bo jakby jesteś muzykiem w zespołach zdecydowanie bardziej na tej alternatywnej stronie. Tutaj gatunkowo masz rozstrzał ogromny, więc może nie będziemy wchodzić w szczegóły, ale wspólny łącznik jest taki, że są to jednak zespoły alternatywne, dość antysystemowe i ta zajawka jest niesamowicie przekorna.
4: Tak, tak. Dużo moich kolegów, takich bardziej radykalnych punkowców, totalnie nie kuma tej mojej zajawki, wręcz są oburzeni, zdegustowani. Ale wiesz, no paru osobom wyjaśniłem, że to po prostu jest po prostu zajawka typowo ciuchowa. Logotypy, wiesz, kształty, kolorystyka, historia tych państw, czemu akurat takie czapki, czemu takie logotypy, że to się, jak się prowadzi muzeum, to też trzeba też wiedzieć o tych jednostkach, o tych mundurach, skąd się to bierze, więc też się zacząłem interesować. A wiesz, a tak naprawdę zaczęło się niewinnie, bo w latach 90., pod koniec lat 90. jeździliśmy do Włoch, do pracy, nielegalnej pracy, bo wtedy jeszcze nie byliśmy w Unii, więc trzeba było uważać na karabinierów przeważnie. To przeważnie to były, wiesz, owoce, czereśnie w czerwcu, we wrześniu jabłka i trzeba było naprawdę pilnować się i tak, kim są ci karabinierzy, co to w ogóle jest, chodzą na czarno, trochę, wiesz, jakaś niemiecka, wiadomo, skojarzenia. No i wiesz, zacząłem się interesować, potem wiesz, kupiłem sobie czapkę i potem poszło marynarka i potem, dobra, jak mam wokół, to teraz o co chodzi z tą żandarmerią francuską, od której się zaczęły te wszystkie żandarmerie, tak naprawdę, bo oni to jakby zainicjowali 300 lat temu. No i potem wiesz, i potem nagle, dobra, też mam te żandarmerie, no to w takim razie policja. Skończyłem z Europą, zacząłem zbierać Azję. Właśnie siedzimy w pokoju azjatyckim, zobacz, co tu się dzieje. Mhm. Filipiny, Indie, Izrael, Wietnam, Korea, Kambodża, Chiny, Tajlandia, Turcja, Indonezja, Japonia, Nepal, Gruzja, Tajwan, a jeszcze Irak.
1: O sali azjatyckiej oraz reszcie zbiorów Muzeum Mundurów Policyjnych Świata opowiada Grzegorz Feingold, którego pasja do mody doprowadziła do otwarcia właśnie takiego wyjątkowego muzeum.
5: Jeszcze chciałabym cię zapytać właśnie o tę ulicę Włókienniczą, bo to jest zdecydowanie nieprzypadkowy adres w mieście. Jedna z tych ulic, które kilka lat temu przeszły rewitalizację i już było to na tyle dawno, że można trochę chcieć miasto rozliczać z tej rewitalizacji. Jak ci tutaj na tej Włókienniczej w nowym wydaniu?
4: No wiesz co, powiem ci, że pierwszy rok działalności, czyli to był 2023, było całkiem spoko, to było naprawdę, miasto promowało to totalnie, gazetki, banery, telewizja, w ogóle co tu się nie działo, wycieczki, pikniki różnego rodzaju, od Dnia Dziecka po jakieś majówki i tak dalej. Teraz faktycznie z trzecim rokiem trochę jest jakby tendencja spadkowa, jakby trochę miasto zapomniało o tej ulicy, ale przychodzą turyści, lokale się zmieniają, niektórzy rezygnują, niektórzy przychodzą nowi tutaj. otworzyły się czarne szyje, znaczy czarny kot szyje. Tutaj jest tutaj też Mimado z Dominiką, która też z kolei ona bardziej w ciuchach, bo czarny kot to jest bardziej od tam torby i plecaki. Mamy już 5 galerii sztuki w tym, i 6 galeria rękodzieła z Meksyku, którzy też się trzymają od samego początku tutaj, jak się wprowadzili. Pojawiły się 2 kawiarnie, także jest rozwój. Ulica jest naprawdę pięknie wyremontowana. Ja cały czas jeszcze wierzę, że to się rozkręci. Może jeszcze jakoś wejdzie mała gastronomia, to też trochę przyciągnie ludzi, bo to wiadomo, na głodnego to kiepsko jest zwiedzać muzea i galerię.
0: Sprytne, sprytne.
5: No to jak, jeżeli przygotowujemy się na wycieczkę do Muzeum Mundurów, ile czasu sobie zarezerwować, czego się spodziewać? No co po prostu najlepiej zobaczyć u ciebie w muzeum?
4: No najlepsze są takie wycieczki do maks 15-20 osób, żeby to było komfortowo. Jak widzisz sama, tu już manekiny przejęły w ogóle, wiesz, większość pomieszczenia, więc żeby było komfortowo, to tak liczebnie właśnie tak to wygląda. Jak są wycieczki jakieś takie zorganizowane, to wszystkim daje ulgi. Jeśli są jakieś mniejsze grupki, no, też jestem w ogóle w karcie wielkiej rodziny. To też jest, też jak przychodzą jakieś takie właśnie 5-4-osobowe rodzinki, też mają zniżki. No i co jest? Ja tutaj na początku opowiadam, przechodzimy, jak się tutaj poruszamy, że tu mamy tutaj, żeby się nie pogubić, kolejność alfabetyczną. Pierwsze 2 sale to jest prawie cała Europa, trochę Ameryki Południowej, Północnej i Australia. W 3 sali jest już tylko Azja, chyba z 20 obiektów. No i jeszcze taka 4 mała salka, w której jest już taka wystawa plakatu propagandowego, rekrutacyjnego właśnie z różnych rejonów świata i z różnych czasów. I po takim oprowadzaniu chodzimy sobie po kolei od Anglii po Węgry, alfabetycznie. Potem jest czas wolny i wtedy właśnie hulaj dusza. Tu jest, są 2 lusterka, gdzie można sobie czapki przymierzać, ściągać z manekinów. Oczywiście potem odkładamy na swoje miejsce. Jeśli ktoś chce bardziej zaszaleć, to są 2 miejsca, gdzie są wieszaki z marynarkami. Tylko ja wtedy podchodzę i mówię, jak sobie coś wybierzecie, to ja wtedy oczywiście muszę podać konkretną szapkę, żeby nie było, że jest miks. Czas jest nieograniczony. Jak ktoś chce wpaść na 15 minut, przebiec, to robi. Ktoś chce posiedzieć tutaj dłużej, jeszcze w takiej naszej małej czytelni. Czytelnia mieści się w środku pokoju azjatyckiego, w którym, jak widzisz, jest tuczna roślinność, żeby trochę nie było tak sztywno i sterylnie. Wszystko dostałem to z planu filmowego komisarza Alexa w prezencie, jak się zwijali z magazynów. Także wszystko się zgadza. Są palmy, jak wiesz, przystało na Azję. No i też jest kącik, gdzie są miniaturki radiowozów i motocykli z różnych państw.
1: Podsumowując, w tym muzeum nie ma żadnego zakazu dotykania eksponatów. Wręcz przeciwnie, to jest muzeum, w którym najlepiej sobie tych wszystkich eksponatów podotykać i założyć na własne barki lub na własną głowę. Muzeum Mundurów Policyjnych Świata, nazywane również na mapach 100 manekinów, to jedyne w swoim rodzaju doświadczenie. Mimo że muzeum wcale wielkie nie jest, to oferuje zupełnie coś innego. Interaktywną zabawę, historię opowiedzianą w przyjazny sposób, no i właśnie, historię, której można dotknąć. Ulica Włókiennicza 5. Odwiedziny w muzeum to też świetny pretekst, żeby zobaczyć, jak wygląda rewitalizacja ulicy Włókienniczej, która nazywana kiedyś, jak wszyscy pewnie dobrze wiecie, ulicą Kamienną przez długie lata, cieszyła się złą sławą, a obecnie oferuje muzea, galerie sztuki, kawiarnie i co jeszcze? Zobaczymy. Myślę, że nowy rozdział ulicy Włókienniczej dopiero się rozpoczyna.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.

0: I Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie, jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
5: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
6: Po reklamie. Meloradio Łódź na 104.5 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
7: Zdarzało wam się spacerować wieczorową porą po pasażu Rubinsteina? Zwłaszcza, wiecie, taką wieczorową porą, kiedy zmrok przykrywa już pewne pomysły, takie jak na przykład niekonieczne stosowanie się do przepisów obowiązującego prawa. Mogliście spotkać tam mnóstwo bawiących się młodych ludzi. Może sami witaliście tam wschód słońca, stukając się butelkami ze swoimi przyjaciółmi? No, jeżeli tak, to obawiam się, że to mógł być wasz ostatni raz. Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i tematem dzisiejszej audycji będzie przebudowa pasażu Rubinsteina, który, jak to próbowałam wam jak najbardziej malowniczo opisać, był miejscem spotkań, ale teraz zmieni się nie do poznania, zamieni się w przestrzeń zieloną, będzie tam duży plac zabaw. I co jeszcze? Posłuchajcie, żeby się dowiedzieć.
8: Tym żyje Łódź.
7: W poniedziałkowy poranek 28 września, tuż po zakończeniu Light Move Festival, ciężki sprzęt budowlany wjechał właśnie na teren pasażu Rubinsteina. Budynek, który tam się znajdował i właśnie już teraz jest poddawany rozbiórce, możecie kojarzyć jako klub nocny, jako pizzerię, bądź jako kompletną ruderę, bo w tym stanie już od paru ładnych lat pozostawał. Znajdując się w samiusieńkim centrum miasta, bo przecież pasaż Rubinsteina odchodzi od ulicy Piotrkowskiej. Nie dziwię się, że włodarzom miasta Łodzi już od dawna chodziło po głowie, żeby ten teren zagospodarować jakoś inaczej. Jednak od wielu, wielu lat trwała już batalia z właścicielami tego obiektu. Wielu łodzian liczyło na to, że batalia będzie przeciągać się w nieskończoność i że rudera na pasażu Rubinsteina nigdy nie zostanie wyburzona. Mieszkańcy okolicznych kamienic wręcz przeciwnie, nie mogli się doczekać, aż ta sprawa wreszcie się zakończy, ale teraz nieważne, po której stronie barykady staliście, musimy wszyscy przyjąć do wiadomości, że sprawa się rozwiązała. O tym, jak przez kilkanaście lat miasto próbowało odzyskać tę działkę i co planuje zbudować w momencie, kiedy już wyburzy niechciany budynek, opowiedziała nam prezydent miasta Łodzi, Hanna Zdanowska.
9: Witam Państwa w szczególnym momencie, kiedy faktycznie rozpoczynamy proces wyburzania budynku po tak zwanej dawnej pizzy hut. Próbowaliśmy skłonić właścicieli do remontu tego obiektu. Próbowaliśmy zrobić wszystko, spełzło to na niczym niestety. To, co nam się udało po wielu latach, bo to był jeden z projektów, który starałam się od początku, jak rozpoczęłam swoją pracę na urzędzie, w jaki sposób doprowadzić do szczęśliwego końca. Jedyną szansą było po prostu przyjęcie planu zagospodarowania, który stwarzał możliwość wywłaszczenia. Ponieważ chciano to zrobić szybciej, dlatego wreszcie właściciele zdecydowali się odsprzedać nam ten budynek. I dzięki temu możemy w tej chwili stworzyć przede wszystkim piękną zieloną przestrzeń, bo to miejsce będzie służyło łodzianom. To nie chodzi o wyburzenie, to chodzi o przywrócenie fajnej roli pasażu Rubinsteina, czyli roli, do której myślę, że chcielibyśmy, żeby był stworzony. Chcemy przede wszystkim tutaj zrobić faktycznie przestrzeń ułożoną, przestrzeń zieloną, niezabetonowaną, broń Boże, w miejscu, gdzie znajduje się jeszcze, stoi nadal budynek. Będzie plac zabaw dla dzieci, duży, piękny plac zabaw dla dzieci. Natomiast rewitalizacji, renowacji przejdzie cały pasaż Rubinsteina. Począwszy od odbetonowania tych dróg donikąd, które będą tak naprawdę tylko będzie główna jedna droga, która będzie umożliwiła osobom niepełnosprawnościami czy rodzicom z wózkiem przemieszczanie się. Natomiast chcemy, żeby ten teren był jak najbardziej zielony. Nie naruszymy żadnych z pięknych, starych okazów drzew, natomiast na pewno dosadzimy jeszcze szereg zieleni i tej wysokiej drzew, ale również niskopiennej, takiej, która lubi cień, bo tu jest sporo cienia i to jest fajne, ale też stworzymy przestrzenie przede wszystkim z ładną, nową infrastrukturą, czyli ławkami, gdzie będzie można przysiąść, odpocząć, czy po prostu spędzić czas. Chcemy też zagospodarować tą straszącą nas troszeczkę ścianę, więc ta ściana będzie też takim elementem bardziej artystycznej wizji artystów. Pojawi się zarys budynku na ścianie szczytowej kamienicy od Kościuszki i będzie też troszeczkę światła, którym będziemy mogli grać przy okazji różnych wydarzeń, które mam nadzieję będą się nadal, tak jak się dzieją w naszym mieście, odbywały. Także zmieniamy Łódź dla nas, dla mieszkańców, dla Państwa.
7: Jeżeli nie widzieliście wizualizacji, to postaram się Wam jak najbardziej dokładnie opowiedzieć, bo jest to naprawdę drastyczna zmiana. Wizualizacje nowego pasażu Rubinsteina zakładają widoki jak z Alicji w Krainie Czarów. Czarno-biały chodnik z kwadratowych płyt ułożonych wymiennie w szachownice, ławeczki, krzesełka, ogromny plac zabaw i instalacja metalowa przypominająca fasadę kamienicy, a do tego mnóstwo wielokolorowego oświetlenia. No i oczywiście, żeby to wszystko powstało, te na razie przeszkadzające przestrzenie budynku trzeba po prostu wyburzyć. Tak więc o wyburzeniach i planach zarządu lokali miejskich, jeżeli właśnie chodzi o te destrukcyjne działania miejskie, opowie wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek.
10: Przykład pasażu Rubinsteina i tego budynku, który znajduje się tutaj obok nas, czyli po dawnej Pizza Hut, to właśnie jest egzemplarz sytuacji, gdzie wiążemy naszą politykę zarządu lokali miejskich, gdzie przeprowadzamy wyburzenia z urbanistyką miejską oraz zielenią miejską. Jak można wykorzystać tego typu wyburzenie, żeby wzbogacić teren, żeby mógł ulec on kompleksowej renowacji i służyć mieszkańcom. W tym roku jako zarząd lokali miejskich burzymy 161 budynków. 47 budynków to są budynki mieszkalne. W wielu miejscach powstaną nasze miejskie inwestycje, powstaną tereny zielone, powstaną te obszary, które będą na co dzień służyć naszym mieszkańcom. I myślę, że jeden z najlepszych przykładów, czyli pasaż Rubinsteina. Wbiliśmy łopaty, w cudzysłowie, czyli przyjechała koparka wyburzeniowa, rozpoczęły się prace związane z wyburzeniami. Jak widzicie, budynek jest wielokondygnacyjny, to znaczy też kondygnacja podziemna, a zatem prace są troszeczkę bardziej złożone, ale pomimo tego będziemy kończyć już 26 października. Tak mamy podpisaną umowę, a zatem jest to bardzo szybkie wyburzenie. Jednak dla wykonawcy w pewien sposób utrudnione, ponieważ zachowujemy część muru oporowego. Z drugiej strony ze względu na fundament tego budynku i sąsiadujące inne budynki musimy poszczególne elementy pozostawić w gruncie, tak żeby nie narażyć konstrukcji naszych sąsiadów obok hotelu, obok budynków, które są na ulicy Piotrkowskiej, żeby tak zabezpieczyć teren, ale jednocześnie, żeby stworzyć podstawę do inwestycji, o których pani prezydent mówiła, ponieważ w tym miejscu stanie plac zabaw dla dzieci, a zatem też przygotujemy tak grunt, żeby swobodnie nowa infrastruktura, która w tym miejscu ma się pojawić, swobodnie mogła stanąć. A zatem pasaż Rubinsteina to jest projekt, o którym pani prezydent mówiła nam wielokrotnie. Ja się cieszę, że dzisiaj możemy wspólnymi siłami go realizować, sprawnie dokonać wyburzenia, a niebawem rusza już właściwy remont i będziemy mieli inny pasaż. Ja mogę powiedzieć o globalnych kosztach, jeżeli chodzi o wyburzenia na poziomie zarządu lokali miejskiej. Mamy przeznaczony w tym roku budżet 10 milionów złotych. Co do umowy, którą tutaj mamy zawarte, nie pamiętam jaka jest to kwota, ale proszę spojrzeć, przy 10 milionach mieścimy się w 160 wyburzeniach. Oczywiście niektóre wyburzenia to są małe garaże, małe budynki gospodarcze, 47 to są budynki mieszkalne, w tym budynki, które są naprawdę gabarytowe.
7: Kiedy w takim razie możemy spodziewać się oddania do użytku całego pasażu po remoncie?
9: Myślę, że w lecie przyszłego roku zobaczą już zupełnie inną jakość. Potrzebujemy też, żeby na wiosnę zieleń można było posadzić. Jesienią już nie damy rady. Tu będą wyburzenia, będą rozbiórki, będą zniwelowanie tych wszystkich dróg i dziwnych ścieżek donikąd, bo kiedyś zupełnie inaczej ta przestrzeń wyglądała. W związku z czym myślę, że ten rok to skupienie się na demontażu tego, co jest, a przyszły rok to już jest zasadzenie od wiosny nowej roślinności, ułożenie, tak jak powiedziałam, jednej ścieżki, no i w międzyczasie zakup całej infrastruktury i placu zabaw, który troszeczkę na pewno potrwa, bo jak widać, on będzie mniej więcej wkomponowany w całość tej bryły budynku, więc on będzie duży, ten plac zabaw.
11: Te wizualizacje wyglądają trochę jak zdjęcia z Light Move Festiwalu. Czy to będzie tak wyglądało na co dzień, czy tylko od święta?
9: To będzie wyglądało tylko tak od święta, nie będziemy na co dzień. No tu też wokół mieszkają mieszkańcy, jak widać naprzeciwko też są budynki, w związku z czym też musimy dać szansę, żeby każdy mógł w nocy odpocząć. Natomiast myślę, że przy okazji różnych imprez, które się odbywają w mieście, będziemy mogli jak gdyby uwypuklać rolę tego miejsca jako fajnego miejsca do odwiedzin również, nie tylko przy okazji Life Move Festiwalu, ale mamy święto naszego miasta, jedno, drugie, święto naszego miasta obchodzimy dwukrotnie niemalże. W związku z czym mamy szereg różnych okolicznościowych imprez, jak na przykład jak mamy Świętego Patryka, kiedy poświetlamy na zielono, czy mamy Dzień Różowej Strążeczki. No, możemy wtedy symbolizować te rzeczy, które są dla nas ważne, o których powinniśmy pamiętać.
11: Ja chciałabym jeszcze zapytać, czy miasto ma jakiś plan na to, co zrobić z tą przestrzenią, żeby ona nie wróciła do takiego stanu użytkowania, w jakim jest obecnie?
10: Szanowne pytanie.
9: Przede wszystkim na bieżąco dbać i, co jest bardzo istotne, jednak edukować społeczeństwo, że to nie jest niczyje, czyli możemy z tym robić, co nam się żeby nie podoba, to jest nasze i dlatego możemy z tym robić, co nam się podoba, pod warunkiem, że nie ingeruje to we własność innych współobywateli. Tu będzie dużo zieleni, dużo roślinności, tak żeby był takim faktycznie miejscem do oddechu. Będzie można na pewno siąść gdzieś na ławce, czy na krzesełkach porozstawianych jako ławki. Nie każdy chce siedzieć z wieloma osobami, niektórzy chcą w pojedynkę sobie siąść z książką i poczytać. I temu będzie służył ten pasaż również.
7: Myślę, że nierozsądnym byłoby nie wykorzystać tej okazji spotkania i z prezydent, i wiceprezydentem miasta, żeby nie zapytać o przestrzeń, w której mieściła się lodziarnia Horteksu, a na razie pozostaje niezagospodarowana. Czy miasto ma jakieś plany na wykorzystanie tej przestrzeni?
9: Powiem więcej, my mamy już całą koncepcję i plan. Nie mamy pozwolenia na budowę z jednego powodu. Kiedyś ktoś w swojej braku roztropności wydał w szczytowej ścianie zezwolenie oficjalne na postawienie okien. No i to jest główny problem. Próbujemy z właścicielami kamienicy doporozumieć się do tego, jak zabudować, bo cały projekt przewiduje, że te okna zostają. One są jak gdyby wkomponowane w instalację na górze. Dół jest problemem. Góra już jest jakoś dogadana. Problemem jest dół. Co z tymi oknami, których w tej chwili jest żabka bodajże? One i tak są zasłonięte, nikomu w niczym nie służą, ale właściciele muszą wyrazić zgodę. Także mamy wszystko przygotowane, jesteśmy gotowi, miasto będzie inwestorem, miasto chce to wybudować. Później w drodze przetargu wynająć ten obiekt na działalność, myślę, że przede wszystkim gastronomiczną, bo ona aż się prosi, żeby znowu wróciła tam tego typu funkcja. ale no musimy przekonać dwóch współwłaścicieli, właściwie właściciela wiodącego, większościowego i mniejszościowego, co do tego, żeby wyraził zgodę, żeby pozwolił te okna, żeby one jak gdyby może nie na stałe, ale przynajmniej były przysłonięte na ten czas, kiedy będzie funkcjonowało tam obiekt o charakterze bardziej. To jest instalacja z obiektem połączona gastronomicznym niż stały budynek, bo to będzie faktycznie konstrukcja metalowa.
10: Myślę, że dawny Horteks jest to jeden z takich przykładów, z którymi mierzą się włodarze we wszystkich samorządach, czyli często gdzieś, gdzie istniał budynek, powstała przerwa między budynkami i często mieszkańcy wykorzystali tę sytuację, żeby wywołać sobie w sposób legalny bądź też nielegalny i to bardzo
9: tu
10: często...
9: niestety legalny.
10: Nie, bardzo często też właśnie nielegalny, tutaj mamy sytuację legalną, takie okna. Z czym my się mierzymy potem, że jeżeli chcemy odbudować budynek w miejsce przerwy w linii ulicy, nie dostaniemy pozwolenia na budowę, często tylko z powodu jednego okna. Też przy naszych inwestycjach związanych z renowacją naszych budynków, to jest problem przy wydaniu decyzji pozwolenia na budowę, pozwolenia na zmianę w konstrukcji budynku, czyli sąsiadujące budynki właśnie z wywołanymi oknami. To jest coś, co mieszkańcy często mogą nie zauważać jako rzecz, że to może być powód, ale my w tej dokumentacji z tym się mierzymy. Horteks jest akurat tego typu przykładem, gdzie już wszyscy dawno temu chcielibyśmy, żeby stała ta piękna konstrukcja, a mierzymy się z punktu widzenia tak przeciętnego funkcjonowania mieszkańca z banalnym tematem, ale on nam absolutnie blokuje inwestycje.
7: Czy mogę skwitować tę rozmowę lepiej niż skwitowały ją odgłosy budowy dobiegające z otoczenia? W każdym razie, według planu, pasaż po remoncie ma się pokazać mieszkańcom w przyszłym roku, a tymczasem wy już wiecie co, cierpliwości. Ja tej cierpliwości jak najwięcej nam wszystkim życzę. Audycję poprowadziła dla Was Weronika Kobus. Do usłyszenia.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
7: Czy słyszeliście o karcie praw osób doświadczających bezdomności? Łódź chwali się, że jest zaledwie czwartym miastem w Polsce, któremu udało się taką kartę uchwalić. Na portalu łódź.pl czytamy, że to udało się już wcześniej w Warszawie, w Lesznie i w Gdańsku, a na całym świecie miast, którym udało się uchwalić taki dokument, jest zaledwie 60. Brzmi jak ogromny sukces, prawda? To właśnie zbadamy w dzisiejszej audycji. Ja nazywam się Weronika Kobus, a to jest magazyn reporterów.
3: Ważne dla mieszkańców Łodzi.
7: Czym w takim razie jest taka karta praw osób doświadczających bezdomności? No, myślę, że przede wszystkim jest owocem pracy Rady do spraw rozwiązywania problemu bezdomności, która jest takim miejscem współpracy, w którym przedstawiciele samorządu, pomocy społecznej, różnych organizacji społecznych i przedstawiciele środowiska naukowego pracują nad zarekomendowaniem jak najbardziej trafnych rozwiązań służących do przeciwdziałania problemowi bezdomności, rozwiązywania problemu bezdomności. Oczywiście w skład tej rady wchodzi grono fantastycznych ekspertów, myślę, że tego nikt nie będzie chciał kwestionować. Natomiast co dla mnie było dość niejasne w momencie, kiedy dowiedziałam się o przyjęciu tego dokumentu, jest to właściwie czemu on służy. Czy uchwalenie tego dokumentu przełoży się jakkolwiek realnie na codzienność i na faktyczne możliwości pomocy dla osób w kryzysie bezdomności w Łodzi. Porozmawiałam więc na ten temat z wiceprezydentem Łodzi Adamem Wieczorkiem, który jednocześnie jest przewodniczącym Rady do spraw rozwiązywania problemu bezdomności przy prezydencie miasta Łodzi.
11: Co znaczy praktycznie dla osób znajdujących się w kryzysie uchwalenie tej karty?
10: Trzeba sobie powiedzieć, że u podstaw karta praw osób w kryzysie bezdomności to jest karta, która powiela przepisy, które dzisiaj istnieją w różnych rozporządzeniach, w ustawach, w przepisach, w całym ładzie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej. Więc czym tak naprawdę jest ta karta? To jest kompendium tak naprawdę pokazujące, jakie prawa mają osoby w kryzysie bezdomności. Te same prawa, co my wszyscy inni. Wszyscy pod tym względem jesteśmy równi. Natomiast to pełni funkcję pewną informacyjną i budującą świadomość. I podam przykłady. Dzisiaj mamy przepis dotyczący tego, że każdy ma prawo do mieszkania. Czyli może na przykład skorzystać ze wsparcia z zasobu mieszkaniowego, takim na przykład jak w mieście Łódź ma zarząd lokali miejskich. I poprzez przedstawienie tego w tym kompendium, w tej karcie, często sprawiamy, że osoby w kryzysie bezdomności, które do tej pory absolutnie nie myślały, że mogą w ogóle przekroczyć próg zarządu lokali miejskich, przystąpić do ze swoim wnioskiem o aplikowanie o mieszkanie. Wypisując te wszystkie ich uprawnienia w jednym miejscu, pokazujemy, jakie mają prawa. Z drugiej strony budujemy też społeczną świadomość praw osób w kryzysie bezdomności, które są absolutnie tożsame z tymi, które my mamy jako mieszkańcy Łodzi. Natomiast też powiedzmy sobie jedną rzecz. Wszyscy mamy te same prawa, ale też mamy te same obowiązki. A zatem obowiązkami naszymi jest dbanie o przestrzeń publiczną, dbanie o wspólne mienie publiczne, a zatem za prawami także idą obowiązki. Dzisiaj wszystko to zgromadziliśmy w jednym miejscu, którą jest kartą, który stanowi Karta Praw Osób w Kryzysie Bezdomności.
7: Oczywiście, co w tej karcie znajduje się na poziomie teoretycznym, Państwo mogą sprawdzić sami. Możecie przeczytać, co w tej karcie jest zapisane, jakie to jest dokładnie tych 16 praw, które zostały uchwalone, ale mnie tutaj w tej rozmowie interesuje taki aspekt właśnie życiowy. I zapytałam więc prezydenta Wieczorka o taką konkretną sytuację, która często bywa kłopotliwa ze względu na fakt, że prawo do skorzystania z różnych form pomocy właśnie przeznaczonych dla osób w kryzysie bezdomności jest często uwarunkowane od ostatniego miejsca zameldowania. Czy dla takiej osoby cokolwiek zmienia uchwalenie Karty Praw Osób Doświadczających Bezdomności, skoro ma ona funkcję czysto informacyjną i ma służyć przede wszystkim podnoszeniu świadomości?
8: To warto wiedzieć o Łodzi.
11: To zaczynając może od tego, o czym Pan wspomniał, prawo do mieszkania. Jakie szanse ma taka osoba w kryzysie bezdomności znajdująca się, która na przykład przyjechała do Łodzi z innego miasta, koczuje tutaj na ulicach już od kilkunastu lat, ale ostatnie zameldowanie ma na drugim końcu Polski. Jakie ma realne szanse na otrzymanie lokalu od ZLM-u?
10: Bardzo dobre pytanie, bardzo mnie ono cieszy i już przechodzę do konkretów. Otóż, jeżeli mamy osobę w kryzysie bezdomności i jest to osoba, która nie ma żadnego dachu nad głową, nawet takiego tymczasowego, pierwsze miejsca, gdzie się zgłosić należy, to są schroniska, noclegownie. To jest też nawiązanie kontaktu z tymi instytucjami, żeby one poznały. W wyniku tego kontaktu można aplikować poprzez nasze fundacje, organizacje, które prowadzą dla nas zadanie w postaci mieszkań treningowych, ponieważ takowe uruchomiliśmy w zeszłym roku i one dzisiaj już cieszą się popularnością, dzięki czemu kolejne osoby w kryzysie bezdomności otrzymują stały dach nad głową. To jest ich kawałek podłogi, to jest ich przestrzeń, o którą też dbają. Mieszkanie treningowe, zgodnie z nazwą, pełni pewną funkcję związaną z wdrażaniem tego, jak w ogóle żyć w przestrzeni, w której jest dach nad głową, które są podstawowe media, podstawowe elementy, ponieważ często osoby, które były przez wiele lat w kryzysie bezdomności, absolutnie odwykły od takiego życia. I wiem, że to może, jak ktoś słucha tego, to wydaje się absolutnie banalne, takie, znaczy w sensie dziwne, jak można odwyknąć. No tak, jeżeli ktoś mieszkał na ulicy przez kilkanaście lat, to naprawdę podstawowe kompetencje związane z mieszkaniem pod dachem gdzieś uleciało, więc mieszkanie treningowe temu służą, ale to jest też moment, kiedy mając ten adres, osoba w kryzysie bezdomności może rozpocząć pracę, może zacząć budować swoje kompetencje. Nasze fundacje i organizacje pozarządowe, z którymi współpracujemy, wspierają osoby w kryzysie bezdomności pod tym względem. I teraz krok dalej. Mieszkanie. Czyli mają, oni często zdobyli pracę, mieszkają w mieszkaniu treningowym albo w naszym hostelu na ulicy Nieciarnianej, gdzie świadczymy usługę do 2 lat, gdzie można mieszkać bezpłatnie absolutnie. Aplikują o pracę, pozyskują pierwsze środki i to jest ten moment, kiedy mogą zawnioskować do zarządu lokali miejskich o lokal komunalny, ponieważ mają już dochody, mają swój adres, społecznie wykazali się tym, że nabyli pewne kompetencje do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie i dzięki temu mogą zaaplikować w konkursie z zarządu lokali miejskich o lokal komunalny. Wydaje się, że ścieżka jest długa, ale często osoby w kryzysie bezdomności to są osoby, które żyły, mieszkały na ulicy przez kilkanaście lat, więc ta ścieżka jednoroczna jest naprawdę ekspresowa do tego, żeby często uzyskać dach nad głową.
11: A ile mamy w tej chwili w Łodzi mieszkań treningowych?
10: Teraz mamy mieszkań treningowych 7 w przypadku ulicy Pogonowskiego, natomiast w przypadku adresu na ulicy Nieciane, tam mamy hostel, więc raczej liczymy to łóżkami, a nie mieszkaniami. Tam mieści się w granicach 20 do 30 osób, w zależności tak naprawdę od potrzeb, ponieważ tam współdzielimy ze sobą kilka funkcji, czyli mamy też przestrzeń, gdzie przewożeni są osoby, które są oprawcami nad rodzinami. To jest wydzielona przestrzeń w ramach hostelu. Jeżeli ona nie jest wykorzystywana, również przeznaczamy ją na cele związane z zabezpieczeniem osób w kryzysie bezdomności, które są na przykład osobami uzależnionymi.
11: To w takim razie bardzo niewiele, biorąc pod uwagę, nie wiem, czy mamy jakieś szacunki co do tego, ile osób w kryzysie bezdomności, takiej stricte bezdomności ulicznej, kręci się po Łodzi.
10: W Łódź, jak każdy inny samorząd, ma obowiązek liczenia osób w kryzysie bezdomności co 2 lata. Ostatnie badania, które przeprowadziliśmy, pokazuje, że jest niecałe 700 osób w kryzysie bezdomności na terenie Łodzi. I teraz, jeżeli się to zmierzy z liczbą miejsc, jeżeli chodzi o mieszkania treningowe, to można powiedzieć dużo mało, ale my sami obserwujemy, jakie jest zainteresowanie ze strony tychże osób do skorzystania z takiej oferty. Czyli dzisiaj uruchomiliśmy pewną pulę mieszkań i obserwujemy, czy one cieszą się zainteresowaniem. Ja w ramach Miejskiego Centrum Terapii Uzależnień planuję uruchomić kolejne mieszkania treningowe przy ulicy Niciarnianej, tylko obserwujemy, jak ten projekt będzie się rozwijał. Dzisiaj mamy wiele miejsc, ponieważ jest to pewna pula w schroniskach i w noclegowniach i na przykład w okresie letnim ona jest absolutnie niewykorzystywana. Okres zimowy, okres jesienny to jest ten moment wzmożonego zainteresowania. Więc też dostosowujemy miejsca schronienia dla osób w kryzysie bezdomności pod kątem i pory roku, ale też przede wszystkim pod kątem tego, ile osób chce korzystać. I teraz też powiedzmy sobie twardą prawdę. Duża część z osób, które są w kryzysie bezdomności, jest osobami uzależnionymi. Często przekroczenie progu związanego ze schroniskiem, znaczy inaczej, zawsze przekroczenie progu związanego ze schroniską, z noclegownią czy z mieszkaniem treningowym oznacza, że trzeba być trzeźwym. I ten często krok do wykonania przez osoby w kryzysie bezdomności nie jest możliwy i dlatego oni pozostają dalej na ulicy.
11: Czy to znaczy, że osoby, które są uzależnione, nie zasługują na naszą pomoc?
10: Jak najbardziej zasługują na pomoc, dlatego Miejskie Centrum Terapii Uzależnień jest taką wyjątkową formułą, która istnieje tylko w Łodzi. Z wszystkich dużych samorządów w Polsce tylko Łódź ma taką formułę, ponieważ inne samorządy mają po prostu izbę wytrzeźwień i koniec, kropka. Czyli miejsce, do którego się trafia, jeżeli jest się osobą pod wpływem alkoholu w celu wytrzeźwienia w tym miejscu. Natomiast Miejskie Centrum Terapii Uzależnień to jest szeroki kompleks wsparcia dla osób w kryzysie związanym z alkoholizmem, z chorobami uzależnieniowymi. I tutaj pierwszym takim punktem jest izba wytrzeźwień. Natomiast tuż nad nim jest noclegownia. To jest adres przy ulicy Przybyszewskiego. Następnie, jeżeli mamy osobę w kryzysie bezdomności uzależnioną, ona może skorzystać z naszego wsparcia w postaci oddziału Detox, w postaci właśnie hostelu, o którym wspominałem, gdzie może zamieszkać do 2 lat bezpłatnie i odzyskać pewne kompetencje społeczne, tym samym znaleźć pracę, pierwsze środki zarobić, żeby móc się usamodzielnić. Więc Miejskie Centrum Terapii Uzależnień nie tylko pełni funkcję związaną z przeciwdziałaniem uzależnieniom i leczeniem chorobom uzależnieniowym, ale z drugiej strony poprzez zbudowanie i hostelu, a niebawem mieszkań treningowych, tworzy przestrzeń do tego, żeby na nowo osoby, które były do tej pory bezdomne, mogły mieć dach nad głową.
11: Chciałabym jeszcze zapytać o stan tych miejsc, w których osoby w kryzysie mogą przebywać, bo no, nie widziałam co prawda placówki na Niciarnianej, ale byłam w Nowych Sadach i na Szczytowej. I czy w takim razie ta karta praw jest w stanie sprawić, że te osoby będą mogły tam skorzystać z pomocy w trochę lepszych warunkach? No bo nie oszukujmy się, warunki są tragiczne.
10: Jeżeli chodzi o obiekty, które wymieniła pani redaktor, one nie podlegają pod miasto. To są organizacje pozarządowe, które realizują zadania ze strony miasta, zadania zlecone. Te środki, które przeznaczamy co roku, chcemy, żeby starczyły na utrzymanie obiektu oraz na ewentualne modernizacje. Też jesteśmy oczywiście otwarci, żeby przy zgłoszeniach ze strony tych organizacji, żebyśmy ich wspierali dodatkowo finansowo, żeby dokonywać modernizacji. Takowych zgłoszeń nie mamy. Natomiast obiekt, który jest taki typowo miejski, 100% miejski, czyli hostel przy ulicy Niciarnianej, no to ja mogę Państwa wszystkich zaprosić, żeby Państwo zobaczyli, jak on wygląda. No to jest standard absolutnie, w którym nikt nie pogardziłby, żeby żyć i mieszkać, a szczególnie te osoby, które są w trudnej sytuacji.
7: Moim rozmówcą był Adam Wieczorek, wiceprezydent miasta Łodzi, ale ja nie chcę kończyć tej audycji na smętnym tonie, więc zanim jeszcze się pożegnamy, przypomnę o pewnej inicjatywie
8: Tym żyje Łódź.
7: Poruszając się po ulicy Piotrkowskiej w okolicach skrzyżowania Stymienickiego, możecie z pewnością łatwo zauważyć baner Zupy na Pietrynie, czyli inicjatywy, która raz w tygodniu wydaje osobom w kryzysie ciepły posiłek. To widać z daleka, bo już z ulicy Piotrkowskiej widać ich biały namiot, ale czego nie widać aż tak na pierwszy rzut oka, to kuchnia społeczna, która w czerwcu tego roku otworzyła się w budynku już zaraz za tym białym namiotem. Dokładny adres to kostki 2/12 i jest to faktycznie wyjątkowy pomysł. Pierwsza w Łodzi kuchnia społeczna, czyli taka otwarta przestrzeń kuchenna, gdzie osoby w kryzysie mogą przyjść i skorzystać właśnie z niedostępnej dla nich na co dzień infrastruktury, przynosząc swoje własne produkty. Nowatorskość tego pomysłu polega na zmianie myślenia o tym, jak powinna wyglądać pomoc dla osób w kryzysie. Tutaj mamy do czynienia nie z dawaniem czegoś gotowego, tylko zachęcaniem do własnej akcji, do odzyskania sprawczości, jak to się mówi w języku pomocy społecznej, a więc takiego budowania poczucia odpowiedzialności za swój własny los. Idą mrozy, więc te tematy będą pojawiać się w mojej audycji coraz częściej, także i temu tematowi przyjrzymy się trochę bardziej z bliska, chociaż na razie musimy się już pożegnać, a za uwagę dziękuję Wam, Weronika Kobus. Do usłyszenia, cześć!
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
7: Dziś w magazynie reporterów trochę na poważnie, a trochę nie do końca zaprasza Weronika Kobus i zaczniemy sobie od rzeczy przyjemnych.
8: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
7: Oczywiście z rzeczy przyjemnych najprzyjemniejsza jest sztuka, więc audycję zaczniemy sobie od zapowiedzenia festiwalu Splot, który już w przyszłym tygodniu startuje w Łodzi. Odbywa się między 5 a 11 października i jest skierowany przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Ale trochę więcej o programie samego festiwalu opowie jego autor.
12: Bartosz Kurowski programuje Splot, Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych dla Dzieci i Młodzieży. Zwracamy uwagę na to, żeby spektakle jak najbardziej poruszały wyobraźnię, jak najbardziej obierały też perspektywę naszych widzów, naszych widzek, żeby spektakle dla dzieci opowiadały o wizji świata, która jest bliska im, żeby spektakle dla młodzieży również opowiadały o tematach, które aktualnie młodzież, nastolatkowie, nastolatki przepracowują sami ze sobą. I myślę, że to jest bardzo istotne, żeby w ten sposób myśleć o widzu, żeby ten widz cały czas był obecny w świadomości zarówno osób programujących właśnie, organizujących całe wydarzenie, jak i w świadomości twórców, którzy produkują poszczególne spektakle, bo właściwie tutaj też mogę chyba powiedzieć, że wszystkie osoby tworzące spektakle zaproszone w tym roku na pewno mają, przykładają bardzo dużą wagę do perspektywy osób, do których adresują te spektakle. Staram się pokazywać różnorodność teatru ukierunkowanego na widza najmłodszego i dorastającego, dlatego że faktycznie jest on bardzo różnorodny i jest on odmienny w różnych krajach. Trzeba też przyznać, że w takiej kulturze anglosaskiej o wiele więcej mamy do czynienia na przykład z teatrem, który jest teatrem storytellingowym, w którym opowiada się opowieść i ta opowieść, pomimo tego, że nie jest fizycznie przedstawiana, tylko opowiadana właśnie przez narratora tak naprawdę, performera, narratora, aktora, ona niesie absolutnie widza ze sobą. Jeżeli chodzi o wszystkie eksperymenty, myślę, że tutaj też teatr niemiecki, austriacki bardzo jest inspirujący. Między innymi tutaj właśnie grupa Performing Group również zaprezentuje nam kilka takich momentów podczas spektaklu, w których możemy zaskoczyć się troszkę. Możemy w pewnych momentach zorientować się, że tak naprawdę my też jesteśmy częścią tego spektaklu. To też jest dla nas ważne, programując Splot. To znaczy, że nie są to tylko spektakle, które się ogląda, ale w których faktycznie się uczestniczy, w których w pewnym momencie widz, świadomie lub nieświadomie, mniej lub bardziej, jest troszkę wmanewrowywany w to, co się dzieje na scenie.
7: Tak jak wspomniałam, festiwal odbędzie się w przyszłym tygodniu w Łodzi w Teatrze Pinokio. No a skoro opowiadamy już o Teatrze Pinokio, no to myślę, że trzeba powiedzieć, że reżyserka właśnie tego teatru dostała ostatnio prestiżową nagrodę na festiwalu teatralnym w Serbii. Co więcej, jest to już drugi rok z rzędu, kiedy reżyserzy Teatru Pinokio otrzymują tę nagrodę, ponieważ rok temu tę samą nagrodę otrzymał Gabriel Giecki za spektakl Ballady i romanse. A w tym roku zatriumfował spektakl Ojoj, wielka historia małej kreski. Posłuchajmy paru słów od reżyserki tego spektaklu, Aleksandry Page.
13: Jest mi niezwykle miło, że nasz spektakl został dostrzeżony na festiwalu w Subotici i wyróżniony nagrodą za najlepszą reżyserię. Choć to moje nazwisko widnieje przy tym wyróżnieniu, to będę za każdym razem powtarzała i podkreślała, że praca nad tym spektaklem była bardzo zespołowa. Dlatego tak naprawdę jest to nagroda dla nas wszystkich, dla twórców, dla zespołu aktorskiego, z którymi wspólnie zbudowaliśmy ten świat. Bardzo cieszę, że taki w pełni lalkowy spektakl, który opiera się na tym, co w Teatrze Lalek z jednej strony najbardziej oczywiste, a z drugiej dla mnie niezmiennie najpiękniejsze, czyli na zabawie wyobraźnią, na metaforze i na kunszcie animacyjnym, że ten teatr nadal działa i jest międzynarodowo doceniany.
7: Tak więc ten podtytuł Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych dla Dzieci i Młodzieży w nazwie festiwalu Splot jest jak najbardziej na miejscu. Jest on oczywiście skierowany przede wszystkim do dzieci i młodzieży, ale z całym repertuarem można się zapoznać na stronie teatrpinokio.pl, gdzie również wyszczególnione są ramy wiekowe, w jakich spektakle są przeznaczone dla odbiorców.
8: Ważne dla mieszkańców Łodzi.
7: Zapowiedziałam również, że nie tylko

0: i dlaczego jest potrzebne w Łodzi, to posłuchajcie kilku słów od wiceprezydenta miasta Adama Pustelnika.
1: Premier Tusk powiedział jakiś czas temu, że żyjemy, funkcjonujemy w czasach przedwojennych. I o ile marzę o tym, żeby ten cały sprzęt wojskowy, który kupujemy jako państwo polskie, służył nam tylko do bycia eksponowanym na defiladach i świętach państwowych, musimy być przygotowani na sytuacje, które niesie obecnie trzęsący się w posadach świat. O ile mam głęboką nadzieję, że wszystkie zawieruchy, turbulencje, wojny pominą Polskę, o tyle musimy być przygotowani do tych wyzwań. I targi, spotkanie Azyl Expo służy temu, żeby przynieść wiele odpowiedzi na tematy, które wcześniej nas aż tak nie zajmowały. Jeśli ktoś jest wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta, szefem instytucji kultury, radnym, starostą, kierownikiem jednostek budżetowych, odpowiada za ludzi, pracuje w służbach porządkowych, to jest właśnie wydarzenie dla niego, dla niej, dla ciebie. To jest wydarzenie, które ma połączyć teoretyków z praktykami i w dużej mierze przynieść odpowiedzi na pytania, jak się zachować w sytuacji kryzysowej. Co zrobić, jak postępować wobec ludzi, za których jesteśmy odpowiedzialni? Jak postępować w sytuacji dużego napięcia? Jak zarządzać tą jednostką i ludźmi, którzy są pod nami, za których jesteśmy odpowiedzialni? Jak kierować ewakuacją? Jak się zachować w sytuacji cyberataku? I wiele, wiele innych. Jesteśmy teraz w rzeczywistości, którą też kształtuje nowa ustawa, tak zwane OLIOC, czyli ochrona ludności, obrona cywilna. I wiele zapisów z tej ustawy wiemy, że jest istotnych, panuje co do tego szeroki konsensus. Natomiast jeśli chodzi już o szczegóły, stopień świadomości na pewno nie jest dostateczny. A tutaj na Azyl Expo między 19 a 20 października w Łodzi będziemy mogli usłyszeć od praktyków, od ludzi, którzy zajmują się tym na co dzień, w różnych ścieżkach, od budownictwa, przez samorząd, po obronę cywilną, cyberbezpieczeństwo, będziemy mogli dowiedzieć się o tym, jak zachować się w sytuacji kryzysowej, w sytuacji napięcia, w sytuacji konfliktu. I chciałem bardzo podziękować i pogratulować pomysłu pani prezes Makowskiej i całemu zespołowi, bo mimo, że dużo się o tym mówi, widzę to też z własnej osobistej perspektywy, że wciąż już na takim konkretnym, operacyjnym poziomie świadomość szczegółów, świadomość ścieżek postępowania jest niedostateczna i dlatego to wydarzenie i mam nadzieję, że samorządowcy, ludzie prowadzący jednostki, ludzie odpowiedzialni za duże instytucje dołączą do nas między 19 a 20 października po to, żeby w tę kluczową wiedzę się uzbroić.
0: Tak jak wspomniałam, organizatorem Azyl Expo jest Expo Łódź, więc o głos poprosiłam też Annę Adamską-Makowską, czyli prezes Expo Łódź.
2: Tak, uzupełniająco, bo pan prezydent w zasadzie o większości aspektów powiedział, ale to, co jest najistotniejsze, my nie chcemy tutaj pokazywać sprzętu wojskowego. To nie będą targi, które będą nam pokazywały wielki sprzęt, wielką politykę i wielki świat. My chcemy dotrzeć do ludzi odpowiedzialny za nasze bezpieczeństwo, ale też do mieszkańców naszego miasta, dlatego że targi nie są zamknięte tylko i wyłącznie na profesjonalistów. Oczywiście one są głównie do nich skierowane, ale również nasi mieszkańcy mogą przyjść, obejrzeć na targach to, co będzie prezentowane, mogą zauczestniczyć w forach dyskusyjnych, mogą zauczestniczyć w panelach. Szkolenie skierowane jest do samorządowców, do pracowników instytucji kultury, do pracowników oświaty. Chcemy przekazać tą wiedzę, której nam brakuje zarówno jako mieszkańcom, jak i osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w naszym województwie. Próbowaliśmy kiedyś usiąść rodzinnie i zastanowić się, co byśmy zrobili my jako rodzice, gdyby okazało się, że coś się zaczyna dziać. Czy my mamy wypracowaną ścieżkę postępowania z naszymi dziećmi? Czy my wiemy, jak się zachować, jak my jesteśmy w pracy, dzieci są w szkole, nagle jest odcięta komunikacja miejska, internet, telefony nie działają. Czy my mamy to zaplanowane w jakikolwiek sposób? Nie, nie myślimy o tym tak do końca, bo to jest gdzieś tam, no, wiemy, że toczy się coś za naszą granicą, ale to jest wszystko gdzieś daleko. Czy wiemy, jak chronić nasze dzieciaki przed cyberatakami? sami, tak? Czy sami w firmach wiemy, jak się przed tym chronić? Czyli my chcemy tutaj pokazać niewielki sprzęt, chcemy pokazać to, co jest blisko nas ludzi i co nas bezpośrednio jako mieszkańców może dotknąć. Dlatego serdecznie zapraszamy zarówno praktyków, zarówno tych wszystkich, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo w naszym mieście i województwie, za infrastrukturę krytyczną,

0: ale również mieszkańców naszego miasta. To będą bardzo ciekawe targi, będzie można wszystkiego dotknąć, będzie można zobaczyć na przykład, nie chcę zdradzać wszystkich ciekawostek, ale na przykład będzie można obejrzeć autobus ratowniczy. Chyba pierwszy, który jest w naszym województwie, więc naprawdę będzie dużo fajnych rzeczy. Dzieciaki będą mogły skorzystać z wykładów Akademii Wild Joy, która pokazuje, w jaki sposób przetrwać w momencie, kiedy nie mamy dostępu do niczego. Jak sobie radzić, jak zrobić coś z niczego. Więc naprawdę zapraszamy bardzo serdecznie, bo to będą, myślę, świetne targi, świetne panele dyskusyjne i bardzo fajne szkolenia.
1: Mniej tutaj interesuje mnie ta część wystawiennicza, dużo bardziej część warsztatowa i praktyczna, ponieważ okazuje się, że to wydarzenie będzie świetną okazją, żeby poruszyć tematy, które oczywiście gdzieś tam chodziły nam po głowie i których jesteśmy świadomi od lat, ale nigdy tak naprawdę nie zastanowiliśmy się nad tym, co zrobilibyśmy, gdybyśmy znaleźli się w sytuacji zagrożenia. I nie jest tu mowa tylko i wyłącznie o sytuacjach konfliktu zbrojnego, ale różnych zagrożeniach dla bezpieczeństwa cywilnego i myślę, że jest to naprawdę ciekawy temat. W takim razie kogo będziemy mogli posłuchać podczas tej części konferencyjnej?
2: Ja chciałem dodać, że większość panelistów i panelistek to będą po prostu profesjonaliści w zakresie zarządzania, w zakresie obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, więc to będą osoby niekoniecznie z pierwszych stron gazet, ale osoby, które po prostu w ogromnej mierze znają dogłębnie tę dziedzinę, która teraz jest jedną z najbardziej wrażliwych i w debacie publicznej, i w rzeczywistości.
0: Tak, to będą zarówno praktycy, jak i teoretycy, czyli ci, którzy na co dzień z tymi zagadnieniami się mierzą.
1: Faktycznie. Ogłoszeni do tej pory paneliści nie są postaciami z pierwszych stron gazet, ale są ekspertami w swoich dziedzinach i te dziedziny są naprawdę fascynujące i tak jak już wspominałam, nie dotyczą tylko zagrożenia bezpośrednim konfliktem zbrojnym, ale różnego typu zagrożeń, z którymi możemy się spotkać w codziennym życiu. Tematy paneli, które pojawią się podczas AZEL-EXPO, to chociażby pierwsza pomoc psychologiczna w sytuacji kryzysowej, prelekcja o tym, jak radzić sobie w momencie, kiedy w budynku pojawia się tak zwany aktywny strzelec. Kolejny temat, który będzie poruszony i moim zdaniem jest fascynujący, to jest działanie w obliczu blackoutu, czyli co robimy w momencie, kiedy przestają działać chociażby sieci komórkowe. Część paneli przeznaczona jest dla branżowych profesjonalistów, a część przeznaczona jest dla każdego. Ale jeżeli temat Was zainteresował, no to dokładną rozpiskę czasową i wszystkie tematy paneli znajdziecie na azylexpo.pl. Oczywiście wszyscy byśmy chcieli, żeby taka wiedza nigdy nam się nie przydała, ale wiadomo, że jeżeli stoimy przed wyborem mieć wiedzę czy nie mieć, oczywiście lepiej jest ją mieć. Ja oczywiście trzymam kciuki, żeby żadnemu z nas taka wiedza się nie przydała, a w tym temacie z mojej strony to już wszystko.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: Może Wam się wydawać, że ostatnio cały czas rozmawiamy na temat zdrowia psychicznego i będziecie mieli rację, tych tematów około właśnie zdrowotnych w Łodzi nazbierało się mnóstwo w ostatnich czasach. No i kolejny temat dołącza do tej puli powtarzalnych tematów o zdrowiu psychicznym, ale myślę, że o rzeczach tak ważnych jak właśnie dbanie o siebie nie można mówić za dużo, zwłaszcza jeżeli mam do przekazania tak świetne wiadomości.
4: Zdrowa Łódź.
1: Słuchajcie, magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus, a w celu opowiedzenia Wam o tym, co się dzieje ciekawego, udałam się do szkoły podstawowej numer 70 imienia Stanisława Wyspiańskiego przy ulicy Rewolucji 1905 roku, gdzie został podpisany list intencyjny pomiędzy Fundacją Unaweza, reprezentowaną przez Martynę Wojciechowską, a prezydent miasta Łodzi, Hanną Zdanowską. I zwiastuje to naprawdę ciekawy projekt nakierowany właśnie na działania profilaktyczne w zakresie zdrowia psychicznego najmłodszych. Projekt nazywa się Młode Głowy, jest jednym z działań Fundacji Unaweza, a dokładnie o tym, jak będzie wyglądał ten projekt i dlaczego on rozpoczyna się właśnie w Łodzi, opowie założycielka Fundacji Unaweza Martyna Wojciechowska.
0: Bardzo się cieszę, że widzimy się właśnie w Łodzi. Łódź to jest centrum Polski. I tu właśnie zaczynamy nasz nowy projekt Młode Głowy Lokalnie. Wierzymy, że trzeba myśleć globalnie, ale działać lokalnie, działać oddolnie i angażować nas wszystkich w to, żeby zmieniać świat na lepsze. Często mówimy, że system nie działa, że potrzebuje zmian, a ja chciałabym dzisiaj nam wszystkim przypomnieć, że każdy z nas jest częścią systemu i od tego, jak się zachowujemy w stosunku do siebie nawzajem, też zależy bardzo wiele, jak będzie wyglądała przyszłość. Projekt Młode Głowy, otwarcie o zdrowiu psychicznym, został powołany po to, żeby dawać młodym głos, żeby dawać konkretne narzędzia i żeby poprawiać stan zdrowia psychicznego młodych ludzi. Działamy na rzecz młodego pokolenia, uczniów i uczennic w Polsce i nasz program profilaktyczny Młode Głowy dociera do ponad miliona już młodych osób w polskich szkołach. Wspieramy rodziców w trudzie wielkim, jakim jest wychowywanie dzieci. I wspieramy nauczycieli, dając szkolenia i konkretne materiały edukacyjne. Łódź ma wyjątkową energię. Łódź jest znana z tego, że rewitalizuje. Łódź ma wielką siłę sprawczą i bardzo się cieszę, że właśnie tu rozpoczynamy nasz projekt Młode Głowy Lokalnie. I to nie jest tylko podpisanie dzisiaj oficjalnego porozumienia, to nie jest tylko kwestia zrobienia sobie zdjęcia na tej wspaniałej ściance. Najważniejsze jest to, że to jest cały program profilaktyczny i to jest cały cykl działań edukacyjnych, profilaktycznych, angażujący mieszkańców, angażujący organizacje, fundacje i też angażujący cały samorząd. Więc mogę powiedzieć, że to, co dzisiaj tu się dzieje, to jest dopiero początek naszych działań też o charakterze ogólnopolskim, ale wybór Łodzi nie jest przypadkowy. Spotkaliśmy się tu ze wspaniałą energią, z ogromną siłą taką sprawczą, twórczą, a dodam, że z naszych badań, z raportu Młode Głowy wiemy, że 82% młodych osób, kiedy spotyka się z jakimś wyzwaniem, naprawdę nie wiedzą, co robić. My potrzebujemy, żeby młodzi ludzie czuli się bardziej sprawczy, żeby mieli lepszą samoocenę, żeby dostali w ogóle konkretne narzędzia. Więc dziękując za zaufanie pani prezydentce Hannie Zdanowskiej, dziękuję wiceprezydentowi Adamowi Pustelnikowi, który też od początku był dobrym duchem też tych naszych działań. Mogę zapowiedzieć oficjalnie, że tu w Łodzi startujemy z projektem Młode Głowy Lokalnie, a naszym marzeniem jest objąć działaniami całą Polskę, być w każdym miejscu, gdzie są młodzi ludzie, którzy potrzebują naszego wsparcia i apeluję do nas wszystkich, do nas dorosłych. To my stworzyliśmy świat, który jest pełen presji i porównań. To my stworzyliśmy algorytmy, które sprawiają, że młodym się tak ciężko żyje. To my jesteśmy odpowiedzialni też za to, żeby ten świat zmieniać na lepsze, ale nie możemy tego zrobić bez samorządu, bez współpracy, ale też bez młodych. Dlatego dajemy młodym głos i pytamy, czego młodzi od nas potrzebują, a nie mówimy ex cathedra, co uważamy, bo za naszych czasów coś było i działało, bo dzisiaj są po prostu inne czasy. Więc przepraszając w imieniu mojego pokolenia za to, że ten świat jest tak trudny do życia dla młodych ludzi, jednocześnie zachęcam nas wszystkich, żebyśmy pomyśleli o nas jako części systemu i żebyśmy my, każdy z nas dorosłych, żeby chciał przyłożyć swoją cegiełkę do budowania po prostu lepszego świata dla młodych ludzi.
1: Projekt Młode Głowy Lokalnie powstaje przy współpracy z miastem Łódź i naprawdę ogromnie cieszy widok tego, że osoby zarządzające miastem nie tylko widzą potrzebę zadbania o to właśnie zdrowie psychiczne najmłodszych, ale również chcą aktywnie działać na jego rzecz. Prezydent miasta Hanna Zdanowska.
5: Ja przede wszystkim chciałam bardzo podziękować za zaufanie, że właśnie Łódź stała się tym miejscem, w którym będziemy nie tyle rozmawiać, bo do tej pory chyba wszyscy się przyzwyczailiśmy do jednego. Mówimy i odmieniamy przez wszystkie przypadki. Mamy problem z młodym pokoleniem, młode pokolenie ma problem, młode pokolenie nie radzi sobie i potrzebuje pomocy psychologicznej, ale czy my rozmawiamy z tym młodym pokoleniem? To jest właśnie to miejsce, które odmieni sposób patrzenia na problemy, które wiążą się z wiekiem dorastania, w świecie, który my stworzyliśmy, a który zupełnie nie odzwierciedla umiejętności młodego człowieka do radzenia sobie w nim. Brakuje tych umiejętności, brakuje przede wszystkim wsłuchania się w głos bezpośrednio młodych. I to nie o to chodzi, żebyśmy my, tak jak powiedziała pani Martyna, ex-katedra przemawiali, bo my wiemy lepiej. My się wychowywaliśmy w innych czasach. Inny był świat, inny był dostęp do dóbr, w cudzysłowie, które w tej chwili zmieniają nasz sposób patrzenia nieraz w ułamek sekundy. W związku z czym my możemy tylko i wyłącznie, i to co powinniśmy, zbudować przestrzeń bezpieczną, przestrzeń, żeby młodzi ludzie nie bali się mówić do nas o swoich problemach, żebyśmy ich wreszcie wysłuchali, żebyśmy byli po to, żeby nie stworzyć i tworzyć świat dalej według swojej modły, ale żeby dać im szansę, właśnie młodym ludziom, wsłuchiwać się w ich potrzeby, słuchać ich głosu i nawet pozwalać im robić błędy, bo na tym buduje się swoje życie. Niestety, nie zawsze potrafimy uczyć się na cudzych błędach, musimy swoje popełnić, ale żeby mieli świadomość, że nawet jak je popełnią, to będą mogli liczyć na naszą pomoc. W związku z czym dajmy szansę, żeby młodzież budowała ten świat na swoją modłę, ale żeby czuła, że jesteśmy po to, żeby im w tym pomóc. Mówiąc wprost, przestańmy opowiadać, a zacznijmy działać.
1: O tym, jakie wyzwania stoją przed młodymi ludźmi w obecnych czasach, w otoczeniu całej tej technologii, która jest już nieodłącznym elementem dorastania, opowiedział wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik.
4: To się dzieje w Łodzi.
2: Ja postaram się określić w możliwie syntetyczny sposób, dlaczego się tutaj widzimy i dlaczego to jest takie istotne i dlaczego jako miasto od dłuższego czasu i w sposób bezpośredni, pośredni bardzo inwestujemy w tę dziedzinę, jaką jest zdrowie psychiczne, w tym zdrowie psychiczne młodych. O tym, jak to jest duże wyzwanie, że to jest już wyzwanie o charakterze cywilizacyjnym, wiem z pierwszej ręki. Moja żona pracuje w jednym z łódzkich szpitali psychiatrycznych i nie tylko wedle jej stwierdzeń, ale wedle wszelkiej dostępnej, twardej wiedzy, nie naszych wyobrażeń, tylko wiedzy i raportów, zdrowie psychiczne staje się jednym z największych wyzwań naszych czasów. Szczególnie patrząc na młodych, żyją w świecie, który teraz w stopniu niespotykanym wcześniej w historii kształtuje równoległy wymiar, kształtują media społecznościowe, ciągłe porównanie, bycie nagrywanym, bycie poddanym presji, jakiej nie były poddawane poprzednie pokolenia. Żyjemy też w świecie tutaj dekonstrukcji dotychczas tradycyjnych wspólnot, wielu tradycyjnych modeli i często osoby dorosłe nie są w stanie sobie z tym poradzić, nie są w stanie znaleźć przyczepności w tym chwiejącym się świecie. To co dopiero osoby, które dopiero kształtują swoją odporność na świat, dopiero wchodzą w to dorosłe życie. I dlatego odporność miasta, konkretne narzędzia, a do takich narzędzi należy to, co zapewnia Fundacja Unaweza i zespół pani Martyny Wojciechowskiej, to jest jedna z najlepszych inwestycji, które możemy poczynić, bo to jest inwestycja w przyszłość. To jest inwestycja w świat, jaki zostanie już niebawem urządzony też nam samym i naszym rodzinom, naszemu otoczeniu. I dużo mądrzejsze ode mnie osoby mówią, że profilaktyka stanowi najlepszą formę terapii. I tego właśnie dotyczy ten program, to całe założenie. Ma budować odporność, ma w najlepszym wypadku zapobiegać, a jeśli nie udało się zapobiec, wyposażyć całe pokolenie, czy możliwie dużo osób, w instrumenty do radzenia sobie z niezrozumieniem, z problemami, które rodzi ten niestabilny świat, w którym przyszło nam żyć. I chciałem bardzo podziękować za zaufanie pani Martynie i całemu jej zespołowi, bo nasze dzisiejsze spotkanie wzięło się od naprawdę niepozornego impulsu, od dość przypadkowego spotkania, które przerodziło się w zestaw konkretnych działań i mam nadzieję w stałe już tutaj zakorzenienie fundacji na łódzkim gruncie. Też chciałem bardzo podziękować z tego miejsca naszej miejskiej drużynie Agacie Kobylińskiej, naszej pełnomocniczce, bo wykonują na co dzień dużo pracy i też dzisiejsze spotkanie i jego forma organizacji. Oni zawsze, jak czasami o tym zapominamy, przypominają nam, co jest ważne. Jestem bardzo im za to wdzięczny. I chciałem powiedzieć, że to, co dzisiaj komunikujemy, nie jest oderwane od kontekstu i innych działań, też trochę twardszych, bo od dłuższego czasu razem z panią prezydent też przekazywaliśmy nieruchomości pod budowę centrów zdrowia psychicznego. Inwestujemy w to nie tylko naszą uwagę i czas, ale znaczące środki i zasoby, po prostu, żeby miasto Łódź, które też jest miastem o dużych wyzwaniach społecznych, było na ten odcinek i na to wyzwanie możliwie najbardziej i najlepiej przygotowane. I chciałem bardzo, bardzo podziękować za ludziom, którzy powodują, że ten problem po pierwsze jest sygnalizowany, po drugie jest zadbany, a po trzecie powodują to, że decydenci, w tym polityczni, do których moja skromna osoba i pani prezydent należy, cytując klasyka, wiedzą, gdzie jest białe i wiedzą, gdzie jest czarne. I będę im za to już zawsze wdzięczny. Dziękuję bardzo.
1: Nie znamy jeszcze dokładnych szczegółów programu Młode Głowy lokalnie, ale jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej na temat tego projektu, no to myślę, że warto posłuchać Wiktorii Jędryszkowiak właśnie z Fundacji Unaweza, która powie troszeczkę o tym, kiedy zacznie się projekt i też w jaki sposób można w nim wziąć udział.
6: Jedno zdanie, czyli o Młodych Głowach lokalnie. To jest projekt, w którym my staramy się zrobić wszystko, żeby nie było już tak, że pomoc, dobrostan i zdrowie psychiczne młodych osób zależy od przypadku. Zależy od tego, czy przez przypadek poznają kogoś, kto im pomoże, kto ich wesprze. I nasz program profilaktyczny, ale też naprawdę masa działań, które będziemy już wkrótce, jeszcze jesienią, ogłaszać z miastem Łódź, ale nie tylko, jest po to. Dlatego zachęcam bardzo serdecznie, żeby mieszkańcy, uczniowie, rodzice, ktokolwiek ma taką ochotę, zapisywał swoje miasta, ale też wsie i miejscowości, które są znacznie mniejsze niż takie miasta jak wojewódzka Łódź, do naszego programu Młode Głowy Lokalnie na stronie młodegłowy.pl. Zapraszamy i dziękujemy.
3: Zdrowa Łódź.
1: Projekt zapowiada się naprawdę ekscytująco. No oczywiście na razie został podpisany dopiero list intencyjny, ale wygląda na to, że pierwsze działania już w najbliższych miesiącach będziemy mogli oglądać. Mam nadzieję, że w łódzkich szkołach. Zerknijcie też na stronę Fundacji Unaweza, bo dzieje się tam mnóstwo naprawdę fantastycznych rzeczy. A o wszystkich działaniach na terenie Łodzi będę Was informować na bieżąco. Dziękuję za uwagę. Weronika Kobus, do usłyszenia. Cześć!
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.

0: Minuta prezentuje Rok Potęgi ośmiu premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
1: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
4: Kogo?
3: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
4: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
3: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
4: Tak, jest posterunkowy Cezary.
3: No, więcej na szkłomazgo.pl.
4: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
3: I Cezary Pazura.
5: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
6: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Siemanko, już 10:00, tu jest weekendowe melo, tu Music Sounds i Fast Boy. Tym numerem zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie. Opoka, siema, fajnie, że jesteście. Jaka pogoda u was? Ślijcie zdjęcia. WhatsApp do waszej dyspozycji, znajdziecie go na meloradio.pl, wbijając sobie to na smartfonach. To tam jest opcja wysyłania zdjęć, głosówek, co chcecie.

Happiness is so sad. Tak gramy wam w weekendowym Melo w Melo Radio Swedish House Mafia. Na nich zawsze można polegać, ale mamy też innych dobrych DJ-ów, którzy polecają się od 20, bo dzisiaj dobre Melo właśnie wtedy startuje. Teraz rozgrzewka przed tym najwłaściwszym elementem soboty. No, chyba że ktoś w pracy, to pochwalcie się, gdzie i co robicie. WhatsApp do waszej dyspozycji. Thinking About You, Calvin Harris. Już teraz, róbcie głośniej.

0: Wakacyjny nastrój jeszcze nas trzyma. Don't go breaking my heart w Melo Radio. To weekendowe Melo Joel Corey przed momentem i Hannah Boleyn. Można poznać ten wspaniały wokal, ale takich cudownych głosów to mam dla was więcej. Jeśli lubicie Christinę Aguilerę, za chwilę z wyjątkowym producentem i mocnym klubowym numerem w Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
14: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
15: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
16: No ja. Właśnie otwieram firmę.
15: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
16: To tak się da?
15: No ba.
17: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
18: Dużo dobrego.
19: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel, tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni, 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
18: Za mniej.
20: Czyta lektor AI.
21: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
22: Z aplikacją Idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
21: Stokrotka.
23: A cappuccino też za piątkę?
24: Też.
23: A flat white?
24: Też.
23: A...
24: Też.

0: Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę masło ekstra mazurski smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
2: 3, 17, 40.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: Urodziny liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: Po reklamie.

Blank & Jones zaczynali dawno, dawno temu, za górami, za lasami, można by powiedzieć, no może przegiąłem, za Odrą, bo to niemiecki duet Blank & Jones. W latach 90. grali taki energetyczny trance, ale później to porzucili, żeby zająć się taką muzyką, jakiej słuchaliśmy przed momentem. Takimi właśnie klubowymi, ale jednak enigmatycznymi, relaksującymi brzmieniami. Catch to właśnie ich singiel, którego słuchaliście przed momentem w Melo Radio, a przed wami Lumix.

0: Safri Duo, uwielbiam ich w social mediach. Nasze social media też są spoko i zaglądajcie tam tak często jak możecie, bo sporo się dzieje. Sporo zadzieje się również jutro, bo o tej godzinie będziemy zbliżać się do końca naszego nowego programu. Tak, after party od jutra.
1: A już o 11 zagramy
0: How Does It Feel, Dub Dogs.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi i już w tę sobotę, 3 października, wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
9: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Czyta lektor AI.

0: Przed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 36,49. Teraz jedynie 19,99. Stokrotka.
1: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
2: Kogo?
1: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
2: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
1: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
2: Tak, jest posterunkowy Cezary.
1: No, więcej na szkłomazgon.pl.
2: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
1: I Cezary Pazura.
3: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Uwaga, uwaga! Freszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
5: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
6: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
7: Nie, jakie to składniki?
6: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
7: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
6: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
12: Castorama.
13: Teoria
11: i praktyka.
13: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
11: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
13: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
11: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
15: Po reklamie. Meloradio Łódź. Na 104,5 FM.
16: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
17: Proszę bardzo, napoje energetyczne od lat 18, a my? Dla każdego. Nikomu nie patrzymy w dokumenty. Róbcie głośniej Dub Dogs, Fezo i Zark z numerem How Does It Feel? O poka, siema.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

Everlasting, Armin van Buuren i Sasza. Kto podoba się bardziej w tym numerze? Bity Armina czy wokal Saszy? Kto sprawił, że ten numer jest po prostu magiczny? Dajcie znać, wyślijcie głosówkę albo wiadomość, WhatsApp do waszej dyspozycji, jak macie ochotę dać znać, co w ogóle u was, co pięknego za oknami. Proszę robić zdjęcia i wysyłać. A WhatsAppa znajdziecie, jak wbijecie sobie na smartfonach meloradio.pl. Na dole jest okienko do komunikatora. Ja chciałem zakomunikować, że teraz antenę przejmuje gips. Numer zatytułowany jest Stan.

0: Confession i James Hype. Jeden z najgorętszych numerów w naszej playliście, który dosłownie tydzień temu pojawił się w Melo Radio. James Hype, gość na prawdziwym hype'ie i nieraz pewnie jeszcze go u nas usłyszycie, a wkrótce Drenchill Indiana z numerem Freed from Desire.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
7: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania. Drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
10: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
11: Nie. Jakie to składniki?
10: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
11: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
10: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
12: Pani Celinka wie, co jest super.
13: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
12: W tę sobotę masło ekstra mazurski smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
14: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
15: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
14: A, no to w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
17: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna. Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
18: Codziennie.
19: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
18: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
20: W 29. urodziny Carrefoura kawa Jacobs Cronat Gold lub krema od 200 do 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.
21: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
22: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
23: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
24: Correcto.

0: Pokaż mi, co buję, czy jak.
1: Santa Cruz, ekipa modelki Kury w Melo Radio. Tu weekendowe Melo. Świetnie, że jesteście razem z nami. Dzisiaj jak wjechałem na stację, żeby zatankować, żeby tu dojechać, to trochę czułem się jak król. No nie no, 6,80 chyba tyle kosztowało paliwo. Dobrze mówię? Jakoś tak. No to już jest naprawdę spora różnica. Miło było tankować do pełna, tyle powiem. Ale cały czas zastanawiam się, jak to było, kiedy tankowaliśmy po 4 zł i marudziliśmy. A takie czasy też były. Back to yours, przed wami. I've been fighting.

0: Clean Bandit, super ksywa, i Sean Paul, a także Anne-Marie. A to wszystko razem daje nam numer Rockabye, którego słuchaliście przed momentem w Melo Radio. To weekendowe Melo, świetnie, że jesteście, bo za chwilę odpalamy kolejną godzinę gorącej jesiennej muzy.
1: A już o 12 zagramy
0: Fly High, Tobi Romeo. Jesiennej tylko z kalendarza, ale w głośnikach wakacje i lato. Zostańcie z nami, za chwilę wracamy.

0: Reklama. Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
5: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
7: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi już w tę sobotę, 3 października. Wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
8: Lidl, to się opłaca.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wsisy.
15: Taniej kupować.
13: A no to w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
0: Po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
18: Siemanko, inni gadają, a my już gramy Tobi Romeo Fly High, idealny numer na zakupy. Jak ktoś na zakupach, dajcie znać, czy to prawda, że masło drożeje. Opoka, siemano.

Niby sobota, jednak lekcja. Lekcja miłości i pokory od Kygo w utworze Take Me Back. Bo czasami jak kogoś bardzo kochamy, to tak palnąć możemy głupotę, że potem ciężko te słowa cofnąć. A czasami po prostu jak w tym numerze się nie da. I jedyne co pozostaje, to klękać i błagać o przebaczenie. A my bardzo was prosimy, żebyście wbili na meloradio.pl. Tam szybka kasa, jeśli macie ochotę sięgnąć po szybką forsę od nas, to dajcie znać, na co potrzebujecie kilku stówek, a może już w poniedziałek. Zadzwonimy właśnie do ciebie. Shane Cott, Get Out of My Head w weekendowym Melo.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Band World Wave, Melo, Radio. Dwie ważne informacje. Pierwsza to taka, że 95 poniżej 7 zł, diesel poniżej 8 zł, ceny poszły w dół o prawie 1,50 zł. Druga, jeszcze ważniejsza informacja, za chwilę podejmij wyzwanie. Jak macie ochotę sięgnąć po meloskiety z limitowanej edycji, to dzwońcie 321-321-37.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: autopromocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Blaster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego zaśpiewanego Melo. Słuchaj już dzisiaj po 20:00 tylko w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
6: W Skodzie na jechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda.
8: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
9: Codziennie niskie.
5: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.

0: Acapulco, Jason Derulo, Weekend of the Mellow. A razem ze mną jest Damian, siemano.
1: Witam wszystkich słuchaczy.
0: Damian, dzisiaj mamy Europejski Dzień Ptaków. Ptakiem, na który zwracamy szczególną uwagę w tym roku, jest sieweczka obrożna. Ptak zagrożony, znajdujący się na czerwonej liście ptaków Polski. Nie każę ci naśladować sieweczki obrożnej, bo sam nie wiem, jak ona brzmi, ale chciałbym, stary, żebyś naśladował w ramach twojego wyzwania inne ptaki. Co ty na to?
1: Jestem gotowy chyba.
0: Dobra, Damian, to zaczynamy. Pierwsza niech będzie taka prosta, klasyczna, tradycyjna polska wrona, kruk, sroka, wszystko jedno. A nie bardziej...
1: Takiego może.
0: Dobra, odhaczone zaliczam. Kukułka?
1: Kukułka!
0: Obudziłeś wszystkich dookoła. Uwaga, gołąb jest trzeci. No właśnie, takie gruchanie.
1: Takie gruchanie.
0: I dajmy na koniec jeszcze bociana.
1: Kle, ale bociany już nie ma, trzeba wspominać.
0: Bociany odleciały, jesień się zaczęła, ale u nas gorąco i letnie i mam nadzieję, że te skiety na jesień ci się przydadzą, pakuję.

0: wysyłam. Baw się, stary, dobrze.
1: Dzięki, wzajemnie pozdrawiam.
0: A was zapraszamy na kolejne wyzwanie, bo wkrótce pojawi się na antenie. Nikt nie wie kiedy, bądźcie gotowi.
2: Podejmij wyzwanie.
0: Teraz gorące, jeszcze letnie. Eli Oaks, a nawet Eli Oaks, Lavinia i Reasons w Melo Radio.

0: Out of My Head i Fort Life Melo. A już o godzinie 13 u nas kolejna gorąca porcja muzyki na weekend. Rozgrzewacie się przed imprezami, wiem. Pozdrawiamy Marka, Marcelinę i Matyldę i wszystkich, którzy dzisiaj wieczorem coś zaplanowali. Tylko ja jestem ciekawski. Dajcie znać, co planujecie.
1: A już o 13 zagramy.
0: Pierwsze będzie Talk to You, Another i 5-4 Ultra. Aha, no pisać i wysyłać głosówki to oczywiście możecie na naszego WhatsAppa. Znajdziecie go na meloradio.pl, jak sobie wbijecie na smartfonach.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Panie Paskalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
11: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
12: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
11: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.

0: Family 5 FM. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Siemanko, siemanko, to weekendowe Melo, inni gadają, a my gramy najgrubsze, najgorętsze, najgłośniejsze numery, które rozgrzewają was przed dobrym Melo. Przypomnę, to startuje o 20. Another Fivefold Ultra na początek. A numer zatytułowany jest Talk to You, opoka się ma. Dajcie znać, co u was. WhatsApp do waszej dyspozycji.

All of my love, Eben i Zibizu w Meloradiu, amerykańsko-brytyjska kolaboracja. Wspaniały głos i cudowne bity. No, mam nadzieję, że to jeden z tych gorących numerów, które lubicie, kiedy pojawiają się w Meloradiu. Pewnie lubicie też 20 w soboty, bo to początek dobrego Melo. Wbijcie na playermeloradio.pl, bo tam mamy dla was oczywiście całą ramówkę i line-up dzisiejszego wydania. Wśród gwiazd pojawią się oczywiście, jak co tydzień, Robin Schulz, ale zaszła pewna zmiana, bo również dziś dzisiaj pojawi się Blaster Jacks. Od północy przed nim Armin van Buuren, Estate of Trance, a jeszcze wcześniej Skytech. This is Skytech. Sprawdźcie line-up na playermeloradio.pl, a to już no money.

0: se sala vibre.
1: Chris Cross, Amsterdam, Luisa Sonza z numerem My Oh My. Ależ gorący hicior. Pewnie podśpiewywaliście, proszę się nie wstydzić. Nawet w autobusie można. Niech patrzą spod byka, niech patrzą jak na dziwaków. Przynajmniej jesteście szczęśliwymi ludźmi. I o to chodzi w życiu. I Money, Don't Be So Shy za chwilę.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
0: Super! Zgłoś się na meloradio.pl.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pistacje Simple 29,99 za kilogramowe opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99.
3: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Strój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Złoty 79 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2 plus 1 gratis. Biedronka.
1: Codziennie.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
5: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
0: O reklamie.

Trips Kubańczyk, ostatni raz zatańczysz ze mną. Dzisiaj Dobre Melo, a jutro, aj, ależ będzie się działo. O 10 ruszamy z nowym programem After w Melo Radio, bo po każdym dobrym Melo przychodzi czas na to, żeby jeszcze poimprezować i to Melo podkręcić nieco bardziej. Więc zapraszam serdecznie, zaczynamy punktualnie o 10 i przez godzinę zagramy wam bardzo dobre kluby.

nowe brzmienia. Numery, które znacie i kochacie, ale w takich wersjach, które na pewno was zaskoczą i co najważniejsze, będziecie mieli wpływ na to, co będziemy grać w programie. Szczegóły to już może jutro. Zapraszam serdecznie, słyszymy się na pewno o godzinie 10. To wcale nie wcześnie, wcale nie późno. Ciekawe, czy ktoś z was o tej godzinie właśnie będzie wracał dopiero do domu z dobrego melo. A dobre melo może odbyć się przy tym numerze z pewnością. Tu Colors i Prima Donna w melo.

0: No może to nie jest tak gorące jak jest to Hard to be around, ale cały czas jeszcze przyjemnie ciepłe. Need that love, Sam Felt w Melo Radio. W zeszłym tygodniu ten numer miał swoją premierę. Takich premierowych numerów to mamy dla was więcej, ale nie boimy się też klasyków, po które będziemy sięgać.
1: A już o 14 zagramy.
0: A o 14 pierwsze będzie Self-Aware. Jak ktoś po obiedzie trochę przysypia, bo po obiedzie czasami tak jest, że spanko łapie, no to zróbcie głośniej, na pewno wyrwie z butów.

0: Slay.
1: Reklama. Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie. Po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Elo, elo, tu weekendowe melo. Rozgrzewamy się przed wieczorem o 20:00. The Best of Tomorrowland, ale póki co Lumix i gorące Self-Aware.

Ich muzyka nie potrafi się znudzić. Cały czas brzmi mi w głowie Lioness, choć Happiness is So Sad naprawdę mocno z tym numerem konkuruje. Który z numerów Swedish House Mafii jest waszym ukochanym? Czekam na was na naszym WhatsAppie. Jak wbijecie meloradio.pl na smartfonach, to na dole jest opcja, żeby się skomunikować z nami właśnie w ten sposób. Głosówkę na przykład można wysłać, a jak ją wyślecie, to my ją potem puścimy. Fajnie. No to teraz Felix Jan i Polina z numerem Book of Love, a potem Moonlight Fordo z numerem Alabama Ten. Jeśli macie ochotę sprawdzić, co aktualnie gramy, wbijajcie na naszą stronę, bo tam też tytuły podpowiadamy.

0: On Tonight, Silva Bampa. Po dzisiejszej nocy może być ciężko stać jutro. Wiem, wiem, rozumiem, ale mam nadzieję, że staniecie po pierwsze na after. A jeśli macie problemy ze wstawaniem również w ciągu tygodnia, to już za chwilę będę miał dla was coś, co naprawdę stawia na równe nogi i rozbudza najlepiej ze wszystkiego. Bądźcie ze mną.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: emocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
2: Jak co weekend? Najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
5: Kiedy potrzebujesz

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
5: Kogo?
4: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
5: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
4: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
5: Tak, jest posterunkowy Cezary.
4: No, więcej na szkłomazgon.pl.
5: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
4: I Cezary Pazura.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
0: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alp d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.

Get This Party Started i Westland w Melo Radio 2, weekendowe Melo, tu Opoka, siemanko. Fajnie, że jesteście razem z nami. Przypomnę tylko, że za chwilkę rozpoczniemy Before, to taka najprawdziwsza w świecie rozgrzewka przed dobrym Melo, który startuje o 20. Jak dzisiaj zaczniemy o 20, to uwaga, skończymy jutro o 11, bo jutro w niedzielę po raz pierwszy nowy program w Melo Radio, czyli After. Zapraszamy od 10 do 11, to taka porcja klubowej muzyki, waszych ulubionych numerów w takich fajnych, zremiksowanych wersjach, których mogliście jeszcze nawet nie słyszeć, wpadają w ucho, to mogę zapewnić, i to wy będziecie mieli wpływ na to, co zagramy w afterze. O szczegółach będę opowiadał jutro od 10. Mam nadzieję, że będziecie razem ze mną. Zapraszam, a to już Alan Walker.

0: naște avea. Alexia z numerem ducha, z den schönsten Arsch der Welt. Można sobie połamać język. Mam nadzieję, że dzisiaj nikt na parkiecie nie połamie sobie nóg. Życzymy wszystkim dobrych imprez. Oczywiście za chwilę Before po 15, a potem lecimy z dobrym melo od 20.
1: A już o 15 zagramy
0: Sad Girls, Bibi Rexha i David Guetta. Opoka, siemanko, bawcie się dobrze. Słyszymy się jutro o 10 w Afterze.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
7: Mam nadzieję, że wszyscy już wstali po piątkowym dobrym melo, a my zaczynamy Before przed kolejnym Bibi Rexa, David Guetta, to na dobre wejście w 15. Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam.

to Oliwka i Poza Tobą Nic, tak podkręcamy tempo w Melo na kilkanaście minut po 15. A co byście powiedzieli na to, żebyśmy też podkręcili stan waszych portfeli? No to już w poniedziałek będzie taka szansa, już w poniedziałek będziecie mogli zgarnąć 200 w Melo Radio. Wystarczy, że już teraz wbijecie na meloradio.pl, no i napiszecie nam, na co takie siano by wam się przydało. Na jakąś fajną kolację w restauracji, może na przykład na coś jesiennego. Piszcie już teraz meloradio.pl, tam czekamy.

0: Wasted w Meloradiu, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 16, a za chwilę powiem wam trochę o tym, co mogą osiągnąć studenci, jeśli się im dobrze zapłaci. Gold też nam zagra, koniecznie zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: autopromocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
1: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz?
2: Mhm.
1: Czuję, że cały się już rumienia widzę na podglądzie.
2: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
1: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
2: To prawda.
0: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14-18 Freak Fight w Melo Radio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: codziennie i w kręcie. Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

To Natalia Nykiel i Error. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 16, a tymczasem okazuje się, że płacenie hajsu studentom za sen popłaca. Ostatnio zrobili taki eksperyment w Pittsburghu. Za każdą noc, gdy studenci przespali co najmniej 7 godzin, dostawali 5 dolców. No i co się okazało? Że nagle 1/4 z nich zaczęła spać więcej. No co się dziwić? Na wykładach to części za spanie nie trzeba nawet płacić.

0: Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 16:00. To Michael Schulte, You Happy Waterfall. A po 16:00 też oczywiście nie zabraknie najlepszej muzy, no bo to jest before przed dobrym Melo, więc rozgrzewamy się przed niezłą imprezą.
1: A już o 16:00 zagramy
0: Reasons. Ile Jauchs i Lawinia punktualnie o 16:00, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
9: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
8: Czyli frosty kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
11: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
12: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra, teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Reasons na dobre wejście w 16, za chwilę też m.in. Lady Gaga, ale będzie też Alok. To wszystko w przygotowanej przeze mnie na 16 plejce. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Ależ to dobrze brzmi. Neptunika i What If, tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 16 w Melo. Leciał samolotem z 8-miesięcznym synkiem, a pasażerom dał nietypowy prezent. Ostatnio taka sytuacja się wydarzyła w jednym z samolotów. Ojciec stwierdził, że żeby pasażerowie nie narzekali na płaszcz dziecka, przyniesie ze sobą 100 par zatyczek do uszu. No, finalnie nie wszyscy wzięli, ale chyba się zgodzicie, że takie zatyczki przy niektórych ludziach to przydałyby się nie tylko.

za mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: To Kygo i Take Me Back, tak podkręcamy tempo przy sobocie w Meloradiu, to jest Before przed dobrym Melo, a za chwilę o nowej części Shreka, która pewnie nie wszystkim się spodoba. Zagra nam też September, to już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na tą pesatyń, który rosół się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko 1,99 zł za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 zł za opakowanie przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Mam ochotę na safari.
9: Na safari to trochę daleko.
8: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
9: A ile można upolować?
8: 10 głównych wygranych po 200 000 zł.
9: No to w drogę.
10: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
11: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
8: Kogo?
11: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
8: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
11: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
8: Tak, jest posterunkowy Cezary.
11: No, więcej na szkłomazgon.pl.
8: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
11: I Cezary Pazura.
12: 3,17,41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8,11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
17: Po reklamie.
18: Meloradio Łódź na 104,5 FM.

To Carla Fernandez i Co jeśli, tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 17. Na w nowym Shreku najprawdopodobniej zabraknie jednej z najważniejszych postaci. Czytam w internetach, że wszystko wskazuje na to, że w nowej serii nie będzie kota w butach. Antonio Banderas, który podkładał mu głos, nadal nie dostał telefonu z produkcji. No, zawsze jeszcze jest nadzieja, że na przykład po tym, jak zrobi te słynne zaszklone oczy, to coś się zmieni.

0: To YC Lavinia i Stars w Meloradio, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 17. No mam nadzieję, że wy już wszyscy w takich nastrojach biforowych, a jeśli nie, no to spokojnie, o 17 też nieźle o to zadbamy.
1: A już o 17 zagramy
0: Dracula. I tak punktualnie zaczniemy 17, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.
1: Autopromocja.
2: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w melo.

0: słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: Panie Pascalu, A czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
16: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
17: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
18: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
17: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
18: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
17: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
18: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
15: Ceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
19: Mamy niskie ceny!
20: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
21: 3, 17, 41.
22: Co tak liczysz?
21: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
22: O, ja też umiem liczyć.
23: 8, 11.
24: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
25: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart. Kośnik Loteria.
0: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsze dobre melo w każdą sobotę od 20 w Meloradiu. Dobrze zacząć od The Best of Tomorrowland. Dobre sobotnie melo to sami najlepsi. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Blaster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe dobre melo. 6 godzin dobrego melo. Słuchaj już dzisiaj po 20. Tylko w Meloradiu.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Jak zaczynać 17, to tylko w takim stylu. Dracula otwiera nam tę godzinę, za chwilę też m.in. Welcome to Saint-Tropez i zagra nam również Fastboy. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

to również Ulcy i Take It Slow. Tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 17. Na maturę nigdy nie jest za późno. To chcę udowodnić już po raz czwarty ten słynny pan Józek, który ma 87 lat, no i w przyszłym roku znowu ma zamiar spróbować zdać maturę. No, do tej pory 3 razy mu się nie udało. Może teraz będzie inaczej, choć niektórzy tam sobie śmieszkują, że może on oblewa celowo, bo tak naprawdę to chce sobie po prostu

0: James Hype i Confession. Tak podkręcamy tempo w biforze przed dobrym melo. Na za chwilę o mocno nietypowym zwierzaku w służbach, no ale oczywiście muzycznie też znakomicie zagramy. Trochę sobie przedłużymy lato. O uszy Jana. To już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Poznajcie Hanie, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
13: A no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
16: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
17: Po reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM.

Lipsy Robert Wywiura, to krakowski Splin. No takiego zwierzaka to w służbach jeszcze nie było w Meksyku. Funkcjonariusze mają nowego pomocnika, psa ratownika, no i to nie byle jakiego, bo uwaga, chihuahuę. No tak patrzę na fotki, ma miniaturowe gogle, dopasowaną kamizelkę taktyczną, hełm, a nawet małą kamerkę, no i teraz ma ratować ludzi. No przy takim słodziaku to

0: To Wally Lopez i Jamie Scott, You Can't Stop the Beat. No, my zdecydowanie nie planujemy zwalniać ani na moment, bo to jest before przed dobrym melo. No i po 18 też oczywiście zagramy znakomicie.
1: A już o 18 zagramy
0: Fate. Alan Walker i Ava Max. Takie potężne uderzenie punktualnie o 18, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc koniecznie zostańcie z melo.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
8: Nie, jakie to składniki?
7: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
8: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
7: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
9: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
10: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
11: Cześć, tu Baza!
12: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
13: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
14: I spotkanie z nami na żywo.

0: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl. Po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Cóż za znakomity duet otwiera nam 18. Alan Walker, Ava Max i Fate to na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też m.in. If Only You, a ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

To Eli Oaks i Breaking Dishes to before przed dobrym melono do poniedziałku, jeszcze na szczęście daleko, ale jak już rano będzie trzeba wstawać, no to możecie to zrobić na przykład ze specjalną łapką. W internetach ostatnio taką znalazłem, która gdy dzwoni budzik daje wam różne zadania, na przykład zrobienie zdjęcia poduszki albo szczoteczki, no i dopiero jak to zrobicie, no to alarm się wyłącza. Ja nie próbowałem, ale jak was stać na nowy telefon, gdy ten z budzikiem roztrzaskacie rano o ścianę, można spróbować. A stranger in my mind.

0: to Sexy Magic w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 19:00, a za chwilę o wnuczku, który zrobił swojej babci niezłego pranka. Zagra nam też Rihanna, to już za moment, nigdzie się nie ruszajcie.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alp d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Po reklamie.

0: to Treasured Soul. Tak podkręcamy tempo w Biforze przed dobrym melo, jeszcze przed 19. No mam nadzieję, że u was już wszystkie przekąski, wszystkie stroje gotowe. No a po 19 też jeszcze wprawimy się w najlepszy imprezowy nastrój.
1: A już o 19 zagramy
0: Run Run River. David Guetta i Alok punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: To promocja. Najlepsze dobre melo w każdą sobotę od 20 w Meloradiu. Dobrze zacząć od The Best of Tomorrowland. Dobre sobotnie melo to sami najlepsi. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Blaster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe dobre melo. 6 godzin dobrego melo. Słuchaj już dzisiaj po 20. Tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
1: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
0: Po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Człowiek się dobrze nie obejrzał, a to już 19 na zegarkach, ale my oczywiście nie zwalniamy, cały czas podkręcamy tempo, bo to Before przed dobrym melo. Runner on River otwiera nam 19. Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam.

To Tobi Romeo i Fly Height, tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 19. Jakaś fajna randka, może na przykład coś nowego, fajnego do furki, albo na przykład nowe słuchawki. No myślę, że takie rzeczy można kupić za 200. A jeżeli macie ochotę takie 200 zgarnąć, to już teraz wbijajcie na meloradio.pl, bo już poniedziałek, szansa na zgarnięcie takiej kasy. Napiszcie nam, po co jej potrzebujecie, a my z przyjemnością w poniedziałek pomożemy. meloradio.pl, a wbijajcie już teraz.

0: To tu Kolosz i Primadonna, dzisiaj Europejski Dzień Ptaków. A wy jakim ptakiem imprezowym dzisiaj jesteście? Dajcie znać na WhatsAppie Melo. Czekam na wasze wiadomości i głosówki. Odnośnik macie na meloradio.pl. A u nas już za moment Avicii.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Mam ochotę na safari.
5: Na safari to trochę daleko.
4: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
5: A ile można upolować?
4: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
5: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Po reklamie.

0: Melo Radio. To jest Melo. To jest nowe.
1: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

To Calvin Harris, Clementine Douglas i Blessings. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 20 w Biforze, przed dobrym Melo. A u nas już za chwilę The Best of Tomorrowland, także koniecznie zostańcie z Melo. Dobrej zabawy, dobrej nocki. No i oczywiście bądźcie niegrzeczni, ja wracam jutro po 15. Hej!

0: Kiciu,
1: a?
0: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
1: Już czuję ten dreszczyk. A? I wygrano. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
2: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
1: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
2: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
1: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
3: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Po reklamie.
7: The best of Tomorrowland.

0: Reklama.
1: Mam ochotę na safari.
2: Na safari to trochę daleko.
1: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
2: A ile można upolować?
1: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
2: No to w drogę.
3: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: A cappuccino też za piątkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

ze wschodem niedzielnego słońca. After w Melo Radio. W niedzielę od 10. Opoka, zapraszam.

Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Mello Radio Łódź na 104,5 FM.

0: is Skytech.
1: Dobry wieczór, moi drodzy, witam was, Skytech, zapraszam na 92. odcineczek This is Skytech. W tym tygodniu nowa muzyka od Rehab i Artbat, Tiesto, Masano i wiele więcej. A na początek nowa propozycja od Rehab i Artbat, numer nazywa się Drama i jest naprawdę świetny. Gdziekolwiek jesteście, usiądźcie wygodnie, zaczynamy.

Słuchajcie, this is Skytek, znany i lubiany w Polsce James Hype z nowym numerem Confession. Tuż przedtem FM Carebut i Sexy Pick, a już za chwilę brytyjski talent Masano z numerem Numb. Dajcie głośniej.

cały czas słuchacie This is Skytech. Świetna propozycja od Charlesa D. i Solans, Outer Space. Tuż przedtem D.O.D. i Armand Van Helden z numerem Twice as Nice. A już za chwilę Kreider z numerem Set Me Free. Dajcie głośno.

słuchacie, this is Skytek. Bardzo fajny numer. Solardo i Maur, Free. Tuż przedtem Genezy i Jamin razem z Flowdanem, Red Button. A już za chwilę legendarny David Guetta oraz Just z numerem Mario. Dajcie głośniej.

I could bite like a tarantula.

0: Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędzisz do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Autopromocja.
1: Tak jak deser po obiedzie, jak refren po zwrocie.

ze wschodem niedzielnego słońca. After w Melo Radio. W niedzielę od 10. Opoka, zapraszam.

0: best. Best. And progressive.
1: Dobre Melo. Melo Radio.

0: for a new episode of A State of Trance.
1: Autopromocja.
2: Tak jak deser po obiedzie, jak refren po

0: ze wschodem niedzielnego słońca. After w Melo Radio. W niedzielę od 10. Opoka, zapraszam.
1: Rano obudzi największego śpiocha.